0: Gospelu pomiędzy zdroje, to jest monopol, czworo, a nie troje. Oglądaj znaka, jak z projektem stoję.
1: No nieźle, nieźle.
0: I chwila szybko, do Roberta dzwonię.
2: Siemanko, pyku.
0: Kacha dorzuci refreny w środę.
3: Tak.
0: Słucham monopol, jak jadę samochodem.

Hitler. Schowałem klamkę w wersalce, do środka się nie dostanie nikt. To nieładnie śpiewać sobie kołysankę, której słowa umiesz tylko ty. Mam 27 lat.

chcę być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ja widziałem jak wychodzi.

tym sikać. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la

0: Błysnęło w oczach, zawirował świat jak nigdy wcześniej.
1: SK2 Rzeszów.
2: Kiedy noc spłoszy dzień, zmieni imię swe, już czas.

Reklama. Chcesz zyskać ekstra 300 zł? Masz pojazd nadający się do złomowania? Odwiedź Lostark. Dostarcz samochód do siedziby naszej firmy w miejscu Piastowym. Czekać będzie na Ciebie promocja. Dodatkowe 300 zł do wyceny. A może szukasz części do swojego samochodu? Mamy dla Ciebie ofertę naszego Lostark Autoparku. To nowe miejsce i nowa forma zakupu części samochodowych, gdzie demontując sam zapłacisz mniej, a to wszystko w stałych, z góry określonych cenach. Niezależnie, czy szukasz reflektora do Volkswagena, Audi czy BMW, zapłać tyle samo. Miejsce Piastowe, ulica Dworska. www.lostark.pl. I po reklamie.

0: Historia polskiej muzyki w Radiu SK2.
1: Przeboje PRL. To śpiewała cała Polska. Książkę Marka Sierockiego i Sławomira Kopra w Radiu SK2 czyta Marcin Sanakiewicz.
2: Rozdział 9. Lady Punk. Mniej niż kryzysowa narzeczona. Wprawdzie Lady Punk nigdy nie dorównał popularnością Izabeli Trojanowskiej z przełomu lat 1980-1981, ale niebawem zdominował krajową scenę muzyczną. Każdy pojawiający się w radiu utwór grupy stawał się przebojem, a ich pierwszy longplay nie tylko rozszedł się w milionowym nakładzie, ale aż 6 pochodzących z niego utworów zajęło pierwsze miejsce na liście przebojów programu Trzeciego Polskiego Radia. Nigdy wcześniej ani później żadne polskie wydawnictwo płytowe nawet nie zbliżyło się do tego rezultatu. Marchewkowe pole. Piosenki do filmu O dwóch takich, co ukradli księżyc, wydano w 1985 roku na płycie długogrającej, co było dowodem popularności zarówno filmu, jak i ścieżki dźwiękowej. Nie zmienia to jednak faktu, że praca nad utworami do obrazu przysporzyła Mogilnickiemu wielu zmartwień. To było zupełnie coś nowego, nowe wyzwanie, opowiadał autor tekstów. Przyszedł do nas reżyser tego filmu i powiedział: w scenie, gdzie jest marchewka, napiszcie piosenkę o niej. Ale o czym? O marchewce napisać piosenkę do cholery? Janek nie miał problemu, bo Janek po prostu tworzył muzykę. Ale ja miałem konkretny obstalunek, nie mogłem sobie napisać o byle czym. Ale, jak się okazało, robota strasznie szybko i fajnie poszła. Janek napisał bardzo ładne, melodyjne temaciki, a ja nie przejmowałem się też za bardzo tym filmem. W marchewkowym polu jest mowa o strusiu zakopanym głową w dół. Przez to niektórzy uznawali, że utwór dotyczy konspiracji solidarnościowej. A mnie chodziło po prostu o kompletny surrealizm. Ofertę napisania muzyki do serialu dostał nie zespół, tylko indywidualnie Borysewicz. Zaproponował jednak kolegom udział w przedsięwzięciu, ale wszyscy stwierdzili, że chcą jechać na wakacje, bo za dużo grają. W efekcie Borysewicz sam obsłużył wszystkie instrumenty, a po powrocie pana Sewicza dodano linie wokalne. Inna sprawa, że gitarzysta przywiązywał chyba zbyt dużą wagę do tego przedsięwzięcia. Niektórzy wręcz uważali, że potraktował całą sprawę jako swoją pierwszą solową płytę i dostrzegał wyższe wartości nawet tam, gdzie ich nie było. Mało kto wie, tłumaczył, że Marchewkowe pole to piosenka o ojczyźnie. Tam jest taki wers: o ogrodzie miewasz sny. W każdym utworze było coś przemycone. Utwór dotarł do 5. miejsca listy przebojów programu Trzeciego, a całe przedsięwzięcie zakończyło się ogromnym sukcesem. Jan Borysewicz mógł się poczuć jak mityczny król Midas, który swoim dotykiem wszystko zamieniał w złoto. Mniej niż zero. Natomiast jeden z największych hitów grupy, Mniej niż zero, początkowo miał charakter hardrockowy. Zarejestrowano go, oczywiście, jako podkład bez wokalu. A gdy wreszcie nagrał go Panasewicz, lider nie był zadowolony. Usiłował nawet sam zaśpiewać, ale ostatecznie zgodził się na interpretację wokalisty. Zgodnie z powszechną opinią, początkowy fragment melodyczny miał być zagrany na grzebieniu, ale w rzeczywistości wykorzystano syntezator Muga. Natomiast na koncertach, w celu podniesienia ich atrakcyjności, Panasewicz faktycznie używał grzebienia. Na Mniej niż zero duży wpływ miał Jarek Szlagowski, wspominał basista Paweł Mścisławski, który praktycznie zaaranżował całą piosenkę. Przez Janka numer ten był podany w czysto rockowej formie. Natomiast Jarek wpadł na pomysł, by zrobić to w rytmie ska i praktycznie to on nadał kształt tej piosence, co nie zostało odnotowane na płycie. To już kwestia Janka, który jest bardzo zaborczy, jeżeli chodzi o swoją pracę. Sam utwór został też zaplątany w tragiczną śmierć warszawskiego maturzysty Grzegorza Przemyka, zakatowanego przez milicjantów w komisariacie na warszawskiej Starówce. Piosenka trafiła na listę przebojów programu Trzeciego w maju 1983 roku, by po 5 miesiącach wywindować na szczyt notowania. Rychło jednak władze powiązały ją ze śmiercią maturzysty, bowiem młodzież śpiewała Mniej niż zero podczas pogrzebu Przemyka. Nie pisaliśmy tego numeru z taką intencją, zaprzeczał Borysewicz. To zbiegło się w czasie. Na początku są słowa: myślisz może, że więcej coś znaczysz, bo masz rozum, dwie ręce i chęć. Twoje miejsce w tym kraju tłumaczy zaliczona matura na 5. Cenzura więc zdjęła ten utwór z Trójki, ale powrócił, kiedy Andrzej zmienił tekst na twoje miejsce na ziemi. Mnie się wydaje, że ta zmiana wyszła na korzyść, bo tekst miał dotyczyć wszystkich ludzi, nie tylko ludzi w Polsce. W tym samym czasie przed koncertem w Poznaniu do Borysewicza zgłosiło się dwóch panów w czarnych garniturach z teczkami i zażądali, by podczas występu nie wykonywano mniej niż zero. Borysewicz zgodził się na to i, jak można było przypuszczać, jako pierwszy numer zabrzmiał ze sceny zakazany utwór. Na całym świecie rockmeni raczej nie przejmowali się poleceniami władz. Kryzysowa narzeczona. Podczas wieloletniej działalności grupa nagrała dziesiątki przebojów, ale nigdy nie była tak popularna jak w ciągu pierwszych kilkunastu miesięcy swojego istnienia. Każdy utwór emitowany w radiu natychmiast stawał się hitem. Histeria osiągnęła apogeum, gdy w czerwcu 1983 roku pojawiła się płyta długogrająca zatytułowana po prostu Lady Punk. Wcześniej ukazywały się single, których nakłady rozchodziły się natychmiast. Zespół tworzył tak dużo przebojów, że dla słynnej Tańcz, głupia tańcz w ogóle nie znalazło się wówczas miejsce na studyjnych wydawnictwach zespołu. Sukcesy pierwszych piosenek wprawiły nas w amok, wspominał Janusz Panasewicz. I waliło jak z rogu obfitości. Jedyny problem stanowiło to, którą piosenkę teraz wpuścić do radia. Wszystkie teksty dla Lady Punk pisał Andrzej Mogielnicki i czasami tworzył je w niecodziennych okolicznościach. Jak na przykład podczas pieszego powrotu do domu z imprezy. W tamtych czasach w ogóle nie było taksówek. Wspominał powstanie kryzysowej narzeczonej. I szedłem pieszo nocą z dziewczyną z klubu Park na Mokotowie do mnie na Nowolipki. Noc faktycznie była zimna, a ja byłem trochę rozgrzany w środku. Cały czas podśpiewywałem sobie pewien temat Janka i układałem słowa. Gdy doszedłem do Nowolipek, kryzysowa narzeczona była już gotowa. Można powiedzieć, że ten tekst powstał dosłownie w biegu. Na trzecim singlu grupy pojawiła się natomiast ballada Wciąż bardziej obcy, śpiewana przez Jana Borysewicza. Utwór oczywiście stał się przebojem, a jego tekst powstał w wyniku zupełnego przypadku. Gdyby napisać tekst jadący równo z muzyką, wspominał Borysewicz, to byłoby strasznie smutne. Flaki z olejem. A zamiast tego zaczyna się od razu zadziornie. Są dni, kiedy mówię dość. Ten tekst powstał trochę przypadkiem, bo akurat czekaliśmy z Mogielem na obiad we Wrocławiu i nie mogliśmy się doczekać, więc Andrzej z tego wkurzenia zaczął nucić pod nosem Wciąż bardziej głodny. Epokowy numer powstał od pustego brzucha. Lady Punk istnieje do dziś. Łącznie wydał 18 płyt z premierowym materiałem. Spośród dawnych członków w składzie pozostali tylko Jan Borysewicz i Janusz Panasewicz. Reszta muzyków ma znacznie mniejszy staż. Przez zespół przewinęło się prawie 20 instrumentalistów oraz pokaźna liczba muzyków towarzyszących. Jednak najważniejsi pozostają gitarzysta i wokalista, nadając sens dalszej działalności grupy. Trochę nam już podrosła ta mała lady, gdyż obecnie ma około 60, podsumował niedawno Andrzej Mogielnicki. Rozdział 7. Budka suflera. Jolka, Jolka, pamiętasz o Dolinie? Jeżeli chcielibyśmy wskazać w Polsce prawdziwy zespół, instytucję, który zachowałby popularność przez kilka dekad, to bez wątpienia byłaby to właśnie Budka Suflera. Prawie pół wieku nieprzerwanej kariery, dziesiątki przebojów śpiewanych przez kolejne pokolenia fanów. Sukcesy i porażki, zmiany stylistyczne i personalne, fantastyczne płyty oraz wydawnictwa, o których wszyscy woleliby zapomnieć. Polski rock w najlepszym i nieco mniej dobrym wydaniu. Nie tylko zresztą rock, gdyż przez lata ten lubelski zespół zdecydowanie łagodził brzmienie, plasując się bliżej muzyki środka. Jolka, Jolka, pamiętasz? Płyta osiągnęła sukces, ale w 1984 roku grupa niespodziewanie straciła wokalistę. Czystaw od pewnego czasu miał coraz większe problemy z głosem, palił bardzo dużo papierosów. Nie pomagał fakt, że w trasy jeździli z zespołem laryngolodzy i masażyści. Koncertowy tryb życia okazał się dla pana Romualda zbyt wyczerpujący. Czystaw zaznaczał jednak, że o jego odejściu zadecydowały przede wszystkim sprawy finansowe. Nie zarabiał tyle, ile oczekiwał. Poza tym doszły jeszcze względy ambicjonalne. To był okres, wspominał Zaliszewski, w którym Budka stała się czymś na kształt Mazowsza. Występowaliśmy z Ulką, Urszulą i Andrzejczakiem, a na dodatek powrócił do nas Cugowski. Na koncertach śpiewało z nami czterech wokalistów. A Bąbel doskonale wiedział, że Krzysiek powrócił do Budki nie po to, by na scenie odgrywać jakieś ogony. A Romek miał taką naturę, że wolał otwarcie zrezygnować, niż pokątnie wylewać z tego powodu żale. Tymczasem Lipko miał już materiał na kolejny ogromny hit. Wprawdzie skomponował utwór jeszcze w 1980 roku, ale odłożył go na lepsze czasy. Zapewne zdawał sobie wówczas sprawę, że Czystaw nie uniesie tej piosenki pod względem wokalnym, gdyż chciałby powstało coś w stylu ballad Roda Stewarta. Nie miał też pomysłu na dokończenie całości. Chodziło o refren, tłumaczył. Przez długi czas nie mogłem sobie z nim poradzić i ostatecznie on mi się trochę wymknął spod kontroli. Zwrotki były stewartowskie, a refren poszedł w innym kierunku. I dobrze, bo wbrew moim intencjom, zamiast pastiszu Stewarta, powstało coś oryginalnego. Muzyka jak zwykle stała na wysokim poziomie, chociaż jej aranżację można uznać za wręcz ascetyczną. Wolne tempo podkreślało natomiast wymowę tekstu i fantastyczną interpretację wokalisty. Felicjan Andrzejczak śpiewał jak starzający się mężczyzna, który wspomina najpiękniejsze chwile swojego życia i żałuje, że w przyszłości nic podobnego już go nie spotka. Tekst Dutkiewicza od samego początku wzbudzał emocje, a z upływem lat podobno powstawały nawet prace uniwersyteckie na jego temat. Z perspektywy lat Jolka jest właściwie niezwykłym popkulturowym zjawiskiem, oceniał autor. To jest ten przypadek, gdy song znakomicie trafia w realia. Prosty refren o emigrowaniu, przenoszeniu się, piciu wódeczki i młodzieńczej miłości, który niesamowicie oddawał klimat lat 80. To coś więcej niż przebój, z czego wówczas kompletnie nie zdawaliśmy sobie sprawy. Mogę tylko powiedzieć, że jestem bardzo szczęśliwy, że coś takiego nam się przydarzyło, bo to naprawdę niezwykła sytuacja. Jednak na początku koledzy z zespołu nie byli, delikatnie mówiąc, zachwyceni tekstem. Dopiero gdy Lipko wręczył go recepcjonistce hotelu, w którym się zatrzymali i dziewczyna się wzruszyła, zmienili zdanie. A całkowicie zakochali się w utworze po tym, jak Andrzejczak zaśpiewał go w studiu. Treść piosenki długo wywoływała kontrowersje. Jeszcze w 1998 roku na łamach Gazety Wyborczej zarzucano Dutkiewiczowi brak dydaktyzmu i wymyślanie absurdalnych sytuacji. Zakonnic na plaży, zaćmienia słońca i żebrania o benzynę. Jednak tydzień później pewien anonimowy czytelnik przysłał do redakcji list, w którym stwierdził, że był świadkiem historii, o której mowa w piosence. Wszystko działo się latem 1982 roku w Karwi nad Bałtykiem, a jej bohaterami była niejaka Jola R., której mąż pracował w Anglii i sam Marek Dutkiewicz. Faktycznie doszło wtedy do częściowego zaćmienia słońca, a zakonnice wędrowały po plaży. Dutkiewicz przebywał w Dębkach i do Joli, mieszkającej z dzieckiem na letnisku, dojeżdżał samochodem. Mąż Joli narzeczoną jak sen miał kiedyś, kontynuował anonimowy czytelnik. I nawet z nią do jednej klasy przez lata chodziłem. Stąd sądzę, że z tym autobusem Arabów to już Dudka metafora, która go zbyt daleko na swych skrzydłach poniosła. Letni romans zakończył się rozwodem państwa R. Dutkiewicz dopiero po latach przyznał, że tekst miał podłoże autobiograficzne, a właściwie, że opisywał konkretny fragment jego życia. To w zasadzie paradokumentalny zapis mojego romansu. Nie był to związek zbyt długi, ale w tamtym okresie na tyle dla mnie istotny, że postanowiłem poświęcić mu piosenkę. Zapytałem jego bohaterkę, czy nie ma nic przeciwko temu. Nie miała. Ale samego tekstu nie pokazałem. Dutkiewicz od dawna nie widział swojej znajomej. Słyszał jednak, że mieszka w Warszawie. Natomiast jej eksmąż najwyraźniej był dumny, iż przedstawiono go w piosence. Prostował jednak, że narzeczona nie zdradziła go z autobusem Arabów, lecz z mikrobusem pełnym islamskich kochanków. ale chyba największym dowodem uznania dla tego utworu było jego wykonanie w 2014 roku na przystanku Woodstock. Razem z zespołem śpiewało co najmniej 500 000 fanów. Według niektórych szacunków nawet o 200 tysięcy więcej. Cień Wielkiej Góry. Po sukcesie Snu o Dolinie muzycy Budki Suflera mieli nadzieję, że dostaną propozycję nagrania czwórki, epki, czyli podwójnego singla. W zamian polskie nagrania zaproponowały im pełnowymiarową płytę. I to w sytuacji, gdy styl zespołu trudno było nazwać komercyjnym. Lipko zresztą zawsze podkreślał, że wraz z kolegami nie lubił grać utworów szybkich, rytmicznych, lecz preferował potężne, gdyż pociągała go forma oratorium. A jeżeli wokalistą zespołu jest człowiek o tak imponującej skali i sile głosu, trudno się temu dziwić. Mnie ta powaga odpowiadała, potwierdzał Cugowski. Poza tym należy zwrócić uwagę, że na polskim rynku muzycznym w połowie lat 70. liczyły się tylko trzy rockowe ekipy. Niemen, SBB i My. Weselej i Lżej grały natomiast grupy nie mające z rockiem nic wspólnego, takie jak Trubadurzy i Czerwone Gitary. Pierwsze utwory Budki sygnowali własnymi nazwiskami Lipko i Cugowski. Obaj wzajemnie się też inspirowali. Wprawdzie autorstwo podkładów muzycznych należało z reguły do Lipki, to jednak wokalista nadawał im nowy sens. Taki układ funkcjonował przez pewien czas i sprawdzał się wzorowo. Niestety, później na plan pierwszy wysunęły się osobiste ambicje. Na razie jednak zespół wszedł do studia, by zarejestrować materiał na swój pierwszy album. Tekst tytułowego utworu powstał na kanwie tragicznej śmierci dwóch lubelskich alpinistów, Zbigniewa Stepka i Andrzeja Grząska, którzy w sierpniu 1973 roku zginęli w Himalajach. Ich ciał nie odnaleziono. Nigdy nie zapomnę nocy, relacjonował wokalista Zbigniew Hołdys, w której usłyszałem po raz pierwszy Cień Wielkiej Góry. Wrażenie było ogromne. I przejmujący tekst,

fani grupy ustawiali się przy Salonie Polskich Nagrań na ulicy Świętokrzyskiej w Warszawie już o 6 rano. Sklep otwierano o 11. Kolejka mierzyła ponad 1,5 kilometra. Nic zatem dziwnego, że cały nakład praktycznie rozszedł się od ręki. Polskie Nagrania wytłoczyły wtedy 60 tysięcy sztuk, wspominał Cugowski, co było obligatoryjną ilością płyt. Sprzedały się w 2 dni, a Polskie Nagrania nigdy nie wznowiły tej płyty. Nie było żadnego dodruku, a było ciśnienie na co najmniej 500 000. Nikogo to jednak nie obchodziło, tym bardziej w przypadku tego typu zespołu. Ale czuliśmy, że stajemy się z dnia na dzień bardziej popularni. Był to także najważniejszy moment w dotychczasowej karierze Budkowców. A gdy podczas festiwalu w Opolu dostali do ręki singiel, zaś w Sopocie longplay, czuli się spełnieni. Ich marzenie właśnie się ziszczało. Ciekawy jest zestaw muzyków biorących udział w nagraniach. Oprócz Cugowskiego, Lipki i Ziółkowskiego przy tworzeniu płyty pracowali także nowy perkusista Tomasz Zeliszewski oraz klawiszowcy Marek Stefankiewicz i Czesław Niemen. Wokalnie zespół wspierały Alibabki. Niemen przyszedł z mugiem, opowiadał Cugowski, czyli z instrumentem w takim worku na plecach. Znosił z nami swojego Hammonda, którego nam użyczył do nagrania, bo nie mieliśmy przecież takiego instrumentu. Na Okulniku, gdzie nagrywaliśmy w Studiu Polskich Nagrań w Wyższej Szkole Muzycznej, były takie kręte schody. Właśnie po tych schodach znosiliśmy z Czesławem tego Hammonda. I tylko patrzyliśmy, kiedy wymsknie nam się z rąk i zjedzie na dół. Naprawdę mało brakowało, by do tego doszło. Atmosfera była wspaniała. Mieliśmy do Czesława ogromny szacunek, a on, widząc w nas potencjał, także chciał z nami zagrać. Czas kryzysu. Niespełna rok później zespół przystąpił do nagrywania swojej drugiej płyty długogrającej Przechodniem byłem między wami. Jednocześnie grupa dostała propozycję przygotowania muzyki do filmu Marka Piwowskiego Przepraszam, czy tu biją. Wtedy też zaczęły się ujawniać pierwsze różnice zdań między Cugowskim a Lipką. Począwszy od naszego debiutu, relacjonował wokalista, mieliśmy z Romkiem dżentelmeńską umowę, że wszystkie budkowe kompozycje podpisujemy we dwóch. Muzyka Romuald Lipko i Krzysztof Cugowski. I Romek, przystępując do pracy nad muzyką do filmu Piwowskiego, ten układ naruszył. Lipko poinformował bowiem kolegę, że chciałby zrealizować projekt samodzielnie, co zirytowało Cugowskiego. Uznał, że został zwolniony z niepisanej umowy i od tej pory też może robić różne rzeczy sam. Co gorsza, chociaż materiał został nagrany, Piwowski nie wykorzystał go w swoim obrazie. Jednak rozdźwięk pomiędzy Lipką i Cugowskim stał się faktem. Od tej pory miało być już tylko gorzej. Nasze drogi zaczęły się rozchodzić, potwierdzał Cugowski. Pierwszą kwestią były wspomniane sprawy ambicjonalne. Mnie trochę odbiło i na zasadzie szczeniackiego wybryku zażądałem wyłączenia swojego nazwiska przed nazwę zespołu. Tak, żeby nazywał się Krzysztof Cugowski i Budka Suflera. Narastały też różnice czysto muzyczne. Po latach Cugowski zarzucał Lipce, że ten chciał błyszczeć w Opolu i Sopocie oraz grać muzykę czysto rozrywkową. Natomiast wokalista nadal był zwolennikiem rocka. Do ostrego kryzysu doszło podczas Festiwalu Opolskiego w 1977 roku. Panowie nie potrafili dojść do porozumienia w sprawie prezentowanego wówczas utworu Komentarz do pewnej legendy i Cugowski oświadczył, że opuszcza grupę. Musiał jednak pozostać do końca roku ze względu na zobowiązania koncertowe. Nie zmienia to faktu, że gdy spotkał wokalistę Stanisława Węgloża, zaproponował mu dołączenie do grupy, gdyż, jak sam to ujął, odchodzi od tych szajbusów. Odejście Krzyśka, relacjonował Zeliszewski, który współtworzył jednoznacznie rockowe pierwsze dwie płyty Budki, stanowiło dla Romka olbrzymie wyzwanie. Musiał przestawić swój warsztat twórczy na zupełnie inne tory. I to był pierwszy moment stylistycznej ewolucji Lipki kompozytora. Ten proces przebiegał powoli. Nasz trzeci album, Ona przyszła prosto z chmur, był jeszcze próbą pogodzenia starego Lipki z nowym. Ale już na kolejnej płycie, Za ostatni grosz, Romek zdecydował się na lekkie, przebojowe piosenki. I z czasem świat lżejszej muzyki zaczął go ciekawić, a potem wciągnął bez reszty. Nowym wokalistą Budki Suflera faktycznie został Stanisław.

0: Stanisław Węglosz. Jednocześnie do grupy dołączył gitarzysta Jan Borysewicz. Lipko ostatecznie porzucił gitarę basową na rzecz klawiszy, a Ziółkowski przejął jego obowiązki w sekcji rytmicznej. Okazało się jednak, że Węglosz, mimo imponującej skali głosu, 5 oktaw, nie mógł się dopasować do zespołu. I to zarówno pod względem artystycznym, jak i towarzyskim. Wprawdzie miał już spore doświadczenie sceniczne, a ze Skaldami nagrał przebój Nie widzę Ciebie w swych marzeniach, to jednak od samego początku nie potrafił znaleźć wspólnego języka z grupą. Może jedną z przyczyn był fakt, że w odróżnieniu od nowych kolegów raczej nieczęsto sięgał po alkohol. Do tego dochodziły męczące dojazdy z Warszawy do Lublina, gdzie mieszkał kątem u Jurka Janiszewskiego. Od początku czułem się mało komfortowo, tłumaczył po latach. Brakowało odpowiedniego repertuaru. 4 piosenki, które nagrałem z Budką w Katowicach, zostały przygotowane jeszcze z myślą o Cugowskim i ani nie pasowały do mojego stylu śpiewania, ani nie zaspokajały naszych potrzeb koncertowych. Moje koncerty z Budką zapełniała więc na przykład 20-minutowa wersja Don't Let Me Be Misunderstood, utworu, który kiedyś grali Animalsi. Chłopaki grali w nim niekończące się solówki, gitary, basu, bębnów, a ja stałem jak kretyn i miałem tego wszystkiego serdecznie dosyć. Węglosz mógł się poszczycić znakomitymi warunkami wokalnymi i doskonałą dykcją, ale źle się czuł w repertuarze rockowym. Najbardziej odpowiadały mu ballady, a do tego był mało elastyczny i sztywny na scenie. Co gorsza, szybko stał się obiektem kpin i niewybrednych żartów kolegów z zespołu. Szczególnie celował w tym Borysewicz, który za punkt honoru uznał dowcipkowanie z dumy wokalisty 2-letniego Fiata 126P. Gdy przy okazji pewnej imprezy zespołowej doszło do rękoczynów i Węglosz pogryzł gitarzystę, ten rozwścieczony wybiegł na ulicę i zaczął skakać po dachu jego ukochanego malucha. W efekcie następnego dnia wokalista podjął decyzję o odejściu z zespołu. Za ostatni grosz. Kolejna płyta Budki miała być osadzona całkowicie w nowej stylistyce, a jej realizacją od samego początku zajął się Andrzej Poniatowski. Gwarantowało to odpowiednią jakość, jednak bez szaleństw, jakie wprowadzał Nowakowski. Zresztą Lipko nie ukrywał, że nadal wiąże spore nadzieje z ówczesnym składem zespołu. Wierzyłem, że tym składem można wiele zawojować, potwierdzał lider grupy. Podbudowała mnie trasa w ZSRR i sposób, w jaki odbierano tam Czystawa. Romek śpiewał z dużym wyczuciem i miał świetny kontakt z publicznością. Utwór Za ostatni grosz napisałem w garderobie tuż przed koncertem w Leningradzie i od razu wiedziałem, że to jest strzał w dziesiątkę. Piosenka stanowi poparcie twierdzenia, że najwięcej uroku zawsze ma prostota. W tym wypadku znakomita, klarowna melodia, oszczędna aranżacja, ale jednocześnie nowatorskie brzmienie i znakomity wokal Czystawa. No i na dodatek piękne solo Borysewicza. Nie jest to pretekst do zademonstrowania własnej wirtuozerii, podkreślał Zeliszewski. Tylko partia, która stanowi integralną część utworu. Bardzo spójna, o kapitalnie stopniowanej dramaturgii. Według mnie jedna z najpiękniejszych gitarowych fraz w historii polskiego rocka. Lipko nie ukrywał, że po raz pierwszy w karierze postawił na melodykę w stanie czystym, co Poniatowski potrafił podkreślić. Były perkusista Klanu przywiózł bowiem ze Szwecji najnowocześniejszy sprzęt z mikrofonami pojemnościowymi, jakich używano podczas nagrań Abby. Wartością dodaną tytułowego utworu był znakomity tekst Dutkiewicza. Inna sprawa, że początkowo nosił tytuł Łańcuchowe psy i kompletnie nie przypadł Lipce do gustu. W tej sytuacji autor wprowadził liczne zmiany. Oni nagrywali to oczywiście w Lublinie, wspominał Dutkiewicz, a tekst przedyktowałem Romkowi Lipce przez telefon. Byłem bardzo ciekawy efektu. Romek z tajemniczą miną zapowiedział mi, że pojawi się w Warszawie. Było lato, siedzieliśmy na starówce na schodkach, wygrzanych słońcem i on mi to puścił, z Walkmana, co było wówczas nowinką technologiczną. Włożył mi do uszu słuchawki. Ten grosz zabrzmiał z fenomenalną solówką Janka Borysewicza i naprawdę spełnił moje marzenie. Tekst wpisywał się zresztą w sytuację polityczną kraju w 1981 roku. Była ona daleka od stabilizacji. Nikt nie wiedział, jak skończy się karnawał Solidarności. Wielu słuchaczy słusznie obawiało się, że niebawem w ich życiu pojawi się najpierw wstręt, a potem brat jego strach. Charakterystyczną tekturową okładkę płyty zdobiło zdjęcie powiększonego do niesłychanych rozmiarów grosza, kontynuował autor tekstu. Pamiętam pierwszy klip, taki dosyć przaśny, który miał mieć premierę 13 grudnia roku pamiętnego. Jako dekoracja występował w nim właśnie taki gigantyczny grosz. A historia z bilonem toczyła się dalej, bo na koncertach Budki ktoś wpadł na pomysł, żeby cisnąć garść bilonu. Widzowie przychodzili więc z woreczkami groszówek, a Romek przez mikrofon nawoływał: ludzie, rzucaj ta walutą w nas, bo gramy za ostatni grosz. Wszystkich to niesłychanie cieszyło, aż do momentu, gdy duża moneta, chyba 5-złotówka, trafiła perkusistę w łuk brwiowy, rozbijając go dość dokładnie. Także zalał się krwią i potem chłopcy zakładali kaski z goglami. Pozostałe teksty na płytę napisał Andrzej Mogielnicki, który wkrótce wraz z Borysewiczem opuścił Budkę. Lipko bardzo przeżywał ich zdradę, szczególnie że rozłamowcy niebawem osiągnęli gigantyczny sukces muzyczny. Pod koniec 1982 roku Lipko z Zeliszewskim wybrali się incognito na koncert Lady Punk. Zespół występował wówczas w hali Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Lublinie. Lipko nie był zachwycony, widząc szaleństwo publiczności, ale zaproponował koledze, by udać się na zaplecze i osobiście pogratulować Borysewiczowi oraz Mogielnickiemu. Przed garderobą, wspominał perkusista, zatrzymało nas jednak dwóch rozrośniętych wszerz typów. Byli to ochroniarze zespołu. Dalej nie ma przejścia, usłyszeliśmy. Niech no któryś z was skoczy do Janka albo Mogiela i powie, że koledzy z Budki chcą ich odwiedzić, poprosił grzecznie Romek. Jeden z goryli na chwilę nas opuścił, po czym wrócił, oznajmiając: jest wyraźne polecenie, żeby nikogo nie przepuszczać. Spadajcie. Po tej historii Romek rozkleił się kompletnie. Nie mógł zrozumieć, jak on, który Janka żywił i gościł u siebie w domu niezliczoną ilość razy, mógł zostać potraktowany w ten sposób. Poszliśmy od razu na wódkę i skuliśmy się okrutnie, na smutno.
1: To był fragment książki Przeboje PRL wydawnictwa Harde.
2: Historia polskiej muzyki w Radiu SK2. Magazyn muzyczny.
3: Kasia Grodzka, zapraszam na magazyn muzyczny. Dzisiaj zapraszamy na najgłębszą z możliwych analiz fenomenu, który zdefiniował polską scenę pop-rockową przełomu wieków. Zespół Phil i jego absolutnego centrum dowodzenia, czyli charyzmatycznego lidera Piotra Kupichy. To jest podróż, która wymaga rozłożenia na czynniki pierwsze każdego etapu kariery, każdej kompozycji, każdej osobistej refleksji artysty. Historia zespołu Phil, na przekór pozorom, to nie jest historia szalonego, nieokiełznanego rock'n'rollowca. To historia dyscypliny inżynierskiej precyzji i zimnej kalkulacji wplecionej w gorące emocje.
2: Magazyn muzyczny.
3: Piotr Kupicha to człowiek ze Śląska, z Katowic konkretnie, a jego fundamenty wykuwały się w środowisku dalekim od artystycznego luzu. Śląsk, z którego wywodzi się Piotr Kupicha, to region o silnej tożsamości przemysłowej. Ta tożsamość nie opiera się na ulotnych trendach czy artystycznych modach, lecz na gwarancji jakości i solidności. To miejsce, gdzie rzemieślnik i inżynier byli bardziej cenieni niż zwykły artysta. W tym kontekście sukces zespołu Phil nie jest dziełem przypadku, ale przeniesieniem zasady Huty Batory do show biznesu. Jak sam w jednym z wywiadów wspomniał Piotr Kupicha, kluczem była żelazna śląska dyscyplina i edukacja techniczna. Generalnie zawsze byłem bardzo konsekwentny i zdyscyplinowany. Skończyłem Politechnikę Śląską, która była bardzo wymagającą uczelnią, a wcześniej Śląskie Techniczne Zakłady Naukowe. Piotr Kupicha jako syn pracownika huty i dyrektorki cepeli zyskał unikalną perspektywę. Z jednej strony widział fizyczny trud i dyscyplinę ojca, a z drugiej wrażliwość estetyczną i organizacyjną matki. Ta dychotomia jest kluczem do jego twórczości. Techniczna precyzja w służbie emocji. Konieczność ukończenia Politechniki Śląskiej to był nie tylko wybór edukacyjny, to był też akt socjologiczny. W tamtym środowisku ukończenie trudnego technicznego kierunku było równoznaczne z posiadaniem stabilności i przyszłości. Ta inwestycja w stabilność ukształtowała w nim podejście do muzyki jako do zawodu, który wymaga planu, a nie tylko zabawy. Gdzie inni artyści szukali natchnienia, Kupicha szukał struktury, która może się sprawdzić, a najlepszą strukturę oferowała inżynieria. Jego piosenki są jak mosty, muszą unieść ciężar emocji, ale ich konstrukcja musi być nienaganna i przewidywalna. Piotrek Kupicha świadomie wybrał ścieżkę edukacji technicznej. Ten etap jest kluczowy dla zrozumienia jego metody kompozytorskiej. Piosenki zespołu Phil nie są wynikiem chaotycznego dżemowania, są wynikiem chwytliwej inżynierii. Jak sam wspominał, praca jego matki liczącej potężne całki była dla niego prawdziwą lekcją. Pamiętam, jak na kartce liczyła potężne całki. To była naukowa odpowiedzialność, to była precyzja myślenia, która później przydała się w pracy z dźwiękiem i w komponowaniu melodii. Na Śląsku od dziecka uczysz się szacunku do ciężkiej pracy i do produktu finalnego, a ja chciałem, żeby moje piosenki były jak dobrze zaprojektowana konstrukcja, solidna, chwytliwa i funkcjonalna. Ta funkcjonalność melodii, ten inżynierski porządek w układaniu akordów i struktur refrenów, to jest bezpośrednia konsekwencja tego wykształcenia. Dla Piotra Kupichy utwór radiowy musiał być konstrukcją, która spełni swoje zadanie, poruszy emocje i zostanie zapamiętana. Anegdota o dyscyplinie w śląskich technicznych zakładach naukowych i konieczności noszenia białej koszuli, krawata i marynarki to jest diametralne przeciwieństwo stereotypu rockowego artysty. Nie chaos, lecz porządek. Nie bunt, ale konformizm wobec zasad. W świecie, gdzie wielu muzyków uważa, że zasady są dla słabych, Kupicha zrozumiał, że dyscyplina jest narzędziem prowadzącym do efektywności. Skromne warunki życia w rodzinie miały wpływ na jego późniejszą postawę biznesową. W domu żyło się od pierwszego do pierwszego. To mnie nauczyło, że pieniądze trzeba szanować, a jak się pojawiają, trzeba je inwestować w swój rozwój, a nie tylko wydawać. Zanim Kupicha stanął na scenie jako gwiazda, pracował fizycznie i umysłowo w firmie produkującej kafelki, w hurtowni kawy, a co najważniejsze, w firmie doradczo-szkoleniowej. To w ostatnie doświadczenie jest fundamentem biznesowym zespołu Phil. Tam, słuchając wykładów o motywacji, budowaniu marki i zarządzaniu sobą, Kupicha zyskał narzędzia, by ucywilizować chaos rockowy. W wieku 20 kilku lat, zamiast trwonić czas na imprezach, uczył się, jak marka, czyli Piotr Kupicha, zespół Phil, musi być spójna, stabilna i nastawiona na długi bieg maratoński. Ten okres to synteza śląskiej solidarności z wiedzą korporacyjną. W jednym z wywiadów wspominał: nauczyłem się tam, że sukces to nie jest jednorazowy strzał, to nie jest sprint, tylko długi bieg maratoński, a kluczem jest nieustanna motywacja i wiara w produkt. Przekładałem myślenie biznesowe na proces twórczy.
2: Magazyn muzyczny.
3: W przeciwieństwie do wielu zespołów z lat 90., które rozpadały się z powodu złego zarządzania, Kupicha już na starcie zaplanował zespół jako markę. To połączenie rockowego głosu z inżynierską precyzją konstrukcji i biznesową wizją sprawiło, że Phil był gotowy na sukces. Pierwszym dużym krokiem do sławy był zespół Sami, czyli spontaniczny atak muzycznej intuicji, gdzie Piotrek Kupicha był głównym kompozytorem. Sam wspomina: miałem 21 lat i byłem wtedy Piotrusiem z długimi włosami, ale nie byłem liderem zespołu, byłem tylko gitarzystą. I to był punkt zapalny. Gdy doszło do rozłamu, został wyrzucony. Było to odrzucenie jego geniuszu i wkładu. Dla człowieka wychowanego w etosie, gdzie ciężka praca musi przynosić mierzalne efekty, to była porażka, której nie mógł zaakceptować. Dostałem po uszach, ale nie zamierzałem się poddawać. Wtedy podjąłem decyzję, chcę być liderem swojego własnego zespołu, w którym będę mógł realizować swoją wizję w 100%, bez żadnych kompromisów i stosować swoje biznesowe zasady, a nie improwizacje kolegów. Rozstanie stało się paliwem do stworzenia idealnie kontrolowanego przedsiębiorstwa. Zespoły Q2, Q3, Q4 i ostatecznie Phil to była metodyczna sekwencja testów i doboru materiałów, czyli muzyków, aż do momentu, gdy konstrukcja była całkowicie gotowa. Nazwa Phil to jest sprzeciw wobec przeszłości. Oznacza czucie, ale w kontekście Kupichy jest to czucie zdyscyplinowane i ukierunkowane na masowego odbiorcę. Gdy skład się ustabilizował, nadszedł rok 2007, początek filomanii. 14 sierpnia ukazał się singiel A gdy jest już ciemno, a 26 października tego samego roku debiutancki album Phil, który już w 2008 roku osiągnął status diamentowej płyty. Zespół zdobył 2 statuetki Fryderyka jako zespół roku i nowa twarz fonografii oraz zwyciężył na festiwalu w Opolu.

medialny był totalny. To jest triumf menedżerskiej kopichy, udowodnienie, że inżynierska precyzja i biznesowa kalkulacja potrafią stworzyć produkt, który natychmiast dominuje na masowym rynku. Jeśli chodzi o hity, a gdy jest już ciemno, utwór ten jest podręcznikowym przykładem hitmakera i dowodem na to, że najlepsze rzeczy rodzą się z przypadku. Z perspektywy kompozycji utwór jest zbudowany na hipnotyzującym, repetytywnym riffie gitarowym i emocjonalnym, no ale też uniwersalnym tekście. Aranżacja jest czysta, dynamiczna i maksymalnie radiowa. Nie ma tu zbędnych ornamentów. Znany wszystkim jak anioła głos, to utwór, który czekał w szufladzie aż 18 lat. To jest dowód na to, że Piotrek Kupicha to skrupulatny archiwista własnej twórczości i że jego dobra melodia jest nieśmiertelna. Wprowadzając starą, intymną melodię do rockowego kontekstu, pokazał, że potrafi łączyć pokoleniowe doświadczenie z aktualnym brzmieniem.

cała era filomanii. Zespół grał nawet 100 koncertów rocznie. Kupicha, pamiętając o swoich lekcjach o oszczędzaniu, miał do finansów profesjonalne podejście. Pieniądze stały się narzędziem inwestycyjnym, a nie celem. Zbyt już nie liczę kasy, bo to już nie ma sensu. Gdy Phil wystrzelił, pieniądze przestały być celem, stały się narzędziem do utrzymywania stabilności zespołu, wspomniał Piotrek w jednym z wywiadów. Zespół mógł pozwolić sobie na inwestowanie fortun w teledyski, tak jak w przypadku Włosy rozwiał wiatr, co świadczyło o szybkim i też przy okazji racjonalnym przekuwaniu sukcesu artystycznego w stabilność finansową i marketingową.

sukces Fila wywołał falę krytyki. Sami krytycy zarzucali albumowi brak ambicji artystycznych i produkcję na poziomie demo. Phil stał się kozłem ofiarnym dla purystów rocka. Kupicha stosował swoją śląską filozofię. Trzeba iść do przodu i nie dać się wciągnąć w medialne przepychanki. W jednym z wywiadów Kupicha stwierdził: Phil nie dorabia ideologii do tego, co robimy. Robimy muzykę taką, jaką czujemy. I robimy to dobrze, bo ludzie to kupują. Może to niektórych boli, ale to jest nasze prawo. Ta celowa prostota była w istocie ideologią antyelitarną. Phil stawiał na prosty, bezpośredni kontakt z publicznością. W 2009 roku ukazał się album Phil 2 i była to platynowa płyta. Krytycy zauważyli kluczową różnicę. Wydaje się, że ekipa z Phila wyciągnęła wnioski. Phil 2 jest poprawiony produkcyjnie. Brzmienia są potężniejsze, sound jest bardziej nasycony. Tak opisywali ten krążek krytycy. To dowód na to, że Kupicha słuchał merytorycznej krytyki i inwestował środki w poprawę technicznego rzemiosła. Zespół świadomie unikał rewolucji, stawiając na utrwalenie marki i bezpieczeństwo kompozytorskie, gwarantując radiową dominację. Utwory takie jak Pokaż mi niebo czy Tylko powiedz czego chcesz to radiowe hity skonstruowane perfekcyjnie pod względem radiowej struktury. Z wyraźnym, szybko pojawiającym się refrenem i solidną, klarowną aranżacją. Krytyka dotyczyła głównie bezpieczeństwa artystycznego. Phil nie chciał ryzykować utraty masowej publiczności poprzez eksperymenty, co było decyzją biznesową przekładającą stabilność nad artystyczną ambicję.

fenomen zespołu film musi być analizowany przez pryzmat jego relacji z polskimi nagrodami muzycznymi, zwłaszcza w początkowej fazie kariery. Jeśli chodzi o Fryderyki, to zespół wygrał statuetki w kategoriach zespół roku i nowa twarz fonografii. To był sygnał, że pomimo pogardy ze strony niektórych elit, przemysł muzyczny nie mógł zignorować skali ich sukcesu. Zwycięstwa te były bardziej uznaniem potęgi komercyjnej i dominacji radiowej niż czystym hołdem dla artystycznej innowacji. To utwierdziło Piotrka Kupichę w przekonaniu, że wyniki sprzedaży i popularność są najlepszą walidacją dla jego pracy. Triumfy Fila na festiwalu w Opolu, jak chociażby z utworem A gdy jest już ciemno, są kluczowe, ponieważ Opole jest historyczną sceną, która bardzo docenia prostotę, melodyjność i bezpośredni kontakt z widzem. Zespół Fil z prostym wizerunkiem i melodyjnymi hymnami idealnie wpasował się w ten kanon polskiej masowej rozrywki. W przeciwieństwie do bardziej niszowych festiwali, Opole potwierdziło ich status zespołu dla każdego. Filomania miała jednak swoją cenę. Ogromny hejt i bycie kozłem ofiarnym dla całej sceny. Piotr Kupicha, będąc liderem zespołu, który osiągnął zbyt szybki i zbyt prosty sukces, stał się głównym celem ataków. Z jednej strony człowiek sukcesu, który wie, jak zarabiać pieniądze, a z drugiej osoba prosta, której zarzucano brak głębi i artystycznego smaku. Kupicha świadomie przyjął rolę tego, który nie przejmuje się krytyką, ale też konsekwentnie robi swoje. To jest bezpośrednia kontynuacja śląskiego etosu pracy. Gadają? Trudno. Ważne, że płacą i że robota jest wykonana. Film nie dorabia ideologii do tego, co robimy. Robimy muzykę taką, jaką czujemy i robimy to dobrze, bo ludzie to kupują. Może to niektórych boli, ale to jest nasze prawo. Innym kluczowym utworem z tego okresu jest Twoje włosy rozwiał wiatr, piosenka, która miała być hymnem podróży i wolności. W kontekście tego utworu i płyty Fil 2 pojawia się istotna informacja o kosztach teledysków. Fakt donosił, że zespół potrafił wydać fortunę na realizację klipów. To nie jest tylko informacja o pieniądzach, to jest też dowód na profesjonalizację marki. Inwestowanie dużych środków w wizerunek wizualny było koniecznym elementem utrwalenia masowego sukcesu. Kupicha wiedział, że aby utrzymać się na szczycie listy, musi inwestować równie dużo w oprawę wizualną, co samą muzykę. Warto zwrócić uwagę na pewną ewolucję wokalisty. Głos Piotrka Kupichy, choć nadal charakterystyczny, stawał się bardziej świadomy swoich możliwości, lepiej wykorzystując swoją chrypę i skalę, co było kluczowe do udźwignięcia rockowych aranżacji. Ten moment, w którym chaos został zdyscyplinowany przez inżynierski plan, a krytyka przekuta w motywację do poprawy rzemiosła, jest definicją drugiej fazy kariery zespołu Fil, czyli fazy utrwalenia. Po szaleństwie Filomanii i platynie w album Fil 2 nadszedł rok 2011. Ukazał się album Fil 3. Płyta, choć zdobyła status złotej, nie powtórzyła diamentowych rekordów. To był okres naturalnego spadku medialnej wrzawy, ale jednocześnie dowód na siłę i trwałość zespołu. Krytycy zaczęli dostrzegać spójność w twórczości Fila, ale już w nowym świetle. Nie jako wadę, ale jako znak towarowy. Recenzenci pisali: Fil to jest rok dla rodzinki.pl. Zespół, który ma swoje miejsce na rynku, jest przewidywalny w pozytywnym sensie i dostarcza solidny popowy produkt dla szerokiej publiczności. Ta przewidywalność stała się atutem, gwarancją jakości dla lojalnego fana. Zespół udowodnił, że potrafi istnieć poza zgiełkiem największej sławy, że nie są tylko jednorazowym tworem marketingowym. Piotr Kupicha komentował w wywiadzie ten okres jako dowód na śląską konsekwencję i wolę walki. Tu cytat. Po debiucie wiele osób mówiło: oni się skończą za rok, może za dwa. My tymczasem przetrwaliśmy. Zespół Fil jest jak stuningowane Ferrari. Było wiele wzlotów i upadków, ale cały czas jedzie. Trzeba po prostu w siebie wierzyć i nie bać się ryzyka, iść pod prąd powszechnym opiniom. Utwór Warto Żyć, który promował album Fil 3, nie był przypadkowy. To była artystyczna deklaracja stabilizacji po burzy. Dziś

mimo sukcesu doświadczył kosztów sławy, co skłoniło go do refleksji nad cenną ulotnością życia. Najważniejszą rzeczą, jaką można mieć w życiu, to jest to, żeby czuć się, że żyje, a nie tylko istnieje. I to poczucie, że warto było przejść tę drogę, to jest właśnie esencja tych późniejszych piosenek. Ta płyta to taka refleksja nad tym, ile nas to wszystko kosztowało, ale też, że się opłaciło. Tak mówił Piotrek w jednym z wywiadów. Właśnie w tym okresie Piotrek Kupicha musiał niestety uznać porażkę emocjonalną. Tabloidy nie oszczędzały lidera zespołu Phil, często sugerując, że to sukces i prowadzone przez niego życie doprowadziło do rozpadu jego małżeństwa. Piotrek Kupicha musiał bronić swojej prawdy, co ujawniło jego wrażliwszą stronę w kontekście do wizerunku twardego biznesmena. Fragment wywiadu. Proces psucia się związku trwał długo, a rozwód nie był wynikiem jednego dnia. To jest dramat, który dotyka wiele par, a u nas był pod okiem mediów. To nie sukces Phila zniszczył rodzinę, ale wewnętrzny kryzys, który był niezależny od sławy. Tak mówił Piotrek w jednym z wywiadów. Ta publiczna batalia była dla niego lekcją pokory i ostatecznym przewartościowaniem. Zrozumiał, że nie wszystko da się skontrolować i zaplanować jak radiowy hit. Presja medialna osiągnęła apogeum, co prowadziło do opublikowania absurdalnych, odrealnionych plotek. A sam Piotrek te plotki komentował w taki sposób. Ludzie wymyślają rzeczy, które są kompletnie odrealnione. Musiałem się nauczyć z tym żyć, że moja prywatność stała się publicznym towarem. A po burzy emocjonalnej i medialnej nastąpił okres budowania nowej, świadomej stabilizacji. Dziesięciolecie i siła składu to rok 2016. Zespół uczcił swoje 10 lat na polskiej scenie muzycznej kompilacją The Best, gdzie utwory nagrano na nowo w odświeżonych aranżacjach. Lider z dumą podkreślał, kolejny sukces Phila jest taki, że od początku do dziś gramy w tym samym składzie. To jest niespotykane i świadczy o naszej przyjaźni i wspólnej wizji. W kontekście polskiej sceny stałość składu Phila jest fenomenem i świadczy o skuteczności menedżerskiej i ludzkiej Kupichy. Wejście w nowy związek Piotra Kupichy przyniosło głębokie przewartościowanie. Kiedy się pojawia rodzina, musisz przewartościować swoje życie. Teraz żyję bardzo spokojnie. Rano wstaję, odwożę dzieci do szkoły, potem idę do studia i to jest szczęście. To jest ta nowa piosenka o tym, że swoje szczęście znam.

To była najbardziej symboliczna zmiana. Motocykle, czyli adrenalina, ryzyko i prędkość, zostały zastąpione renowacją starych samochodów. I tu wchodzi w grę cierpliwość, precyzja i szacunek do historii. Odrestaurowywanie starego samochodu wymaga cierpliwości, precyzji i szacunku do historii. To jest symbol przejścia z etapu młodzieńczego, szybkiego szaleństwa do etapu stabilizacji, gdzie liczy się długotrwałe piękno, docenienie historii i dbałość o detale. To idealne odzwierciedlenie jego nowej filozofii. Od tamtego czasu Piotrek Kupicha zupełnie inaczej pojmuje filozofię ryzyka. Jak mówił w jednym z wywiadów, ryzyko dziś to jest przekraczanie własnych granic, a nie jazda na motorze. Wewnętrzny spokój zaowocował muzycznym powrotem. Po 11 latach od albumu Fil 3 w 2022 roku ukazał się piąty album studyjny, czyli Fil 5. Swoje szczęście znam to singiel, który idealnie zamyka ten etap. To piosenka o akceptacji, spokoju i dojrzałości. Po chaosie filomanii, kryzysie rozwodowym, Piotrek Kupicha odnalazł sens w prostych życiowych radościach. I właśnie ta dojrzałość ukształtowana przez rozwód i odnalezienie nowego balansu w życiu jest kluczem do zrozumienia późniejszej twórczości. Piotrek Kupicha, który w młodości rwał się do adrenaliny, nauczył się, że prawdziwa siła tkwi w odporności na kryzys i w stabilności. Piosenka Siódmy Stan jest głęboko osadzona w osobistych przeżyciach z czasu pandemii, co nadało jej wyjątkowego filozoficznego tonu.

Jak ujawnił Piotr Kupicha w jednym z wywiadów, piosenka Siódmy Stan opowiada o tym, że nic nie mamy na zawsze. Dojrzewamy, przechodzimy przez życie, raz idzie nam lepiej, raz gorzej. W pandemii można było przetasować sobie trochę życie. Odczułem przyspieszone dojrzewanie, bo w trasie, gdy wszystko się układa, jesteś trochę dzieckiem. Wtedy w zamknięciu wyciągnęliśmy wnioski, żeby życie nie płynęło nam jak rwąca rzeka, tylko żebyśmy mieli na nie wpływ i potrafili je świadomie kontrolować. Piotr Kupicha, jako dojrzały twórca, zaczął intensywniej konfrontować się z tematem ulotności życia i straty. W 2024 roku liderem zespołu Phil wstrząsnęła wiadomość o śmierci bliskiego przyjaciela, Piotra Radeckiego, gitarzysty związanego ze śląską sceną muzyczną. Strata ta stała się publiczną lekcją na temat kruchości egzystencji. Jeszcze miał mieć badania, ale już nie zdążył. Rano miał iść na badania. To jest dla nas wszystkich taka refleksja, że życie jest bardzo ulotne. Pamiętajmy, by żyć tu i teraz i cieszyć się każdą chwilą. Dlatego w mojej muzyce jest tyle energii i życia, bo wiem, że to się może skończyć w każdej sekundzie. Tak mówił Piotrek Kupicha w jednym z wywiadów. Piotr Kupicha w tej fazie kariery przeszedł transformację z lidera zespołu na mentora polskiej sceny muzycznej. Współpraca z Damianem Skoczykiem również miała udział w tej transformacji. Zespół Phil zaprosił do nagrania młodego wokalistę, konkretnie do współpracy przy utworze W blasku słońca.

lubię ryzykować. Czasem to jest ryzyko, że otwieram się na nową energię dla młodych artystów. Oni mają świeże spojrzenie, a ja mam doświadczenie. To idealna wymiana. Dzięki temu Phil się nie starzeje, wspominał w jednym z wywiadów Piotrek Kupicha.

To jest naturalna konsekwencja dojrzałości Piotrka i biznesowej strony, inwestowanie w świeżą energię młodych artystów. Kupicha nie tylko dzieli się sławą, ale też wymaga dyscypliny i profesjonalizmu, których sam uczył się na Politechnice. Staje się świadomym ambasadorem polskiego pop-rocka. W roku 2023 ukazuje się singiel Hey Now. To utwór, który doskonale podsumowuje filozofię Piotrka Kupichy, czyli refleksję połączoną z motywacją do działania.

Współpraca zespołu Fili i Piotra Kupichy z Julią Żugaj w 2023 roku była zaskakującym, ale strategicznym ruchem. Wybór utworu Sam na Sam, poruszającej ballady, miał stworzyć emocjonalny most między tradycyjną publicznością a cyfrowym pokoleniem. Jak podawały media, duet był zaskakujący, a singiel nazwano poruszającą balladą.

0: Piotr Kupicha, komentując genezę tego połączenia, podkreślał element naturalności i pozytywnej energii w studiu, co idealnie oddaje jego filozofię pracy. Radość i zabawa muzyką jest nieodłącznym elementem tworzenia i bycia na scenie. Ta radość pojawiła się w studio. Julka nagrywała swoje piosenki, ja swoje. Od słowa do słowa i przedstawiłem Julce piosenkę Sam na Sam. Wpadła w ucho, a dobry vibe doprowadził do nagrania jej wspólnie. Fajna muzyczna zabawa, dobra energia. Mamy nadzieję, że piosenka do Was trafi, mówił Piotr Kupicha. Julka Żugaj nie kryła wzruszenia i radości z możliwości współpracy z artystą, którego twórczość znała od lat. Dla mnie to niesamowite, że mogę robić takie rzeczy. Wcześniej występowałam z Andrzejem Piasecznym, teraz z zespołem Phil. To są ludzie, których słuchałam, będąc jeszcze dzieckiem, przyznała sama Julia Żugaj. Mimo że po występie na Moonfest 2 na Żugaj spadła fala krytyki, Piotr Kupicha konsekwentnie bronił tego projektu. Lider zespołu Phil dawał jasno do zrozumienia, że wartość rynkowa i entuzjazm Julii Żugaj
1: SK2. Magazyn muzyczny.
2: W SK2 kolejne spotkanie pełnych emocji, nowych brzmień, ale także i ciekawych ludzi, którzy właśnie te brzmienia tworzą. A taką osobą bez wątpienia jest Martyna Baranowska, którą witam serdecznie. Cześć.
3: Dzień dobry, cześć.
2: Zanim przejdziemy do twojego debiutanckiego singla, Serce, czy możemy trochę cofnąć się w czasie i tak od serducha swojego? Szczerze opowiesz nam o sobie, aby nasi słuchacze Radia SK2 mogli ciebie poznać.
3: Jak najbardziej, bardzo to chętnie.
2: Jak to się wszystko, Martyna, zaczęło w twoim przypadku? Szkoła, dom? Czy zupełny przypadek, że związałaś się z muzyką? Śpiewałaś pod prysznicem, do dezodorantu?
3: Śpiewam od zawsze i właściwie wydaje mi się, że to nawet nie jest jakiś wybór mój życiowy, tylko to jakoś przyszło absolutnie naturalnie. Zaczynałam śpiewać, jak byłam mała i chodziłam z babcią moją do kościoła. Tam siadałam obok niej w ławce i słuchałam, jak babcia pięknie śpiewa w harmonii do wszystkich innych i ja się od niej tego uczyłam. Bardzo lubiłam to robić, więc to były moje pierwsze śpiewy. Później szkoła, wiadomo, liceum, śpiewanie w chórze, pierwsze koncerty.
2: Czyli taki twój pierwszy publiczny występ, który pamiętasz, to było przedstawienie szkolne czy z koleżanką na karaoke?
3: Ojoj, no może być przedstawienie szkolne, myślę, że tak.
2: I kto powiedział, Martyna, ej, powinnaś się na serio zająć muzyką? Czy to była babcia?
3: Wiele osób tak mówiło, z tego co pamiętam, zawsze miałam jakieś takie wsparcie z zewnątrz i byłam bardzo mocno supportowana.
2: Kiedy pomyślałaś, że to już nie jest hobby, to może być mój sposób na życie?
3: Ja zawsze chciałam, żeby to był mój sposób na życie. Zawsze do tego dążyłam. Powolutku, zawsze z tą muzyką byłam i obcowałam.
2: To z jaką muzyką obcowała mała Martynka?
3: Wow.
2: Czego słuchała? Albo czego słuchali rodzice? Na jakich nutach wychowałaś się?
3: No z moją mamą to mi się kojarzy piosenka Madonny, La Isla Bonita. Abba na przykład też pamiętam z kaset domowych.
2: Jeszcze były kasety.
3: Tak. Mój brat z kolei katował hip-hopem. Polski hip-hop też jest całkiem dobrze znany. Ja natomiast zawsze wolałam takie mocniejsze brzmienia, punkowe, gitarowe. Potem lubiłam słuchać reggae.
2: To jest piękne, bo po prostu twoja głowa chłonęła jak gąbka wszystkie style muzyczne, no i teraz tworzysz połączenie jakby tego wszystkiego. Zawsze z czegoś możesz sobie coś wziąć, uszczknąć i wrzucić do swojej twórczości.
3: Oczywiście. Gdzieś tam po drodze jeszcze był soul, pamiętam fascynację Eryką Badu, no i na przykład naszą polską Natalią Przybysz, zresztą ta fascynacja do tej pory mi została. To była niezła podróż, jeśli chodzi o to, jak zmieniał się, może nie stosunek do muzyki, tylko moja playlista. Ona się zmieniała, tak, rzeczywiście ewoluowała i to była niezła droga.
2: A propos tych mocniejszych rockowych brzmień, no to wiem, że z piżamą porno.
3: Tak jest, tak jest, zdarzyło się.
2: Jak to z chłopakami się śpiewało na wielkiej scenie?
3: No bardzo fajnie, ja mam ogromny sentyment do tego zespołu, ponieważ jak byłam mała, to jeździłam na ich koncerty, jak miałam 12-13 lat, to już...
2: W piżamie.
3: Tak, urywałam się z domu, jeździłam autostopem do sąsiednich miast na koncerty piżamy porno, więc... więc bardzo się ucieszyłam na to zaproszenie, szczerze, to była dla mnie wielka przyjemność.
2: Czyli spełniłaś jedno swoje marzenie, trochę takie z dzieciństwa.
3: Dokładnie tak.
2: Ale też miałaś przygodę w, dobrze mówię, Gaga Zielone Żabki.
3: Tak jest.
2: Opowiadaj, tak jest. Jak to się stało, że tam wylądowałaś?
3: Mam korzenie...
2: To jest zupełnie inny nurt.
3: Przecież. Mam korzenie mocno punkowe. Ja się poznałam z Lisem, który był gitarzystą tego zespołu, którego później byłam partnerką przez parę lat. Pozdrawiam go bardzo serdecznie. Dużo czasu spędzałam z chłopakami, dużo jeździłam na koncerty. Smalec zapraszał mnie na te występy. Gdzieś tam wychodziłam razem z nim i śpiewałam, więc też super, ponieważ Gaga Zielone Żabki to też jest jeden z tych zespołów, których słuchałam, jak byłam młoda, więc ekstra.
2: Teraz, jak ty już wychodzisz na scenę, no to powiedz mi, czy są takie rzeczy, które potrafią cię na koncercie wkurzyć?
3: Nie, najbardziej to mnie wkurza, jak ja po prostu niechcący nie trafię w dźwięk, na przykład grając na gitarze. chyba wtedy się najbardziej wkurzam na siebie. Ale tak poza tym, to ja te koncerty bardzo lubię i to jest dla mnie frajda i wiadomo, że te pomyłki, to one są jakby wpisane w tę sztukę, tak mi się wydaje, że wtedy słychać, że ona jest żywa, prawdziwa. Mało rzeczy mnie wkurza. Tak.
2: A masz jakieś specjalne życzenia? Coś, co musi się znaleźć w garderobie, a wszyscy mówią, och, ależ wymyśliła.
3: Nie, jeszcze. jeszcze nie. Nie, żartuję sobie. Nie, oczywiście nie mam, wydaje mi się, żadnych specjalnych wymagań i raczej nie jestem osobą, która może tutaj wymyślać zwariowane rzeczy, tak mi się wydaje.
2: A czy pamiętasz swój pierwszy koncert?
3: Ojoj, to jest dobre pytanie. Nie myślałam o tym, nie próbowałam sobie przypomnieć od lat wielu mojego pierwszego koncertu. Taki poważny koncert na scenie z zespołem. Myślę, że to mogły być jakaś scena Ośrodka Kultury w Żarowie, ponieważ w Żarowie spędzałam bardzo dużo swojego czasu. Tam grałam z pierwszym zespołem, więc prawdopodobnie był to jakiś dom kultury w Żarowie. Tak, dla lokalnej publiczności.
2: Teraz na pewno na koncertach będziesz obowiązkowo śpiewać swój debiutancki singiel Serce. Posłuchajmy w takim razie fragmentu w Radiu SK2. Martyna Baranowska i jej Serducho.

0: studiu Eski2. Idealny klimat tworzy Martyna Baranowska, którą witam ponownie. Martyna, ty pochodzisz z...
1: Pochodzę oryginalnie.
0: Oryginalnie.
1: To znaczy pytasz o miejsce urodzenia moje.
0: Miejsce urodzenia.
1: Miejsce urodzenia to była Świdnica, natomiast wychowałam się w Mrowinach, takiej malutkiej wiosce.
0: Jak byłaś mała, to byłaś taką ułożoną Martynką, czy taką trochę diablicą Martyną?
1: Raczej nie byłam ułożoną Martynką, byłam chłopaczarą i skakałam przez płoty zdecydowanie. Wydaje mi się, że nie byłam spokojną Martyną, tylko raczej zwariowaną.
0: Dom, z jakim ci się kojarzy zapachem?
1: Ojoj.
0: Rodzinny dom.
1: Z zapachem koszonej trawy.
0: Sama kosiłaś?
1: Nie.
0: Teraz będziesz kosić trawę albo siano, jak kto woli, na tworzeniu muzyki. Ty kochasz podróże. Morze, pustynie, wielkie miasta, dzikie wioski. Skąd w ogóle u ciebie ta miłość do podróżowania się wzięła?
1: Zawsze miałam w sobie jakiś taki pociąg do podróżowania. Myślę, że...
0: Pociągiem też podróżujesz?
1: Pociągiem też podróżuję, tak. Pociąg, czyli kolej rzeczy. Element przygody jest dla mnie bardzo pociągający. Mm-hmm.
0: Jak byłaś mała, to też wyjeżdżałaś na ferie zimowe, na zieloną szkołę. Od tego się zaczęło, czy po prostu, jak już byłaś nastolatką, pomyślałaś, kurczę, kupię bilet, wsiądę do byle jakiego pociągu i pojadę?
1: Ja podróżowałam tak bardziej lokalnie, jak byłam mała. Rodzice, dziadkowie zabierali mnie na przykład w góry, do moich cioć i wujków. Tam dużo czasu spędzałam w naturze. To były takie wycieczki. Natomiast moja taka pierwsza daleka podróż, to pamiętam, wymarzona. Jak napisałam maturę, postanowiłam wyjechać w podróż przez Europę. Niemcy, Francję, Hiszpanię, aż do Maroka. Jechałam autostopem. Wiadomo, że musiałam się przeprawić promem. Miałam bardzo mało pieniędzy w kieszeni, ale miałam ze sobą gitarę, która była moim zabezpieczeniem i wracając z Afryki, już w Hiszpanii, pamiętam, że tych pieniędzy zabrakło, ale miałam gitarę, więc grałam na ulicy i w ten sposób udało mi się zabezpieczyć i dotrzeć do domu bezpiecznie, ale była to wspaniała przygoda.
0: I to były twoje pierwsze zarobione pieniądze?
1: Chyba
0: gra
1: tak.
0: Na gitarze właśnie?
1: Bardzo możliwe, tak. Miałam taki moment, że lubiłam grać na streetie.
0: Okej.
1: Rzeczywiście.
0: To skoro zabrakło ci pieniędzy podczas tej podróży, to znaczy, że jesteś rozrzutną osobą?
1: Nie, ich po prostu nie było za dużo. Gdzieś tam skrupulatnie odkładałam po troszeczkę i żeby w tę podróż, żeby móc się ruszyć w ogóle, ale jednak spanie było w namiocie, w różnych miejscach, przy autostradach, przy stacjach benzynowych. Była przygoda.
0: Czy u ciebie w domu, Martyna, jest taka mapa, gdzie sobie zaznaczasz pineskami, w którym miejscu i odhaczasz sobie, które miejsce już zaliczyłaś?
1: Nie. Widziałam taką mapę u mojej koleżanki i zazdrościłam jej tej mapy. Może też powinnam sobie taką powiesić, żeby mieć... widzieć więcej.
0: To dlatego również Maroko, bo tam był kręcony przecież teledysk do Serca.
1: Akurat teledysk do piosenki Serce powstał na tripie do Maroka i do Tajlandii w podobnym czasie. Nawet wyglądałam wtedy zupełnie inaczej, miałam inne włosy. Nagrywałam sobie telefonem swoje przygody. Bardzo się cieszę, że mogłam zamknąć to w takiej formie i że mogę to teraz oddać i ludzie mogą to oglądać i świetnie mi się do tego wraca. Bardzo się cieszę, jak na to patrzę.
0: Spotkaliśmy się właśnie w studiu Radia Eski2, aby porozmawiać o twoim debiutanckim singlu zatytułowanym Serce. Posłuchajmy znowu fragmentu, a za chwilę znowu ruszymy we wspólną podróż, podczas której to ty będziesz otwierać swoje serce, a słuchacze Eski2 będą poznawać ciebie, czyli Martynę Baranowską, którą dzisiaj goszczę.

0: Wyjątkowa osoba, Martyna Baranowska. Witam cię ponownie. Jak wygląda, Martyna, twój normalny dzień, kiedy nie ma studia?
1: Dzień, kiedy nie ma studia? Mm-hmm. A to różnie. Różnie wyglądają takie dni. Chodzę na siłownię dużo. Lubię biegać. Czasami lubię brać gitarę do ręki i grać, niekoniecznie w studio, ale
0: gitara
1: też.
0: To jest twój pierwszy instrument?
1: Pierwszy, totalnie pierwszy.
0: Akustyczna, klasyczna, elektryczna, basowa, jaka była pierwsza?
1: Wydaje mi się, że akustyczna.
0: A teraz śmigasz na?
1: Teraz śmigam na akustycznej, na klasycznej, na klasycznej mało, ale bardzo bym chciała więcej, ponieważ kocham dźwięk klasycznej gitary, jest taki bardzo szlachetny. No i oczywiście na elektrycznej też. Mam kilka gitar i zawsze nadaję im imiona, bo nadaję imiona rzeczom, które lubię.
0: To jak ma na imię twoja ulubiona gitara?
1: Ojej, wszystkie są moje ulubione.
0: No to wymień imiona wszystkich gitar w takim razie, aby żadna nie została pominięta i gdzieś w kąt zepchnięta.
1: Okej, jedna nazywa się Sabrina i jest cała różowa.
0: Ja myślałem, że jest nastoletnią czarownicą, czarującą swoimi strunami.
1: Tak. Druga nazywa się Rosie i też jest cała różowa. I jest jeszcze, słuchajcie, okej, to jest zabawne imię, ale jest jeszcze Bożena. Moja druga akustyczna gitara.
0: Bożena. To jest laska.
1: Wow, no nie wiem, co mnie zainspirowało, żeby akurat tak ją nazwać, ale dostała takie imię i tak już zostało.
0: Zabierasz zawsze wszędzie ze sobą gitary? Jak podróżujesz, gitarę, chociaż jedną?
1: Czasami niestety nie mam takiej możliwości, natomiast rzeczywiście fajnie jest mieć ze sobą ten instrument, bo podróże bardzo inspirują i fajnie jest czasami wziąć do ręki gitarę i coś zagrać, jeżeli czuję, że właśnie teraz tego potrzebuję.
0: I dlatego twój debiutancki singiel Serce jest taki gitarowy? Tam gitara w tym singlu gra pierwsze skrzypce.
1: To prawda, ja bardzo lubię gitarę i w ogóle gitarowe rzeczy. Wiele z tych piosenek, które usłyszycie, to takim korem tych piosenek jest gitara.
0: Jakie miejsca najbardziej cię inspirują, kiedy tworzysz muzykę, kiedy piszesz teksty? Albo co sprawia, że nagle w twojej głowie rodzi się pomysł, aby przelać swoje myśli na papier lub na dźwięki?
1: Myślę, że dla mnie takim bardzo inspirującym zjawiskiem zawsze są zachody słońca. Kocham zachody słońca, bo jest w nich coś takiego magicznego, jest w nich dużo nostalgii.
0: Cały bagaż dnia.
1: Cały bagaż dnia i nie tylko dnia. To jest właśnie ten moment, w którym mam ochotę wziąć do ręki gitarę i coś napisać, coś zaśpiewać. Zdecydowanie zachody słońca, ale też trasa czy podróż sama w sobie. Pamiętam, jak jechałam campervanem przez Andaluzję. Ta trasa była tak piękna, nie mogłam się napatrzeć i po prostu cały czas czułam w sobie taką ekscytację. Właśnie ta droga, ta podróż sama w sobie była dla mnie bardzo inspirująca.
0: Twoja piosenka Serce to bardzo osobista opowieść. Czy pamiętasz, kiedy po raz pierwszy pomyślałaś, muszę to zamienić w muzykę? Jak powstał ten utwór? O,
1: tak naprawdę tutaj w pierwszej kolejności powstała wersja instrumentalna. Spotkałam się z moim producentem Maćkiem. Była to pierwsza piosenka, którą zrobiliśmy, pierwsze dźwięki, które wydaliśmy razem, więc tym bardziej bardzo się cieszę, że jest to debiutancki pierwszy singiel. Maciek zagrał na gitarze, ja zaśpiewałam melodię. Potem napisałam ten tekst i czułam, że to jest to, czego naprawdę bardzo potrzebowałam. Takie trochę moje katarzis, można powiedzieć.
0: O czym opowiada ta piosenka?
1: To historia prawdziwa o odzyskaniu siebie po trudnej i skomplikowanej relacji i o tym, że czasami lepiej jest zrobić zwrot w tył i żyć sobie swoim najlepszym życiem.
0: Według ciebie, czym jest miłość?
1: Wow! Czym jest miłość? Bardzo trudne pytanie. Myślę, że miłość to jest akceptacja. Akceptacja samego siebie, akceptacja drugiego człowieka. No miłość to jest bardzo duże zjawisko i szczerze mówiąc, trudno się o tym mówi tak ostatecznie. To się bardziej czuję chyba jednak.
0: Ale w twoim singlu Serce musiałaś zaakceptować pewną historię, która się wydarzyła.
1: Oczywiście.
0: Długo trwa proces, czyli ta pewna sekwencja zdarzeń prowadząca do efektu już zabliźnionego serca, które kiedyś było zranione, ale już jest zaszyte. Szybko potrafisz zapomnieć o pewnych przygodach, załóżmy miłosnych, czy siedzisz i rozmyślasz nad nimi dniami, tygodniami, miesiącami. A, można byłoby zrobić tak, a można byłoby zrobić tak. Czy jednak wierzysz losowi i uważasz, że wszystko zostało tak zapisane w gwiazdach, nie ma co płakać nad rozlanym mlekiem?
1: Tak właśnie uważam. Myślę, że go with the flow. Natomiast wiadomo, że są momenty, gdzie przychodzi to rozmyślanie, jak, dlaczego, po co, ale ostatecznie, przynajmniej w moim życiu, wszystko ma jakieś znaczenie i układa się tak, że doprowadza mnie do tego miejsca, w którym teraz jestem, ostatecznie, a jestem osobą szczęśliwą. Wszystko układa się dokładnie tak, jak powinno.
0: To co daje ci szczęście? Co sprawia, że jesteś szczęśliwa, że jesteś uśmiechnięta?
1: To szczęście dają mi relacje z ludźmi. Pomyślałam sobie ostatnio, że jak bardzo ważne jest to, żeby mieć wokół siebie ludzi, którzy cię wspierają, którzy są razem z tobą, towarzyszą ci i to są osoby dobre, z którymi lubisz spędzać czas i nie są toksyczne, tylko wspierające. Oprócz tego podróże,

0: Martyna Baranowska, witam cię ponownie.
1: Cześć.
0: A propos twojego singla, został stworzony podczas podróży. Tak jak powiedziałaś, ty bardzo lubisz podróżować, ale też zbierać pocztówki?
1: Aha.
0: Dużo masz tych pocztówek u siebie w domu?
1: Tak naprawdę to mam dużo na skórze swojej, bo sobie robię takie...
0: Właśnie patrzę teraz, pocztówki. Masz mnóstwo dziar.
1: Mam mnóstwo dziar i
0: to jest historia z każdej twojej podróży?
1: Nie z każdej niestety, bo wpadłam na to trochę później, niż zaczęłam rzeczywiście podróżować, ale tak, jest tutaj wiele...
0: To tak dla przykładu, na przykład tak, tu widzę skuterek.
1: Tak, skuterek ze Sri Lanki jest.
0: Okej, okay. Poniżej?
1: Tutaj mam tatuaż, który zrobiłam w Maroku.
0: Paluszki?
1: No, paluszki to dawno, dawno temu.
0: Dzikie zwierzę. Teraz już mówimy o prawej ręce, bo przed chwilą była lewa.
1: Tak, tak. To też nie są tatuaże związane z podróżą, ale mogę powiedzieć, że mam jeszcze Agutiego, nie wiem jak to się odmienia, Aguti brunatny na swojej nodze, który jest pamiątką z Meksyku. A i tak, jeszcze mam tatuaż na plecach zrobiony w Tajlandii przez byłego mnicha. Także tak, no zbierało się trochę.
0: Tatuaże, które masz na sobie, to są twoje pocztówki.
1: Tak jest.
0: Jeżeli chodzi o te papierowe, to lubisz je tylko wysyłać.
1: Tak jest. Nie kolekcjonuję papierowych.
0: Martyna, w obecnych czasach artysta, który chce wybić się, musi również być aktywny nie tylko przed mikrofonem, ale również i przed kamerą swojego telefonu, aby pokazywać się, czy to na Instagramie, czy na Facebooku, czy na TikToku. Czy social media są dla ciebie ważne?
1: Są dla mnie ważne, ponieważ wiadomo, że są to jakieś dodatkowe kanały, możliwość dotarcia do większego grona odbiorców, więc tak, owszem, ponadto ja bardzo lubię prowadzić swoje social media. Tak, myślę, że w dzisiejszych czasach jest to ważna rzecz, te social media.
0: A kogo obserwujesz?
1: Lubię kanały, profile podróżnicze, surferskie, ponieważ bardzo lubię oglądać surferów i surferki.
0: A propos surferów, to widziałem też, że ty szalejesz na morzach i oceanach z deską surfingową. Czy to tylko tak było? A, to zdjęcie.
1: Nie rozpędzałabym się z tym szalejesz, to znaczy ja jestem totalnie zajarana tym sportem, bardzo mi się podoba. Wiadomo, że w Polsce jest trochę ciężej, ponieważ warunki są różne.
0: Nie ma takich fajnych fal
1: na
0: Bałtyku.
1: Nie ma takich fajnych fal. To się zdarza, ale no, trzeba jednak gdzieś polecieć. Trafić w pogodę, tak. Natomiast jestem bardzo zafascynowana surfingiem. Uczy mnie cierpliwości na przykład, której mi brakuje, i pokory. Także...
0: To żywioł, jakim jest woda.
1: No, totalnie, totalnie. Potrzebna jest odwaga. Mimo tego, że jestem w tej wodzie i się tam mielę i kotłuję i myślę sobie, kurde, chyba się już nie wynurzę, ale nagle jest, łapię ten oddech, idę na chwilę na brzeg, odpoczywam i wracam do tej wody, czyli jest coś, co rzeczywiście cały czas mnie tam ciągnie do tej wody.
0: Martyna Baranowska w Radiu SK2 otwiera przed wami swoje serce, a serce to również jej debiutancki singiel. Czy ty również czytasz portale plotkarskie?
1: Zdarza mi się, że na Facebooku coś tam wyskoczy.
0: Kundelki.
1: Bywa. No, nie ukrywam.
0: A szukasz informacji na swój temat? Boisz się?
1: Trochę się boję. Chyba nie będę chciała tego czytać, bo tak, zdarza mi się czytać artykuły na temat różnych osób i widzę, z jakim hejtem potrafią się spotykać te osoby. To dla mnie zjawisko absolutnie niezrozumiałe. Jestem zdziwiona, jak ludzie mogą reagować i pisać w taki sposób o drugim człowieku. Jest to dla mnie bardzo smutne, zaskakujące.
0: Hejtowi mówimy stop.
1: Zdecydowanie.
0: Miłości, takiej od serca, mówimy start.
1: Zdecydowanie, oczywiście. Kochajmy się wszyscy.
0: Gdybyś mogła jednym zdaniem opisać swój singiel, do kogo on jest skierowany? No może nie jednym zdaniem, w kilku zdaniach. Gdybyś mogła opisać ten singiel Serce, twój debiutancki, do kogo on jest skierowany?
1: Do ludzi, którzy lubią słuchać historii innych, ale też do ludzi, którzy lubią melodię, którzy lubią gitarę, którzy lubią emocjonalne piosenki, bo taka właśnie jest ta piosenka. Mam nadzieję też, że ktoś znajdzie w tym swoją historię.
0: Ale teraz uwaga, coś, na co czeka każdy artysta. Martyna Baranowska w studiu Eski 2. Chciałaby wam, drodzy państwo, powiedzieć, że pewnego razu, nie wiem, czy odebrałaś maila, czy odebrałaś list, czy odebrałaś telefon, że będziemy widzieć się w Opolu. 2026 rok, to jest twój rok, 63. Krajowy Festiwal Polski.

0: polskiej piosenki w Opolu i na scenie ty, debiutantka. Pamiętasz ten moment, jak się dowiedziałaś?
1: Pamiętam, dostałam SMS-ka chyba. Tak, tak jest. No super, bardzo się cieszę, no bo to jest jednak taki legendarny festiwal, więc bardzo się cieszę, że będę mogła wystąpić na tej scenie w Opolu ze współdebiutantami, bardzo zdolnymi, także no to będzie wyjątkowy koncert, także zapraszam was, jeżeli macie czas i ochotę, to wpadajcie do Opola, a jak nie, to odpalajcie telewizor 4 czerwca, tam będziemy śpiewać ten cudowny koncert i ja z piosenką Serce.
0: Pamiętasz, jak byłaś w szkole podstawowej i oglądałaś z rodzicami w telewizji Opole, była transmisja, myślałaś, że kiedyś na tej scenie tam właśnie stanę i powiem, wow, jestem tutaj dla was.
1: No właśnie, ja nie chodziłam do przedszkola, więc bałam się, że to Opole nie wypali.
0: No tak.
1: Bałam się, że to Opole nie wypali. Jak byłam mała, to oglądałam od przedszkola do Opola zawsze z rodzicami. A nigdy nie wybrałam się ani nie do tego programu, ani nie byłam w przedszkolu, więc mówię, kurczę, no przepadnie to Opole. Ale nie, Opole kojarzy mi się oczywiście z amfiteatrem oraz z Marylą Rodowicz. Z Marylą Rodowicz i z panem Cugowskim. Takie mam skojarzenia, tak.
0: A 63. Krajowy Festiwal Polskiej Piosenki w Opolu teraz będzie nam się kojarzył również i z Martyną Barowską.
1: No i cudownie, bardzo fajnie. Dużo się dzieje w związku z tym Opolem, dużo rzeczy nagrywamy, spoty reklamowe, zapowiedzi, wizytówki, które będziecie mogli zobaczyć.
0: Opole to też
1: to jest tajemnica?
0: No, jaka tajemnica?
1: Czy nie?
0: Lubimy tajemnice.
1: Właśnie te wizytówki, ja nie wiem, czy ja powinnam mówić, czy to jest tajemnica, czy nie.
0: Ale powiedziałaś, że wizytówki, nie powiedziałaś, co na nich będzie
1: napisane. W ogóle nic, tak. Będzie super.
0: Rąbek tajemnicy tylko zdradziłaś.

0: studiu Eski 2. Dziewczyna, która potrafi zamienić podróże, emocje i przypadkowe spotkania w piosenki. Martyna Baranowska. Witam cię. Cześć.
1: Cześć, witam.
0: W 2026 mało Martyna nieźle pofrunęłaś, muszę ci powiedzieć. Dałaś swoim fanom aż 3 świeżutkie single, no bo to przecież Ptak, to Serce. No i w maju zabrałaś nas do Berlina.
1: Tak.
0: Zabrałaś nas do Berlina, dosłownie i muzycznie. Powiedz mi, dlaczego Berlin, a nie Mińsk Mazowiecki, nie Gdańsk, Wrocław, Kraków czy Pcim Dolny?
1: Cóż, tak naprawdę jak pierwszy raz usłyszałam piosenkę, zanim jeszcze powstał tekst, zanim powstała melodia, dynamika tej piosenki i taki vibe ogólny skojarzył mi się właśnie z Berlinem, więc była to nazwa robocza tej piosenki i ta nazwa została i stwierdziliśmy, okej, ciągniemy dalej ten storytelling i zabieramy w tę podróż do Berlina i ja się zabrałam w tę podróż do Berlina i postanowiłam, że zabiorę też słuchaczy. Poza tym Berlin jest fajnym miastem. Uważam, że jest bardzo różnorodnym, ciekawym i tam dużo rzeczy się
0: fajnie. Lubisz wracać do stolicy Niemiec? Masz związane jakieś specjalne wspomnienia akurat z tym miejscem? No bo ta piosenka Berlin również ma ukrytą w sobie historię.
1: Muszę przyznać, że tak jak w przypadku Ptaka i Serca, to były historie, które były moimi historiami. Mhm. Tak tutaj pomyślałam sobie, opiszę czyjąś historię. To nie będzie moja historia, ale może ktoś odnajdzie w tym właśnie swoją. To nie jest rzecz, która mi się przydarzyła, ale na pewno wierzę w to, że ktoś odnajdzie w tym swoją.
0: Czyli to jest piosenka nie o mieście, ale o emocjach, które odegrały ważną rolę w tym mieście.
1: Tak, można rzec.
0: Co to jest za historia? Chłopak, dziewczyna spotykają się na mieście, ona widzi jego na moście z inną dziewczyną, a kiedyś spotykał się on z nią w tym miejscu.
1: Jest to po prostu historia o przypadkowym spotkaniu osoby z przeszłości i konfrontacji z jej teraźniejszym życiem. Patrzy się na to z boku i myśli się, okej, ja już to przeżyłam. Patrzy na to jak na taki stary film, który już widziałam milion razy i który budzi znajome skojarzenia, ale nie wzbudza już jakichś takich mocnych, dużych emocji we mnie.
0: Komu dziękujemy za to, że ten numer powstał, bo wiem, że też ktoś bliski tobie we współpracy muzycznej maczał palce przy
1: tym
0: numerze.
1: Tak jest, Maciej Wasio jest producentem tej piosenki i on mi ją podesłał i rzeczywiście jemu i mi ta piosenka jednoznacznie skojarzyła się z Berlinem.

0: Martyna Baranowska, było emocjonalnie, było pozytywnie, no i z nutką oczywiście humoru. Trzymam kciuki za ciebie i żeby tych historii, do których będziemy dzięki tobie wracać i zaglądać w każde zakamarki świata, było coraz więcej, które będziesz nam po prostu wyśpiewywać. Martyna Baranowska w SC2. Dzięki za spotkanie.
1: Bardzo dziękuję.
2: Magazyn muzyczny.
0: Studio Radia SK2, Tomasz Oskar Gregorczyk. Witam cię serdecznie, cześć.
3: Cześć, cześć, cześć.
0: Znany też jako Tomasz, ale pisze się Tomasch przez S.
3: Tak, tak światowo, wiesz.
0: Dlaczego?
3: tak wygląda fajniej, powiedzmy, niż takie normalne SZ.
0: Tomasz, ach Tomasz, ty jesteś człowiekiem, który kocha sztukę i życie artystyczne.
3: Tak można o mnie powiedzieć. Myślę, że o sobie tak też bym powiedział. Mhm.
0: Czy możemy poznać ciebie od początku? Jakim jesteś facetem?
3: Urodziłem się...
0: No właśnie, urodziłeś się i dorastałeś w Warszawie. W tak. Które miejsca lubisz chodzić? Ja o to bardziej zapytam.
3: Uwielbiam Żoliborz, a dorastałem na Bielanach większej ilości czasu, także te Bielany tak bardzo mocno w moim serduszku są. Czy Park Kampinowski, czy sam Żoliborz, rzeczywiście tam w okolicach, powiedzmy, Placu Wilsona, Inwalidów i tak dalej. Po prostu od samego początku ten Żoliborz był dla mnie takim miejscem, o którym myślałem, myśląc o Warszawie.
0: Lubisz piosenkę T-Love? Warszawa.
3: Kocham, aha. Kocham.
0: Na Żoliborzu również było głośno, ponieważ ty grasz na fortepianie i tam też chyba trenowałeś.
3: Powiedzmy, że grałem na fortepianie, próbowałem.
0: To twój ulubiony instrument, czy jeden z wielu ulubionych?
3: To w ogóle moja droga muzyczna, wykształcenie muzycznego jest dosyć zawiła, bo ja dwa razy, że tak powiem, ze szkoły muzycznej uciekłem trochę.
0: Bardzo tam gryźli.
3: Tak, tak, tak. No raz byłem dzieckiem, miałem, nie wiem, 6-7 lat i chodziłem rzeczywiście na fortepian i uwielbiałem, że tak powiem, chodzić na ten fortepian, ale bardzo nie lubiłem pani od tego.
0: Dla ciebie liczy się praktyka.
3: Tak myślałem wtedy. Mhm. No wracałem do domu, płakałem, że nie chcę tam chodzić. Mama powiedziała, dobra, to nie chodź, nie będę cię tam wozić, nie ma sensu, jak nie chcesz. Później, kiedy już, że tak powiem, po wszystkich Voice'ach i For Dreamers i tak dalej, pomyślałem sobie, w sumie by się przydało to, żebym ja znał podstawę muzyki i żebym ten pierwszy stopień chociaż miał na tym fortepianie, no skoro już tam coś tam pogrywałem sobie. Więc poszedłem do takiej szkoły, która, to jest Komeda w Warszawie, i tam pierwszy stopień trwa 3 lata zamiast 6. No i na trzecim roku rzuciłem. Znowu.
0: Ale nie zrezygnowałeś ze swoich marzeń.
3: Nie. Ale z grania na fortepianie tak, to nie dla mnie. Ja uważam, że żeby być instrumentalistą, trzeba mieć naprawdę duże zawzięcie do tego ćwiczenia na tym fortepianie grania, czy na jakimkolwiek innym instrumencie, a to naprawdę nie jest dla mnie.
0: Dużo śpiewać.
3: Tak, i pisać, i w tym się spełniać.
0: Ale nie musisz grać na instrumencie, żeby coś do muzyki wnieść.
3: Dokładnie.

0: kojarzymy ciebie ze szklanego ekranu. Może zacznijmy od The Voice Kids.
1: Tak, tak.
0: Ach, to był pierwszy raz przed kamerą?
1: Tak.
0: Na takiej scenie,
1: tak.
0: Że miałeś to w głowie, o kurczę, każdy Polak teraz siedzi przed telewizorem i na mnie patrzy.
1: Tak, trochę
0: jak
1: było.
0: Jak wspominasz tę przygodę?
1: Bardzo dobrze.
0: Byłeś w drużynie Edyty Górniak.
1: Byłem. Mhm. Krótko, co
0: krótko,
1: prawda.
0: Ale byłeś. To było krótko, ale jak wspominasz?
1: Bardzo dobrze. Mhm. Jeżeli chodzi o same te blindy, w sensie przesłuchania w ciemno, kiedy fotele się odwracają lub nie, to był dla mnie taki stres. Masz rację, to był pierwszy raz przed kamerą, pierwszy raz taka wielka akcja i to jakby w ogóle, no, rzucone na głęboką wodę od razu.

0: Ja naprawdę niewiele z tego dnia pamiętam, z tego dnia, z tych przesłuchań. Ja po prostu byłem tak zestresowany. Pamiętam tylko moment odwracania się foteli i kiedy już schodziłem ze sceny. Natomiast wszystko poza tym jakby wyparowało. Ale ogólnie dobrze to wspominam, bo gdyby nie ten program, myślę, że nigdy nie byłoby. Nie.
1: I For Dreamers, bo tam też była kontynuacja twojej muzycznej przygody.
0: Tak, no właściwie myślę, że ta muzyczna przygoda tak na dobrą sprawę, taka już zawodowa trochę bym powiedział, zaczęła się w sumie od tego For Dreamers.
1: Wytwórnia się do was odezwała, panowie, i przecież tam z zespołem dwa albumy wydaliście, były nominowane do Fryderyka, wystąpiliście na 56. Krajowym Festiwalu Piosenki Polskiej w Opolu, Top of the Top Sopot Festival i otwarcie 17. konkursu Piosenki Eurowizji również dla dzieciaków. Pierwszy raz przed kamerami stanąłeś na scenie w The Voice Kids, a tutaj już ogromne, duże sceny razem z For Dreamers. Ogromny przeskok, jeżeli chodzi o bagaż doświadczenia w tej kwestii.
0: No ogromny. Przede wszystkim, no my to bardzo w ogóle szybko się działo. Miałem 14 lat.
1: Byłeś na to gotowy?
0: Nie, totalnie nie, ale to też jest tak, że ja z perspektywy czasu mogę powiedzieć, że ja nie byłem na to gotowy, ale z drugiej strony, gdybym miał wrócić i wiedząc to, co teraz wiem, czy podjąłbym inne decyzje? Nie. To byłyby dokładnie takie same decyzje, bo starałem się przez cały czas i do tej pory tak robię, przez całą, że tak powiem, karierę muzyczną iść w taki sposób, żeby naprawdę podejmować takie decyzje, których się nie będzie później żałować i robić takie rzeczy, które zawsze będą jakościowe. Ta jakość mi bardzo przez całe życie przemawia i dla mnie to jest najważniejsze, żeby to miało sens i to było dobre po prostu.

0: ty też tak masz.
1: 13 marca 2021 rok, podpisany kontrakt z niemiecką wytwórnią. 2 lipca 2021 wydałeś swój debiutancki solowy singiel Zapach Perfum. Pamiętasz ten moment? Pamiętasz ten zapach radości?
2: Tak, tak, tak. To był też trochę stresujący moment, z tego względu, że ja nie miałem tego doświadczenia. Mimo tego, że nie byłem debiutantem, to nagle znowu byłem. Mimo tego, że już to przeszedłem, to nagle wróciłem.
1: Ale tej drogi już nie dzieliłeś z nikim. Tą drogą już szedłeś sam.
2: To było na początku dla mnie bardzo trudne. Ja nie ukrywam, bo sposób, w jaki prowadziliśmy naszą drogę muzyczną w zespole, był rozdzielony na naszą czwórkę. Każdy miał trochę swoje zadania, każdy trochę robił co innego. Każdy z nas był w czymś dobry, a inna osoba była w czymś średnia, dlatego nam ta osoba, która była w tym lepsza, zawsze pomagała. Mhm. I ostatecznie...
1: Pomagaliście sobie nawzajem.
2: Tak.
1: Uzupełnialiście swoje jakieś braki.
2: Tak, dokładnie tak. Na tym to polegało. To było bardzo dobre w ogóle, bo tak z perspektywy czasu patrząc, bo...
1: Moglibyście sobie przecież podkładać kłody pod nogi albo podcinać skrzydła, ale wspieraliście się nawzajem, nie?
2: No tak, no wiesz, byliśmy jakby w jednym gnieździe, że tak powiem i...
1: A ty z tego gniazda wyfrunąłeś.
2: No trochę wszyscy wyfrunęliśmy na początku 2021 roku. To jest trochę tak, że wiedzieliśmy na pewno, że zespół jest przygodą na parę lat i że będzie to na pewno miał swój koniec, a cieszę się, że w sumie zakończyliśmy to w takim momencie, w jakim zakończyliśmy. Mieliśmy szansę naprawdę na wiele super rzeczy i te 3 lata w wytwórni takiej jak Universal, naprawdę to w wieku 14 lat była szkoła życia.

0: studiu Radia SK2 Tomasz. Masz także przygody przed kamerą i to w filmach oraz serialach Na Wspólnej czy Klan i zagrałeś również w filmie Za duży na bajki.
1: Zagrałem, mam do tego duży szacunek. Ja się bardzo fajnie bawię na planie seriali. Dla mnie jest to super przygoda.
0: To teraz przechodzimy do muzyki w takim razie. To ona jednak króluje w twoim serduchu i od zawsze królowała.
1: Zdecydowanie. To jest dla mnie coś, co myślę, że nigdy się nie zmieni. I mimo tego, że są dobre i złe momenty, to jakoś ta muzyka cały czas się ciągnie i jakoś tak jest dla niej po prostu miejsce u mnie.
0: Zapach perfum. Opowiadaj o tym numerze.
1: To jest trochę piosenka o złamaniu serduszka mojego. No byłem trochę zdradzany, no.
0: Byłeś?
1: Byłem, niestety.
0: Czyli muzyka, którą tworzysz, jest odzwierciedleniem twoich życiowych doświadczeń.
1: Zawsze była, zawsze jest i zawsze będzie. Okay. To w ogóle...
0: Czyli nie ma tam nic wymyślonego.
1: Nie.
0: Czysta prawda.
1: Nie. Każda piosenka...
0: To jest ważne.
1: Tak, no ja uważam, że pisząc utwory swoje, no to jednak o czymś trzeba opowiedzieć. No, jeżeli chcesz opowiedzieć o ekologii, no to opowiadaj o ekologii, ale jeżeli chcesz opowiedzieć jakąś historię, która jest w ogóle wymyślona, no to ja się pytam, po co? Trochę tego nie rozumiem. Dla mnie to jest jakby naturalne, że ktoś, kto ciebie słucha, chce poznać cię po prostu lepiej. Dlatego te piosenki moje są, zawsze były z jakimś takim przekazem. Ja oczywiście słucham też piosenek, których słucham tylko dla muzyki i tak dalej, ale jednak jeżeli chodzi o samą twórczość moją, ja zawsze się bardzo skupiam na tym, żeby to w warstwie tekstowej to było po prostu z jakimś przekazem. To dla mnie jest jedną z najważniejszych rzeczy. Powiedz, czego

0: potem 22 października, ten sam rok, twój drugi singiel zatytułowany Wyścig.
1: Tak było też.
0: I Wyścig opowiada o jakiej twojej historii?
1: O showbiznesie. O tym, jak ciężko jest się przebić. Po zapachu perfum zrozumiałem trochę, że...
0: Show biznes śmierdzi?
1: Nie, to już zrozumiałem przy pierwszym singlu For Dreamers, ale po zapachu perfum zrozumiałem, że znowu przechodzę tę samą drogę debiutanta i bardzo mi się ciężko było z tym pogodzić, bo mówię, kurczę, już to już było, nie chcę drugi raz, a jednak jakby to było potrzebne z perspektywy czasu, to widzę, przez co musiałem trochę dać upust emocjom i powiedzieć, że wkurza mnie to, że jest tak, tak i tak w tym pięknym biznesie i że dlaczego nie jest inaczej.

0: Co cię denerwuje w showbiznesie? To, że on bardzo zmienia, że pieniądze potrafią zawrócić w głowie i woda sodowa uderzyć do głowy?
1: Właśnie chyba te pieniądze najbardziej, bo chociaż może nie pieniądze, może to pieniądze...
0: Bo rozmawiam tutaj z tobą i jesteś normalnym facetem.
1: Tylko wiesz co, no ja od samego początku jakby byłem dzieckiem wtedy. Moi rodzice mieli na mnie bardzo duży wpływ na to, jak ja, że tak powiem, się zachowuję w domu. Jak były momenty, w których przesadzałem z jakimiś sodówkami, no to jakby byłem bardzo szybko kwitowany i mówili mi o tym, tak jak dorosłego człowieka, po prostu, że słuchaj, to jest nie okej, to jest nie okej, a dlaczego tak w ogóle robisz?
0: Więc... Zaufałeś im, słuchałeś ich.
1: No
0: co wyszło ci na dobre?
1: Myślę, że jak najbardziej. No, ja nie uważam się za jakąś super gwiazdę polskiej muzyki, natomiast...
0: Nie, no, piszę o tobie w Wikipedii.
1: No to rzeczywiście to jest...
0: Historia już cię zapamiętała.
1: Super, to jest fajne akurat, miłe. No natomiast wiesz, ja no, nie uważam się za jakąś super wielką gwiazdę, natomiast jakaś ta popularność kiedyś...
0: Skromny
1: coś...
0: jesteś.
1: Skromny, no to...
0: Odważny też. A ekstrawertyk, introwertyk?
1: Ekstrawertyk zdecydowanie, to w ogóle bez dwóch zdań.
0: To jak spędzasz wolny czas w takim razie, żeby wyładować te wszystkie emocje, które w tobie siedzą?
1: Ja uwielbiam się spotykać ze znajomymi. Uwielbiam chodzić na jedzenie sobie gdzieś, pójść na ramen, na pizzę, pogadać sobie trochę. Uwielbiam chodzić na imprezy, ale...
0: Na imprezach grzecznie czy niegrzecznie?
1: No niegrzecznie, no.
0: Tak jest, młodość ma swoje prawa.
1: No dokładnie, jeszcze mogę.
0: Ale możesz również tworzyć i tworzysz cały czas recepty. 11 marca 2022. Tak. Twój kawałek z historią o bardzo ważnych zmaganiach.
1: Tak, tak. To zmagania, jeżeli chodzi o moje zmagania z problemami zdrowotnymi, psychicznymi. O tak. Te stany lękowe, które mnie dopadły pod koniec, że tak powiem, naszej kariery w For Dreamers. Trudny czas związany z chociażby tym rozpadem zespołu, który też nie był łatwy dla mnie na pewno. Nowe kontrakty, wszystko nowe. Ja trochę się pogubiłem, nie ukrywam. To było dla mnie bardzo ważne, a stany
0: lękowe... Nie miałeś
1: lękowe.
0: Jeszcze 20 lat, nie?
1: Ile ja miałem? No 19 miałem lat wtedy. Tak, 19 lat. No.
0: Kurczę, to człowiek jeszcze wtedy żyje wspomnieniami z 18.
1: Tak.
0: A tutaj już tyle na głowie.
1: No trochę było, z drugiej strony jakby to ja sobie normalnie żyję, wiesz, no to też nie jest tak, że ja nie mam w ogóle na nic innego czasu.
0: Kto powinien posłuchać tego kawałka?
1: Myślę, że recepty są dla każdego, kto kiedykolwiek zmagał się z problemami typu depresja, stany lękowe. To takie rzeczy, problemów, że tak powiem, zdrowotno-psychicznych. Ja o nich mówię głośno, bo uważam, że nie powinniśmy tego stygmatyzować i powinniśmy o tym naprawdę głośno mówić, bo to jest, kurczę, choroba po prostu cywilizacyjna w tym momencie. Tyle bodźców, które mamy, po prostu wpływa na to, w jaki sposób my żyjemy trochę, nasza ta generacja Z. To jest kawałek, w którym ja pokazałem po prostu bardzo mocno siebie. Myślę, że tak wcześniej się nigdy nie otworzyłem i chociaż nie był to jakiś taki bardzo przebojowy numer, to był dla mnie i jest dla mnie bardzo ważny z tego względu, że ja w ogóle bardzo długo z nim czekałem. On przeleżał w szufladzie chyba z półtora roku i to był taki moment, gdzie pamiętam, moja mama zadała mi pytanie, czy jesteś gotowy na pewno? Czy jesteś pewien, że chcesz pokazać tę część siebie, bo musisz pamiętać, że to może być naprawdę wykorzystane przez złych ludzi, w zły sposób i że na pewno będą komentarze pod tytułem, co on może mieć trudnego w życiu. Chłopak z Warszawy, z dobrej rodziny. Ostatecznie tak, no na pewno wiele ludzi ma gorzej ode mnie, ale każdy z nas przeżywa swoje problemy, jakby były te największe i wiem, że dużo ludzi ma podobne do mnie, także stąd ta piosenka, jeżeli ona ma pomóc chociażby jednej osobie, to myślę, że naprawdę warto.

0: Tomasz, gościem Radia SK2, ty masz spore grono fanek. Jak ty sobie z nimi radzisz? Nie jesteś sam.
1: Nie jestem sam. Te jakby grono fanowskie jest po prostu niesamowite. To jest coś, co...
0: Dają powera, nie? Jest energia.
1: Dają bardzo, no. To wsparcie, wiesz, to jest coś takiego, czego w ogóle się nie spodziewałem, bo o ile jeszcze idąc do Voice'a myślałem sobie, no dobra, mogę być sławny, nie?
0: To, takie... to też jest jakieś marzenie przecież.
1: No jest. Znaczy mi bardzo szybko ono przeszło i jakby ja naprawdę mam bardzo małą dozę tego takiego, brzydko mówiąc, parcia na szkło.
0: Bo wiesz, że fani to jedno, trzeba się również nimi opiekować, o nich dbać.
1: Tak, tak, dokładnie. I ja też z tego względu jakby jestem w ogóle im wdzięczny dozgonnie, bo myślę, że gdyby nie oni, to nic w moim muzycznym życiu nie miałoby sensu, bo na tym trochę polegają artyści, tak? Jakby oni muszą mieć grupę odbiorców. I akurat tak się zdarzyło, że moja grupa odbiorców jest bardzo zmobilizowana i bardzo wspierająca. Zresztą zawsze była tak samo przy For Dreamers. To, jaką ja mam do nich wdzięczność, to jest coś ogromnego, naprawdę.
0: Swoim fanom dałeś w roku 2023 aż 3 prezenty, bo 3 single.
1: Tak.
0: Ciała w prawo i nie po drodze. Zacznijmy od ciała.
1: Od ciała. Tylko

0: No to był powrót trochę, po prawie półtora roku bez wydawania muzy. Tak, wróciłem do wydawania muzy, bo trochę przeszedłem przez wiele perypetiów związanych z managementami, wytwórniami. Podpisując kontrakt jeszcze z Dusty Vibes, czyli z tą niemiecką wytwórnią, którą podpisałem na samym początku, to myślałem, że to jest strzał w dziesiątkę. Otóż nie był. Tam działy się bardzo różne złe rzeczy, szczególnie finansowo i dużo na tym straciłem. Też czasu, takiego, który miałem po Four Dreamers, żeby wykorzystać go w jak największym stopniu. Ja naprawdę się pogubiłem po Four Dreamers i potrzebowałem trochę czasu, żeby się znaleźć. Natomiast wróciłem na dobre tory. Wiem, co chcę i ja zamierzam naprawdę mocno cisnąć o to.
1: Teraz ciśniemy w prawo.
0: Tak, w prawo.
1: O czym jest ten numer? Jak on powstał?
0: W prawo to jest taka laurka miłosna.
1: No.
0: Opowiada o poznaniu się z jedną bardzo ważną dla mnie w tamtym momencie życia osobą, poznaną na portalu randkowym. Wszyscy z nich
1: korzystamy. Też

0: No cóż, no, byłem użytkownikiem też długo, szukając na portalu randkowym czegoś tam.
1: Udało się, znalazłeś?
0: No znalazłem i dlatego ta piosenka w ogóle powstała, no. Teraz wiem, że było warto przesunąć w prawo.
1: Było warto, ale było też coś nie po drodze?
0: Było nie po drodze i to jest znowu powrót trochę do tego, co było wcześniej, czyli trochę do wyścigu. Jestem czasami trochę monotematyczny pod tym względem, że mnie strasznie boli to, że czasami w muzyce potrzebujesz tak dużo energii wsadzić w to wszystko, tak bardzo ci to wysysa, a często jest tak, że w ogóle nawet nie masz z tego żadnego jakby profitu w postaci, kurczę, wyświetleń. To jest tak, że jest się ciężko bardzo wybić, mimo że mam jakby zaplecze, ale wydaje mi się, że w ogóle ta droga jakby solo, debiutancka, jest dużo trudniejsza niż była. Może to jest też trochę kwestia tego, że trochę inaczej wygląda teraz nasz świat muzyczny, większe znaczenie mają social media, a kiedy ja zaczynałem w tym 2017-18 roku, to jeszcze wtedy telewizja królowała, to jakby z telewizji mieliśmy po prostu mnóstwo wszystkiego. To oczywiście nie jest aż taka zmiana, jak powiedzmy z artystami z lat 90. czy z 80. Natomiast no dalej jest to taka zmiana, która jest trudna o tyle, że jest dużo więcej wszystkiego i jest się ciężko przebić przez taką ilość po prostu muzyki tworzonej na co dzień. Dlatego Nie po drodze też trochę opowiada tę historię, że tak powiem, tego, jak ja się gubiłem i jak ja nie mogłem znaleźć swojego miejsca, a że bardzo chciałem. Całe życie praktycznie ustawiłem sobie pod tę muzykę i było to dla mnie zawsze najważniejsze. Ale były takie momenty, w których myślałem, że kurczę, to chyba nie na tym to powinno polegać. Ale zawsze wtedy jest na zasadzie wróć, postaraj się zrobić to inaczej. Mm-hmm. Spróbuj tak.
1: Krok do tyłu, dwa do przodu.
0: Tak, dokładnie tak.

0: studiu Radia SK2 Tomasz. Nie jesteś sam, Not Alone, 2024 rok.
1: Not Alone, ta piosenka też jest dla mnie no, ogromnie ważna. Opowiada historię, to o czym mówię jak najbardziej otwarcie, opowiada historię samobójstwa mojego wujka, po którym nic nie było widać, po którym nikt z nas by się nie domyślił, że cokolwiek może się stać, a jednak się stało i bardzo mnie to dotknęło, bo dosłownie tydzień, dwa tygodnie wcześniej jeszcze w klubie się razem bawiliśmy i piliśmy wódkę. Także no to bardzo trudny moment dla mnie i napisałem piosenkę o tym, że nie jesteś sam i że gdybyś tylko zadzwonił, to naprawdę mogłoby się to zupełnie inaczej potoczyć. A niestety jest tak, że takie problemy ze zdrowiem psychicznym są na tyle stygmatyzowane w naszym kraju i tak ignorowane, zamiatane pod dywan, że ludzie często nie chcą się otworzyć, nie chcą powiedzieć, że coś jest nie tak. Więc ta piosenka powstała po to, żeby mówić, co się dzieje w naszym życiu i żeby naprawdę móc poprosić o pomoc bez takiego przeświadczenia, że prośba o pomoc będzie odebrana źle, żeby jesteś słaby czy coś.

0: Nutella to jest bardzo ciężki numer.
1: Propozycja na Eurowizję w 2024.
0: Tak, ale nie polskiej Eurowizji, tylko San Marino. Byłem w San Marino z tą piosenką w półfinale preselekcji do Eurowizji i festiwalu, który się tam nazywał Na Voce per San Marino. Tam się nauczyłem w ogóle dwóch słów. Buona sera i grazie mille.
1: I tyle wystarczy.
0: Tak, tak, tak.
1: Tylko jeszcze pizza.
0: Tak, tak. Albo jakaś pasta też byłem. O Jezu, pyszne tam w ogóle jedzenie. Cudowne. Natomiast, jeżeli chodzi o Nutella, tak, byłem w San Marino, śpiewałem podczas półfinału tych ich preselekcji. Bardzo fajna przygoda. Mimo, że tak powiem, jury, które wybierało, nie doceniło za bardzo mojego występu, to byłem, zobaczyłem, jak to wygląda.
1: Fajne doświadczenie również.
0: Bardzo, bardzo fajne doświadczenie.
1: Zupełnie inaczej przeżywa się występ przed włoską publicznością niż przed polską.
0: No zdecydowanie, to w ogóle występując w Polsce, mam wrażenie, że ktoś mnie może znać, a jadąc tam, halo, kto ma mnie znać? No jasne, że nikt mnie nie będzie znał, więc to jest taka trochę czysta karta, co było bardzo ciekawym doświadczeniem. No ale mimo tego, że właśnie się nie udało, jakoś nie czuję się w ogóle przegrany. Udało mi się zrobić to, co sobie zaplanowałem, wystąpiłem tak, jak chciałem. Wiozłem ze sobą swój wielki statyw, taki podświetlany mój, taki trochę znak rozpoznawczy na scenie, z takim wielkim case'em na 1,60 m wysokości, 50 cm szerokości.
1: Sam wymyśliłeś statyw?
0: Tak, tak. To jest taka trochę lampa, którą się zapala. No i wiozłem go, że tak powiem, w samolocie. No to bardzo w ogóle dużo perypetiów z tym było.
1: Znak rozpoznawczy, który nie przeszedł przez kontrolę na lotnisku we Włoszech.
0: Do Włoszech było ciężko. W pół godziny tam staliśmy przy tej kontroli, żeby to nadać na tym oversized
1: ciekawe,
0: luggage.
1: Ciekawe, może w case'ie nie tylko był statyw.
0: Nie, nic więcej nie było. Przysięgam.
1: Może jakiś kociak zawieruszył się w tym futerale, bo ty bardzo kochasz koty przecież.
0: Bardzo kocham koty, to prawda. Mam trochę tych kotów. To bardziej taka pasja, taka dodatkowa, która mnie bardzo też sprowadza na ziemię. Bo obcując z takimi istotkami małymi, które mi się rodzą, mając 80 gramów, kiedy ja muszę pilnować tego, że one muszą po prostu mi dorastać codziennie po ileś tam gramów, żeby nic tam nie spadały na wadze, bo nie chcę, żeby coś mi się stało, no to mam odpowiedzialność za kogoś.
1: Czy masz w sobie coś z kota?
0: Pewnie ta nieposłuszność właśnie.
1: Okej.
0: Okay. Że tak, no. Czasem mówię do swoich kotów i jakby widzę, że one słyszą mnie, ale głowy nawet nie odwrócą, to nie.
1: Okay. Czasami też można mówić coś do Tomasza, mówić i mówić, ale on głowy nie odwróci.
0: No jak nie chcę tego słyszeć, to nie.

0: Te wszystkie numery, o których przed chwilą mówiliśmy, o twoich singlach, również powstały do nich teledyski i ty jesteś czujny przy tworzeniu muzyki, tekstów, ale również i teledysków. Jesteś czujny jak modliszka, musisz wszystko mieć pod kontrolą. Teledyski to jest również twoje dzieło.
1: Tak, tak. Ja w większości pisałem sam scenariusze albo z kimś, no bo wydaje mi się, że teledyski są trochę jakby taką wizytówką artysty, bo ma to sens, żebym miał dobre klipy, w których dobrze to wszystko wygląda, z tego względu, że jeżeli mam pokazywać się w ten sposób i wizytówkę mieć taką, no to musi być dobre. Ja wychodzę naprawdę z założenia, że ta jakość jest najważniejsza.
0: Perfekcjonista.
1: Trochę tak, co mnie strasznie denerwuje, bo...
0: W pracy to jest dobre.
1: Tak, z drugiej strony czasami mam
0: kiedy
1: tak...
0: Kiedy ma się pewien też dystans.
1: Tak, tak. To właśnie tego dystansu mi czasami brakuje. Ja z wiekiem mam coraz większy do tego luz. Natomiast no dalej jakby jestem tym perfekcjonistą, co mówisz, i o tyle jest to denerwujące, że nie wszyscy inni są wokół mnie perfekcjonistami, więc czasami muszę się, że tak powiem, bić.
0: Musisz wymagać od siebie i jeszcze od innych przy okazji.
1: Dokładnie tak, ale no cóż.
0: Zaglądamy na twoje media społecznościowe. Instagram, tam się bardzo dużo dzieje.
1: Tak.
0: Tam również informacje na ten temat, kiedy będziemy mogli ciebie zobaczyć na scenie.
1: Tak, wszystko będzie na moich mediach społecznościowych. No i jakby przede wszystkim zapraszam do słuchania utworów.
0: Zapraszamy i jeszcze jedno pytanie. W takim razie jesteś osobą, która spełniła swoje największe marzenie z dzieciństwa, czy nadal jesteś na drodze ich spełniania?
1: A to jest bardzo ciekawe pytanie. Nie wiem. Tak szczerze, miałem marzenie o tym, żeby śpiewać. No, chyba się trochę spełniło. Natomiast mam jeszcze bardzo dużo marzeń, które chcę spełnić i...
0: One wymagają organizacji czasu, ale trzymam mocno kciuki, żeby się spełniły.
1: Bardzo dziękuję.
0: Tomasz.
1: Ja
0: Tomasz Oskar Gregorczyk, znany także jako Tomasz, piszemy przez S. Tomasz. Tomasz był gościem Radia SK2. Artysta kompletny, który sam pisze teksty, muzykę również komponuje, a do tego jeszcze klipy.
1: Tak.
0: Tomasz Oskar Gregorczyk, znany także jako Tomasz przez SK. Dziękuję ci bardzo, pozdrawiamy serdecznie.
1: Dziękuję bardzo, cześć. SK2.

Elsko! Z takim entuzjazmem witam was w ten piękny, niedzielny dzień. Nawet jak pogoda nie dopisuje, to przynajmniej tak trzeba sobie powtarzać. Z najlepszymi polskimi hitami wszystko będzie dobrze i kapkę dłużej mogliśmy sobie pospać, jak na niedzielę przystało. Rozpoczynamy zatem nasze dzisiejsze spotkanie. Dawid Wajda, cześć, dzień dobry, zachęcam, żeby zrobić głośniej radio.

spontan. To dobra rzecz, szczególnie w niedzielę można coś zrobić spontanicznie. Na przykład udać się do Elizy, Walerego, Metodego, Michała, Ryszarda, Feliksa, Lojzego, Konstancji, Rufina, Marcjana, Anastazego albo Elizeusza, bo mają imieniny 14 czerwca dzisiaj w niedzielę. No to siup, idziemy do nich i znajdźcie ich, zapukajcie, dajcie bomboniere, czy co tam macie za pazuchą i bawcie się doskonale.

0: może, czyli co by było, gdyby na przykład Polacy pojechali na mundial. Jednak Polacy na mundial nie pojechali, mundial bez Polaków, ale my możemy na Stadionie Narodowym zabłysnąć. SK Karniaki Cup razem ze Sławkiem Peszko. To akcja na PGE Narodowym, w której zgarnąć można nawet 10 tysięcy złotych. Dołączcie do naszej drużyny Radia SK2 i grajcie w wielkim finale. Wystarczy zerknąć na sk2.pl i tam się zgłosić do naszej zabawy. Trzeba dokończyć, uzupełnić słowa po Sławku.
1: Są takie mecze, po których boli trochę gardło, nogi i trochę...
0: No i właśnie, to należy do Was, a jutro pierwszy finał naszej zabawy. Szczegóły na sk2.pl w zakładce Wygraj.

0: jeszcze będzie pięknie. Jeszcze będzie pięknie, to cała prawda od BRO w Radiu SK2 i rzeczywiście, jeśli myślimy już o tym, co będzie się działo w lipcu, w sierpniu, no to tak, lato 2026 zapowiada się jako cieplejsze od normy wieloletniej, ale wysoce dynamiczne. IMGW prognozuje, że w lipcu i sierpniu temperatury będą o 1,5 stopnia z reguły wyższe od normy historycznej. Upały powyżej 25 stopni w cieniu będą też często, ale przeplatane gwałtownymi burzami. Czyli trzeba dobrze się wstrzelić w urlop. Wziąć urlop nie wtedy, co zawsze, bo natura wie, że wtedy, co jak zawsze bierzesz urlop, to będzie lało.
1: Autopromocja. Kiełbasa? Krakowska. Śliwka? Znałęczowa. Rogal? Świętomarciński z Poznania.
2: Na zakupach wybierasz to, co polskie.
1: A radio?
2: W SK2 gramy wyłącznie polskie numery. Te nowsze i te starsze.
1: SK2. Najlepsze polskie hity. Polskie.
2: Najlepsze, bo polskie.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Jeszcze w tym roku możesz zamieszkać na prestiżowym osiedlu Zielony Horyzont w Ustrobnej koło Krosna. Deweloper Later do końca tego roku oddaje 10 mieszkań w zabudowie szeregowej. W ofercie lato 2026 mają naprawdę super pakiety. I ty zamieszkaj na prestiżowym osiedlu w Ustrobnej koło Krosna. Widokowa działka, 5 minut od centrum miasta. Osiedle ustrobna.pl 531 031 025.
4: Zawsze marzyłam, aby w domu mieć kominek, ale stale było pod górkę. Do czasu, aż odkryłam Gros Kominki. I teraz przyjemne chwile przy kominku to nie tylko marzenie, ale codzienność. Ty też marzysz o własnym kominku na drewno, gaz lub prąd, nawet z 12-letnią gwarancją? Odkryj Gros Kominki. Nasze kominki spełniają najbardziej rygorystyczne normy i nikt nie zabroni ci w nich palić. Sprawdź na gros.pl. Teraz również w nowej lokalizacji Rzeszów Miłocińska 17.
5: Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd tworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
6: To się dzieje naprawdę! Honda ZR-V z rocznika 2025 już od 147 400 zł. Tak! Od 147 400 zł. Zapraszamy do salonów na jazdy testowe Honda ZR-V. Honda.pl.
7: Do salonu zaprasza Sigma Car, dealer Hondy w Rzeszowie. Sprawdź ofertę. Wybierz model Hondy dla siebie.
8: Hejka! Padnij na strzelnicę powiatu rzeszowskiego Dycha. Tu nie zbierasz lajków, tu zbierasz celne trafienia. Przyjdź ze znajomymi, rodziną albo pokaż tacie, że jednak potrafisz być bardziej precyzyjna niż GPS. Znajdziesz nas przy ulicy Biznesowej 15 w Rzeszowie. Szczegóły i rezerwacje na stronie strzelnica.powiat.rzeszowski.pl. Strzelnica powiatu rzeszowskiego Dycha. Wakacje, które naprawdę trafiają w punkt.
1: To będzie ostatnia reklama.
9: Radio SK oraz burmistrz miasta Dębica zapraszają na Dni Dębicy 2026 w ramach SK Music Tour. Gwiazdą wieczoru pierwszego dnia będzie Dawid Kwiatkowski, a drugi wieczór należeć będzie do zespołu Zakopower. 3-4 lipca, Stadion Miejski przy ulicy Akademickiej w Dębicy. Partnerzy wydarzenia: miasto Dębica oraz Miejski Ośrodek Kultury w Dębicy. Partnerzy medialni: Super Express i Radio SK. Sponsor główny: Kolpol, sklep internetowy z żywnością, który pokochało miliony Polaków.
2: I po reklamie.

0: wakacje tuż za rogiem i niektórzy walczą, żeby zrobić formę do wakacji na diecie redukcyjnej. Jeśli ktoś, to na śniadanie. Miałem coś idealnego, bo małe rzeczy od Sylwii Grzeszczak. Muzycznie bardzo dobrze będzie także po 10:00. Zapraszam, żeby zostać z Radiem SK2.
1: Reklama.
2: Jedziemy.
3: Dziś ja prowadzę. Prosto, w prawo. Jesteśmy w salonie Cherry.
4: Od 1 do 15 czerwca w Family Days w Cherry. Poznaj rodzinne SUVy Tiggo i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort dla całej rodziny.
5: Twój sąsiad już ma. Teraz czas na ciebie. Zmień swój internet na Orange Światłowód. Już od 39,99 zł miesięcznie. Tak o, zapraszamy do salonów Orange lub zadzwoń na 801-234-567. Koszt według cennika operatora. Oferta ograniczona terytorialnie. Cena przez 24 miesiące z rabatami za e-fakturę, zgody marketingowe, oba po 4,99 miesięcznie i dodatkowym rabatem 30 zł 1 miesięcznie. Modem 4,99 zł miesięcznie. Orange tu jest.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Już 20 czerwca przyjedź do Warszawy na warszawskie targi obronne. Ponad 100 wystawców, prezentacje sprzętu wojskowego, eksperci, warsztaty pierwszej pomocy i samoobrony oraz strzelnica laserowa. Centrum Expo 21 w Warszawie. Szczegóły i bilety na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bezpieczeństwo w praktyce.
8: I po reklamie.
9: Sponsorem programu jest właściciel biura podróży Leć z nami, Ewelina Niedziela.
10: Co? Gdzie? Kiedy?
11: Jał, ser, kise, to propozycja dla rolkarzy w każdym wieku, a mowa o letniej edycji amatorskiej Ligi Speed Slalomu w Rzeszowie.
12: To są takie zawody, gdzie każdy dostaje medal, każdy dostaje dyplom, każdy dostaje nagrodę i to ma być świetna zabawa.
11: Mówił Konrad Tomaka z Rzeszowskiego Stowarzyszenia Rolkowego. Speed Slalomowe ściganie w niedzielę 21 czerwca w Galerii Nowy Świat w Rzeszowie, początek o godzinie 10:00. Formularz zgłoszeniowy na stronie Rzeszowskiego Stowarzyszenia Rolkowego.
9: Sponsorem programu jest właściciel biura podróży Leć z nami, Ewelina Niedziela, Rzeszów Galeria Karolina Park oraz Galeria Grafika, lećznami.pl.
0: Punktualnie 10:00 na naszych zegarach. Kolejna godzina pięknego, dobrego, polskiego grania. A jakże to u nas w Radiu SK2, Dawid Wajda. Cześć ponownie. Mysłowic, Sanach i elektryczne gitary to na początku tej godziny.

Niby, że to sobota, dzień mopa, ale w niedzielę też można coś niecoś z miotłą i z mopem odstawić. Być może wy jesteście właśnie w ferworze walki, to przecież jeszcze przedpołudnie. Niektórzy jeszcze śpią, a wy w pocie czoła, kuchni, radyjko gra. I na błysk ma być, żeby wszyscy wstali, a później przy śniadanku, jak już będziecie zasiadać, to już tylko pieprz i sól. Kasia Kowalska już teraz.

Przed chwilą wspominałem o tym, że sobota, dzień mopa. Znalazłem kolejną rzecz, która bardziej pasuje do soboty, a przypada na dzisiaj. Międzynarodowy Dzień Kąpieli przypada na 14 czerwca, a tak się złożyło, że to akurat w tym roku jest niedziela, a nie sobota, więc może komuś o jeden dzień się coś tam przesunęło. Ania Dąbrowska, tego chciałam. No to może przez Anię właśnie.

0: ależ to jest hicior końcówki lat 90. 96 rok ubiegłego wieku. Wtedy powstał ten utwór. Jak to brzmi? Dobrze brzmi. To Mafia, Imię Deszczu w Radiu SK2. Pamiętam jak dziś, jak wszystkie dzieciaki na konkursy piosenki brały właśnie ten utwór. I pamiętam jak dziś ten teledysk. Piasek z długimi, blond farbowanymi włosami. Śpiewałem sobie w studiu właśnie ten utwór. Mówi się, że to se ne vrati, a za sprawą właśnie takich najlepszych polskich hitów w Radiu SK2 to se vrati.
1: Autopromocja.
2: Cześć, tu Sławek Peszko. Zawsze byłem mocny w...
3: Sławek, co mówiłeś?
2: No mówię, że zawsze byłem mocny.
1: A ty? Od

0: narodowy. Strzelisz coś?
1: Autopromocja. Reklama.
2: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu masło mlekowita 82%, 200 gramów. Teraz tylko 2,99 przy zakupie 4. Cena sprzed obniżki 5,99. A Shocker, czekolada z całymi orzechami laskowymi 100 gramów. Teraz jedynie 4,99 przy zakupie 2 sztuk. Najniższa cena z 30 dni 6,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
3: Twój sąsiad już ma. Teraz czas na ciebie. Zmień swój internet na Orange Światłowód. Już od 39,99 zł miesięcznie. Tak o! Zapraszamy do salonów Orange i na orange.pl. Oferta ograniczona terytorialnie. Cena przez 24 miesiące z rabatami za e-fakturę, zgody marketingowe, oba po 4,99 miesięcznie i dodatkowym rabatem 30 zł i 1 grosz miesięcznie. Modem 4,99 zł miesięcznie. Orange tu jest.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Już 19 i 20 czerwca w sercu Warszawy. Wydarzenie, którego nie możesz przegapić. Warszawskie Targi Obronne w centrum Expo 21. Przyjdź i poznaj rozwiązania, które wpływają na bezpieczeństwo. Twoje i twojej rodziny. Technologia, sprzęt, eksperci. Kup bilet na warszawskietargiobronne.pl. Partnerzy strategiczni wydarzenia Orlen S.A. i Polska Grupa Zbrojeniowa S.A.
6: I po reklamie.

0: Gdyby muzyka działała na nas tak, że przejmujemy cechy wykonawców danej muzyki, to bardzo byśmy chcieli, żeby teraz na nas przeszedł ten wigor z grupy Lady Punk. Niesamowity koncert w Opolu z okazji 45-lecia istnienia tej grupy. Oni 45 lat grają, a niektórzy z nas 45 lat chodzą po świecie, już ich tu w krzyżu boli, tu kolana się dzielą na zdrowe i chore, a Lady Punk grają i im starsi, tym lepsi. Chcielibyśmy, żeby to tak na nas spłynęło i zdrówka życzymy oczywiście grupie Lady Punk, jak i sobie również. I tak tym zdrowotnym krokiem zapraszam Was. Za chwilę 11 i kolejna porcja najlepszych polskich hitów. Bądźcie z nami.
1: Reklama.
2: Jeszcze w tym roku możesz zamieszkać na prestiżowym osiedlu Zielony Horyzont w Ustrobnej koło Krosna. Deweloper Later do końca tego roku oddaje 10 mieszkań w zabudowie szeregowej. W ofercie Lato 2026 mają naprawdę super pakiety. I ty zamieszkaj na prestiżowym osiedlu w Ustrobnej koło Krosna. Widokowa działka, 5 minut od centrum miasta. Osiedle ustrobna.pl 531 031 025.
3: Można by pomyśleć, że wyjazd na wakacje będzie trudny przez niestabilne ceny paliw. Albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
4: Już 20 czerwca przyjedź do Warszawy na Warszawskie Targi Obronne. Ponad 100 wystawców, prezentacje sprzętu wojskowego, eksperci, warsztaty pierwszej pomocy i samoobrony oraz strzelnica laserowa. Centrum Expo 21 w Warszawie. Szczegóły i bilety na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bezpieczeństwo w praktyce.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Radio SK oraz burmistrz miasta Dębica zapraszają na Dni Dębicy 2026 w ramach SK Music Tour. Gwiazdą wieczoru pierwszego dnia będzie Dawid Kwiatkowski, a drugi wieczór należeć będzie do zespołu Zakopower. 3-4 lipca, Stadion Miejski przy ulicy Akademickiej w Dębicy. Partnerzy wydarzenia, miasto Dębica oraz Miejski Ośrodek Kultury w Dębicy. Partnerzy medialni, Super Express i Radio SK. Sponsor główny, Kolpol, sklep internetowy z żywnością, który pokochało miliony Polaków.
1: I po reklamie.
0: Haha, 11 na zegarach. Dawno nie było, jakoś nas to ominęło tydzień temu. Zatem teraz, jak zawsze o 11, pozdrawiamy kotleciarzy, którzy tłuką schabowe. Róbcie to słono, smacznie i zdrowo. Dawid Wajda, cześć ponownie.

Martyna napisała na Messengerze, że tydzień temu tłukła schab na kotlety, a ja nie pozdrowiłem. No nie pozdrowiłem, bo w niedzielę tydzień temu nie miałem programu. Dzisiaj mam, to pozdrawiam tych, którzy tłuką kotlety na schabowe. Jednak Martyna w swojej wiadomości dodała dalej, że dzisiaj nie ma schabu, tylko ma karkówkę w sosie pieczarkowo-porowym. No to dobra pora na takie danie właśnie. Może. Wszystkich w kuchni jeszcze raz serdecznie pozdrawiam, żeby nikt nie poczuł się urażony. Daria Zawiałow już teraz.

Sydney Polak z PZ-em. Chyba usłyszeli, o czym rozmawiamy sobie od początku godziny 11 na antenie Radia SK2. No jasne, że o jedzonku, jasne, że pozdrawialiśmy schabiarzy. Pozdrawiliśmy też tych, którzy karkówkę mają. Oczywiście mielone też gdzieś się zdarzy, bo widzę, że piszecie. Niektórzy mają gulasz. Tak, to są wasze dania niedzielne i do tego dania Sydney Polak z PZ-em Calina Czerwono otwierają wino. A potem Lambery się zastanawia po takim obiedzie przyprawianym czerwonym winem, co ja robię tu. Więc muzycznie to tutaj u nas wszystko w Radio SK2 się zgadza.

0: Ważne, żeby się dzisiaj nie przemęczać. Ważne, żeby była wygodna podusia pod głową. Ważne, żeby nie zabrakło kawy i herbaty i czegoś słodkiego, jak już obiadek sobie smacznie zjecie. To są ważne rzeczy na niedzielę, ale te, o których śpiewamy Zojka się Wilk także. W tej godzinie jeszcze Dawid Podsiadło czy Bledka, bądźcie z nami.
1: Autopromocja.
2: Poranek w Radiu SK 2. Zaczynasz dzień z najlepszymi polskimi hitami. Najważniejsze wiadomości co pół godziny.
3: Informacje o pogodzie i korkach w naszym mieście.
2: No i oni.
3: Wajda i Jarząbek.
0: W ogrodach Zamku Królewskiego odbędzie się impreza plenerowa, a sceneria wzorowana będzie na dworze soplicowskim.
4: Tak jak myślałem. Jest impreza, to musi być i pan Tadeusz.
2: Poranek SK2. Startujemy codziennie po 6.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
5: Twój sąsiad już ma. Teraz czas na ciebie. Zmień swój internet na Orange Światłowód. Już od 39,99 zł miesięcznie. Tak o, zapraszamy do salonów Orange lub zadzwoń na 801-234-567. Koszt według cennika operatora. Oferta ograniczona terytorialnie. Cena przez 24 miesiące z rabatami za e-fakturę, zgody marketingowe, oba po 4,99 miesięcznie i dodatkowym rabatem 30,01 zł miesięcznie. Modem 4,99 zł miesięcznie. Orange tu jest.
6: Chcesz zyskać ekstra 300 zł? Masz pojazd nadający się do złomowania? Odwiedź Lostark. Dostarcz samochód do siedziby naszej firmy w miejscu Piastowym. Czekać będzie na ciebie promocja. Dodatkowe 300 zł do wyceny. A może szukasz części do swojego samochodu? Mamy dla ciebie ofertę naszego Lostark Autoparku. To nowe miejsce i nowa forma zakupu części samochodowych, gdzie demontując sam zapłacisz mniej, a to wszystko w stałych, z góry określonych cenach. Niezależnie, czy szukasz reflektora do Volkswagena, Audi czy BMW, zapłać tyle samo. Miejsce Piastowe, ulica Dworska. www.lostark.pl.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Już 19 i 20 czerwca w sercu Warszawy. Wydarzenie, którego nie możesz przegapić. Warszawskie Targi Obronne w centrum Expo 21. Przyjdź i poznaj rozwiązania, które wpływają na bezpieczeństwo. Twoje i twojej rodziny. Technologia, sprzęt, eksperci. Kup bilet na warszawskietargiobronne.pl. Partnerzy strategiczni wydarzenia Orlen S.A. i Polska Grupa Zbrojeniowa S.A.
2: I po reklamie.

0: Bledka o tańcu w tym utworze i tak gramy na finał tej godziny. Za chwilę 12 na zegarach, rozpoczynamy popołudnie. Być może ktoś z was tańcuje o tej porze. Ja tańcuję bardzo często, jeszcze nawet przed południem, jak jestem w domu, ze swoimi dziećmi, z żoną także. Pamiętajcie, jak tańczycie, patrzymy sobie głęboko w oczy.
1: Reklama. Zawsze marzyłam, aby w domu mieć kominek, ale stale było pod górkę. Do czasu, aż odkryłam Gros Kominki. I teraz przyjemne chwile przy kominku to nie tylko marzenie, ale codzienność. Ty też marzysz o własnym kominku na drewno, gaz lub prąd, nawet z 12-letnią gwarancją? Odkryj Gros Kominki. Nasze kominki spełniają najbardziej rygorystyczne normy i nikt nie zabroni ci w nich palić. Sprawdź na gros.pl. Teraz również w nowej lokalizacji Rzeszów Miłocińska 17.
2: Hejka! Padnij na strzelnicę powiatu rzeszowskiego Dycha. Tu nie zbierasz lajków, tu zbierasz celne trafienia. Przyjdź ze znajomymi, rodziną albo pokaż tacie, że jednak potrafisz być bardziej precyzyjna niż GPS. Znajdziesz nas przy ulicy Biznesowej 15 w Rzeszowie. Szczegóły i rezerwacje na stronie strzelnica.powiat.rzeszowski.pl. Strzelnica powiatu rzeszowskiego Dycha. Wakacje, które naprawdę trafiają w punkt.
3: Ruszyła wyprzedaż w CCC. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej. Wybieraj spośród marek Reebok, Nine West, Gino Rossi, Beverly Hills, Polo Club i wielu innych. Nie zwlekaj i skorzystaj z rabatu do minus 50% w sklepach CCC, aplikacji i na ccc.eu.
4: Już 20 czerwca przyjedź do Warszawy na Warszawskie Targi Obronne. Ponad 100 wystawców, prezentacje sprzętu wojskowego, eksperci, warsztaty pierwszej pomocy i samoobrony oraz strzelnica laserowa. Centrum Expo 21 w Warszawie. Szczegóły i bilety na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bezpieczeństwo w praktyce.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
7: Czy można powtórzyć pytanie?
6: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
7: Tak.
6: Brawo!
8: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
9: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
10: I po reklamie.
11: Sponsorem programu jest właściciel biura podróży Leć z nami, Ewelina Niedziela.
12: Co? Gdzie? Kiedy?
13: Michał Serkis, Skate Cross Puchar Polski 2026 to kolejna rolkowa impreza w Rzeszowie, a ta już 20 czerwca.
14: Na rzeszowskim skateparku obok hali pod promie spotka się 200 zawodników z całej Polski, jak również z zagranicy. Będą oni rywalizowali w takich kategoriach jak Skate Cross i Free Jump.
13: Mówił organizator zawodów Jakub Flaga. Początek 20 czerwca o godzinie 8, a dodam, że to już trzecia odsłona Pucharu Polski w tym roku.
11: Sponsorem programu jest właściciel biura podróży Leć z nami, Ewelina Niedziela, Rzeszów Galeria Karolina Park oraz Galeria Grafika, lećznami.pl.
0: Popołudnie niedzielne rozpoczynamy, bo punkt 12. Z każdą kolejną minutą tylko coraz cieplej będziemy myśleć o jutrzejszym poniedziałku. Mam nadzieję, że tak ciepło będziecie o nim myśleć, a nie odwrotnie. Dawid Wajda, cześć ponownie. Klasyczkami postanowiłem wypełnić tę godzinę. 12 będzie Manam, będzie Tilaf, będzie Budka Suflera. Bądźcie z nami.

0: padłeś, powstań. Grzegorz Chyży i wstaje w Radiu SK2. Tak samo powinno być na Murawie. Na mundialu walka trwa bez naszych, ale my dla Polaków mamy coś innego, coś zdecydowanie lepszego. Chcielibyśmy utworzyć naszą drużynę, drużynę Radia SK2, żeby zagrała razem z nami w wielkim finale 4 lipca na PGE Narodowym w naszym SK Karniaki Cup. Sławek Peszko będzie razem z wami, będziemy grać o 10 tysięcy złotych, a wcześniej mamy dla was zagadkę, to na SK2 w zakładce wygraj.
1: Są takie mecze, po których boli trochę gardło, nogi i trochę...
0: I tam, gdzie wygwizdane, to trzeba za Sławka dokończyć. SK2.pl, zakładka konkursy, jutro pierwsza odsłona, pierwszy finał naszej zabawy.

O jeszcze jednym święcie, które przypada na dziś, wam nie mówiłem, bo przypada tak niefortunnie, że to akurat jest niedziela i wszystkie centra krwiodawstwa i krwiolecznictwa są zamknięte. Mówię o święcie krwiodawstwa, ale zerknijcie sobie na regionalne strony swoich centrów krwiodawstwa i krwiolecznictwa, bo być może wyjechał bus taki w teren i można gdzieś do tego busa się udać nawet i w niedzielę i krew oddać. Na pewno są takie akcje, a warto, bo przynajmniej za takie oddanie jest 9 tabliczek czekolady lub ekwiwalent. Walent w równej ilości kalorycznej, żeby to się wszystko zgadzało. Poza tym zwolnienie z pracy na dzień donacji i następny i wiele, wiele innych korzyści. Sama radość dlatego, że pomagamy komuś. To chyba jest najważniejsze. Ja wam pomagam w sposób muzyczny w tym momencie. Budka suflera już teraz.

0: Dokładnie 20 maja 2021 roku Mrozu wydał ten singiel. Myślę, że on coś przeczuwał, bo patrzę sobie na cenę złota. Dobrze wiemy, że ona przez lata nam urosła, ale w 2021 roku, dokładnie w maju, 7 tysięcy za uncję. Dzisiaj ta kwota jest praktycznie dwa razy większa, jak nie więcej. Jak Mrozu wszystko chciał zamieniać w złoto w tym utworze, wydaje mi się, że mu się to opłaciło.
1: Autopromocja.
2: Cześć, tu Sławek Peszko. Zawsze byłem mocny w...
3: Sławek, co mówiłeś?
2: No mówię, że zawsze byłem mocny.
4: A ty odgadnij.

0: strzelić coś?
1: Autopromocja. Reklama.
2: Amazon Prime Day od 23 do 26 czerwca? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazję na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice. Nie mogę przestać śpiewać.
3: Imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
4: Jeszcze w tym roku możesz zamieszkać na prestiżowym osiedlu Zielony Horyzont w Ustrobnej koło Krosna. Deweloper Later do końca tego roku oddaje 10 mieszkań w zabudowie szeregowej. W ofercie lato 2026 mają naprawdę super pakiety. I ty zamieszkaj na prestiżowym osiedlu w Ustrobnej koło Krosna. Widokowa działka, 5 minut od centrum miasta. Osiedle Ustrobna.pl 531 031 025.
5: Radio SK oraz Burmistrz Miasta Dębica zapraszają na Dni Dębicy 2026 w ramach SK Music Tour. Gwiazdą wieczoru pierwszego dnia będzie Dawid Kwiatkowski, a drugi wieczór należeć będzie do zespołu Zakopower. 3-4 lipca, Stadion Miejski przy ulicy Akademickiej w Dębicy. Partnerzy wydarzenia Miasto Dębica oraz Miejski Ośrodek Kultury w Dębicy. Partnerzy medialni Super Express i Radio SK. Sponsor główny Kolpol, sklep internetowy z żywnością, który pokochało miliony Polaków.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
8: Czy można powtórzyć pytanie?
7: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
8: Tak.
7: Brawo!
9: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
10: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
11: I po reklamie.

0: Urszula w takim już spokojnym rytmie, być może w jakim wracacie z weekendu. Czas powrotów się rozpoczął, na ten czas powrotów zapraszam was na kolejną porcję najlepszych polskich hitów. Ja już oddaję antenę w inne dobre ręce i głos, a was serdecznie pozdrawiam, życząc dalszej części dnia. Dobrego dnia. Dawid Wajda, do usłyszenia.
1: Reklama. Gdy latem trzeba zatroszczyć się o skórę, to wiesz, że... Czas na Hebę i dermokosmetyki w super cenach. Teraz produkty takich marek jak Bioderma, Taupadermo, Dermedic i wiele więcej znajdziesz do 40% taniej w sklepach stacjonarnych i online. Hebe. Co masz?
2: Dla mnie hot dogi Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
1: Chips Lays? Dzięki.
2: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
1: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
2: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
3: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
4: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu masło mlekowita 82%, 200 gramów. Teraz tylko 2,99 przy zakupie 4. Cena sprzed obniżki 5,99. A Shocker, czekolada z całymi orzechami laskowymi 100 gramów. Teraz jedynie 4,99 przy zakupie 2 sztuk. Najniższa cena z 30 dni 6,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
5: Twój sąsiad już ma. Teraz czas na ciebie. Zmień swój internet na Orange Światłowód. Już od 39 zł 99 groszy miesięcznie. Tak o! Zapraszamy do salonów Orange i na orange.pl. Oferta ograniczona terytorialnie. Cena przez 24 miesiące z rabatami za e-fakturę, zgody marketingowe, oba po 4,99 miesięcznie i dodatkowym rabatem 30 zł i 1 grosz miesięcznie. Modem 4 zł 99 groszy miesięcznie. Orange tu jest.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Już 20 czerwca przyjedź do Warszawy na Warszawskie Targi Obronne. Ponad 100 wystawców, prezentacje sprzętu wojskowego, eksperci, warsztaty pierwszej pomocy i samoobrony oraz strzelnica laserowa. Centrum Expo 21 w Warszawie. Szczegóły i bilety na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bezpieczeństwo w praktyce.
1: I po reklamie.
8: Niedziela jest jak gość po imprezie. Przychodzi bardzo szybko, znika jeszcze szybciej i zostawia niezły po sobie bałagan. Doba i dwóch kubusiów przy okazji. Razem to w SC2 ogarniemy i nie martwcie się o obiad, bo dzisiaj grillujemy przy tym co najlepsze.

0: and Full of Zasadzka. Sztuka latania w SC2 od Lady Punk, a teraz sztuka grillowania z SK2.
1: Sponsorem relacji jest Napoleon, kanadyjski producent grilli z palnikiem do steków Sizzle Zone.
2: Sponsorem relacji jest firma Temar.
0: Ale jest fest zabawa. Kamil Nosel zameldowany na Grill Fest w warszawskim Wilanowie. Kamil, co tak tam skwierczy na ruszcie? Czuję, że już żałuję.
3: Oj, Kamilu, żałuj, że nie mogę przez radio wysłać ci tych wspaniałości, tych wspaniałych smaków i oczywiście tych grillowych przysmaków, ale rzeczywiście jesteśmy na grillfeście. Jurek Sobieniak, czyli główny dyrygent tego zamieszania. Jurku, co jeszcze możemy rzucić na grilla tutaj i co jeszcze, jeżeli ktoś ma okazję przybyć, może zjeść?
4: Słuchaj, no tradycyjnie trójca powinna być, czyli karkówka, kaszanka oraz kiełbaska, ale oprócz tego są naprawdę niesamowite rzeczy. Na przykład arbuza można, nie wiem, czy wiesz, że można arbuza rzucić na grilla?
5: Jak to się robi?
4: No normalnie, bierzesz arbuzę i go wrzucasz na grilla. Faktem, że można go troszeczkę doprawić kolendrą. No ale oprócz tego to jeszcze oczywiście pyszne barbecue, bo grillowanie ma wiele imion. Między innymi jest tak zwane low and slow, czyli powolutku w niższej temperaturze. Może być troszeczkę wyższa temperatura, gdzie mamy więcej dymienia i to jest to takie prawdziwe amerykańskie barbecue, albo wysoka temperatura, czyli taki dobry, soczysty stek, żeby wyszedł, no to on robi tam 250, 300, 350 stopni. Naprawdę wysoka temperatura, a do tego jest potrzebny oczywiście dobry grill.
3: Wszyscy zadowoleni i na jedzeni?
4: Ja tak.
3: To wszyscy ci, którzy czują grilla lub chcą poczuć grilla w swoim podniebieniu, zapraszamy plaża Wilanów. Tutaj trwa Grill Fest.
0: Z Kamilem Noselem jest SK2, jest zadyma.
1: Sponsorem relacji był Napoleon, kanadyjski producent grilli z palnikiem do steków Sizzle Zone.
2: Sponsorem relacji jest firma Temar, dostawca serów na grilla marki Bonfire.

0: by się doczekał, gdyby tak mógł pewnie cofnąć czas. A propos właśnie, Łukasz Zagrobelny w SK2, a teraz...
1: SK2, wehikuły czasu.
0: I wylądowaliśmy w 1978 roku. To jest rok, nazwałem go wielu pierwszych razów, bo w radiu słyszymy, jak pierwszy Polak, Karol Wojtyła, został papieżem. W kosmos poleciał pierwszy Polak, Mirosław Hermaszewski. Amerykanie puszczają w kinach pierwszego człowieka ze stali, czyli Supermana, a za to Super Maryla Rodowicz wydała kolejny hit 48 lat temu.
1: SK2. Wehikuł czasu.
0: Zabrała nas za wielką wodę.

0: Czy...
1: Śmigają nieźle najlepsze polskie hity. W SC2 właśnie wszystko tutaj śmiga, jak w szwajcarskim zegarku. A Szwajcarzy dzisiaj głosują. Decydują, czy ich kraj ma mieć maksymalnie 10 milionów ludności i nie więcej.
2: SK2.
1: 10 milionów, w Polsce tyle wraca do domu i to tylko z weekendu.
3: Autopromocja.
4: Paprykarz ze Szczecina.
5: Szklanki z Krosna.
4: Pierogi, no wiadomo, najlepsze u babci.
6: Dobre, bo polskie.
5: Tak jak wszystkie piosenki w SK2.
6: U nas usłyszysz wyłącznie polskie numery. Te starsze i te nowsze.
4: Polskie hity.
6: Najlepsze, bo polskie.
3: Autopromocja.
4: Reklama.
7: Kto powiedział smartfon gratis? Play! Bo teraz przy zakupie pierwszego, drugi otrzymasz gratis. Przejdź do Play. Kup smartfon Xiaomi Redmi Note 15 Pro 5G w ofercie z abonamentem L i odbierz Xiaomi Redmi 15C, bo w Play płacisz mniej.
3: Play.
8: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz farba lateksowa Magdat Intense White 10 litrów za 140 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 174,99. Allegro Days tylko do 15 czerwca.
9: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do minus 50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na eobuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie, wie.
10: Już 20 czerwca przyjedź do Warszawy na warszawskie targi obronne. Ponad 100 wystawców, prezentacje sprzętu wojskowego, eksperci, warsztaty pierwszej pomocy i samoobrony oraz strzelnica laserowa. Centrum Expo 21 w Warszawie. Szczegóły i bilety na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bezpieczeństwo w praktyce.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobaczach Tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
13: Czy można powtórzyć pytanie?
12: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobaczach Tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
13: Tak.
12: Brawo!
14: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
15: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
4: I po reklamie.

0: jaką kiedyś robili muzykę, jakie Shakespeare książki pisał. Wanda i jej banda w SC2. I to nie muzyczny dramat, tylko Julka na balkonie, która chyba dzisiaj to nie postoi za bardzo. Są pogodowe alerty i o nich o 14 w newsach SK2.
1: Reklama.
2: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
3: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
4: Oferta kredytu gotówkowego do 120 lat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na crediagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
5: Stacje paliwa BAK. Twoja droga do nagród. Tankujesz na stacjach paliwa BAK? To graj! 10 litrów wystarczy, by wziąć udział w loterii. Wygraj 40 tysięcy złotych lub jedną z 840 nagród. Szczegóły i regulamin na loteriapaliwabak.pl.
6: Jedziemy?
7: Dziś ja prowadzę. Prosto, w prawo. Jesteśmy w salonie Cherry.
8: Od 1 do 15 czerwca Family Days w Cherry. Poznaj rodzinne SUVy Tiggo i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort dla całej rodziny.
9: Jeszcze w tym roku możesz zamieszkać na prestiżowym osiedlu Zielony Horyzont w Ustrobnej koło Krosna. Deweloper Later do końca tego roku oddaje 10 mieszkań w zabudowie szeregowej. W ofercie Lato 2026 mają naprawdę super pakiety. I ty zamieszkaj na prestiżowym osiedlu w Ustrobnej koło Krosna. Widokowa działka, 5 minut od centrum miasta. Osiedle Ustrobna.pl 531 031 025.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do minus 50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na eobuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie, wie, wie, wie.
12: I po reklamie.
13: Sponsorem programu jest właściciel biura podróży Leć z nami, Ewelina Niedziela.
14: Co? Gdzie? Kiedy?
15: Michał Serkis. Te biegi do łatwych nie należą, ale sprawiają wiele frajdy. Głogowski Potwór to bieg z przeszkodami, który rusza 12 lipca w Głogowie Małopolskim, mówi organizator Jacek Gutr.
16: Liczba przeszkód na trasie to jest przynajmniej 35, z czego większość to są naturalne przeszkody, m.in. przejście przez staw, przejścia przez przepusty drogowe. Wiele przeszkód też zbudujemy, m.in. fajną, dużą zjeżdżalnię.
15: Zapisy trwają.
13: Sponsorem programu jest właściciel biura podróży Leć z nami, Ewelina Niedziela, Rzeszów Galeria Karolina Park oraz Galeria Grafika, lećznami.pl.
15: 14 na zegarach, zaczynamy newsy. Marcin Procki, dzień dobry. A na początek dramatyczny pożar mieszkania w bloku w Reciborzu na Śląsku. Trwa tam akcja strażaków, którzy ewakuowali wszystkich mieszkańców. Ogień pojawił się w wieżowcu przy ulicy Katowickiej. 3 osoby podtruły się dymem. Mieszkańcy dolnych kondygnacji wrócili już do swoich mieszkań. Burze, grad i silny wiatr są ostrzeżenia przed nimi od IMGW dla 11 województw. Synoptycy prognozują lokalnie intensywne opady deszczu, a podczas burz porywy wiatru mogą osiągać 75 km na godzinę. Burze w tej chwili występują na Mazowszu, w Łódzkiem i na Podlasiu. A mamy fetę w Nowym Jorku. Koszykarze New York Knicks zdobyli mistrzostwo NBA po raz pierwszy od 53 lat. Tym sposobem Jeremy Sochan został pierwszym Polakiem z mistrzowskim pierścieniem NBA. A Knicks finałową serię z San Antonio Spurs wygrali 4-1.
0: My również w SC2 włączamy tryb NBA, czyli Narodowe Bractwo Altanek. I w burzową pogodę pod altanką schować się można. Kończymy weekend również dwutaktem. Z taktem dziewczyny, które nie lubią dawać kosza. Natalia Kukulska, Sylwia Grzeszczak i inne najlepsze.

0: Kowalski, witajcie w ST2, gdzie same tylko polskie sztosy, również Marcin Procki, który dla was będzie sprawdzał, co ciekawego dzieje się w Polsce dzisiaj. To wszystkim mówimy dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Kocham cię.
2: Bo chodzi o to, by od siebie nie upaść za daleko, jak te dwa łyse kamienie nad rzeką. Chodzi o to, by...

Maciej Musiałowski w SC2, a za 12 dni ostatni dzwonek i wakacje. W związku z tym w trasę ruszają i to już dzisiaj pociągi, więcej składów, PKP się chwali, w góry nad Bałtyk i co ciekawe, po 33 latach pociągi przyjadą do Łomży. 33 lata czekać na pociąg. Rekordowy.

0: również na stadionie w Poznaniu. On w centrum uwagi. Dawid Podsiadło. Tak było wczoraj w Poznaniu, a za tydzień bawimy się w Gdańsku. Sezon trwa w najlepsze hity w SC2. Mamy też sezon na Mistrzostwa Świata w piłkę nożną, ale powiem wam, że chcielibyśmy z wami, słuchaczami SK2, zagrać na Stadionie Narodowym. Nie ściemniam, naprawdę, montujemy drużynę na SK Karniaki Cup ze Sławkiem Peszko na czele. 4 lipca będziemy razem biegać po murawie pięknie wygolonej Stadionu Narodowego, no i strzelać karniaki. I nawet do wygrania będzie 10 tysięcy złotych. A co zrobić, by się wstrzelić w drużynę SK2 i wskoczyć do finału? No to trzeba na początek wskoczyć na stronę sk2.pl i odgadnąć wygwizdane przez Sławka Peszka słowo. Ja wam je puszczę.
1: Są takie mecze, po których boli trochę gardło, nogi i trochę...
0: O, właśnie tak. SK2. Ale nie boli to, żeby wejść do finału SK Karniaki Cup. Wskakujecie przez internet do zabawy, a jak jutro zadzwonimy do ciebie, wystarczy, że prawidłowo odpowiesz, co wygwizdał Sławek Peszko i jesteś w drużynie SK2 i potem już bawimy się tylko na Stadionie Narodowym strzelający karniaki kap z SK2.

0: Co to się stanęło? Carla Fernandez w SC2, ale niezwykłego wyczynu dokonali fryzjerzy w Piotrkowie Trybunalskim. W 8 godzin pobili, chyba tak, rekord Guinnessa. W 8 godzin ostrzygli 500 osób. SK2. Po takim maratonie to trzeba sobie ciachnąć woldę.
1: Autopromocja.
2: Cześć, tu Sławek Peszko. Zawsze byłem mocny.
3: Sławek, co mówiłeś?
2: No mówię, że zawsze byłem mocny.
1: A ty od

0: Autopromocja.
1: Reklama. Chcesz zyskać ekstra 300 zł? Masz pojazd nadający się do złomowania? Odwiedź Lostark. Dostarcz samochód do siedziby naszej firmy w miejscu Piastowym. Czekać będzie na Ciebie promocja. Dodatkowe 300 zł do wyceny. A może szukasz części do swojego samochodu? Mamy dla Ciebie ofertę naszego Lostark Autoparku. To nowe miejsce i nowa forma zakupu części samochodowych, gdzie demontując sam zapłacisz mniej, a to wszystko w stałych, z góry określonych cenach. Niezależnie, czy szukasz reflektora do Volkswagena, Audi czy BMW, zapłać tyle samo. Miejsce Piastowe, ulica Dworska. www.lostark.pl.
2: Chcesz mieć podjazd, który robi wrażenie, albo ogrodzenie, które naprawdę przyciąga wzrok? W Transbruck znajdziesz kostkę brukową od Polbruk, Brookbet i innych sprawdzonych producentów. Płyty tarasowe oraz nowoczesne ogrodzenia firmy Joniec. Zapewniamy fachowe doradztwo i wizualizacje 3D, które pozwalają zobaczyć efekt jeszcze przed realizacją. Transbruck. Zrób to raz, a dobrze. Rzeszów, ulica Zwieńczycka, Lubelska, Krakowska oraz Strzyżów, ulica Weissa.
3: Zawsze marzyłam, aby w domu mieć kominek, ale stale było pod górkę. Do czasu, aż odkryłam Gros Kominki. I teraz przyjemne chwile przy kominku to nie tylko marzenie, ale codzienność. Ty też marzysz o własnym kominku na drewno, gaz lub prąd, nawet z 12-letnią gwarancją? Odkryj Gros Kominki. Nasze kominki spełniają najbardziej rygorystyczne normy i nikt nie zabroni Ci w nich palić. Sprawdź na gros.pl. Teraz również w nowej lokalizacji Rzeszów, Miłocińska 17.
4: ING to Twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
5: Plan ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji mobilni. Zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
6: To się dzieje naprawdę! Honda ZR-V z rocznika 2025 już od 147 400 zł. Tak! Od 147 400 zł. Zapraszamy do salonów na jazdy testowe Hondą ZR-V. Honda.pl.
7: Do salonu zaprasza Sigma Car, dealer Hondy w Rzeszowie. Sprawdź ofertę. Wybierz model Hondy dla siebie.
8: Hejka! Padnij na strzelnicę powiatu rzeszowskiego Dycha. Tu nie zbierasz lajków, tu zbierasz celne trafienia. Przyjdź ze znajomymi, rodziną albo pokaż tacie, że jednak potrafisz być bardziej precyzyjna niż GPS. Znajdziesz nas przy ulicy Biznesowej 15 w Rzeszowie. Szczegóły i rezerwacje na stronie strzelnica.powiat.rzeszowski.pl. Strzelnica powiatu rzeszowskiego Dycha. Wakacje, które naprawdę trafiają w punkt.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Radio SK oraz burmistrz miasta Dębica zapraszają na Dni Dębicy 2026 w ramach SK Music Tour. Gwiazdą wieczoru pierwszego dnia będzie Dawid Kwiatkowski, a drugi wieczór należeć będzie do zespołu Zakopower. 3-4 lipca, Stadion Miejski przy ulicy Akademickiej w Dębicy. Partnerzy wydarzenia: miasto Dębica oraz Miejski Ośrodek Kultury w Dębicy. Partnerzy medialni: Super Express i Radio SK. Sponsor główny: Kolpol, sklep internetowy z żywnością, który pokochało miliony Polaków.
11: I po reklamie.

0: Najlepsze hity na weekendowe powroty do domu tylko w SC2. Już za chwilę też najświeższe informacje, między innymi właśnie dla tych, którzy jadą i mają jeszcze przed sobą kilka kilometrów do domu. Zostańcie z nami.
1: Reklama.
2: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
3: Czy można powtórzyć pytanie?
2: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
3: Tak.
2: Brawo!
4: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Twój sąsiad już ma. Teraz czas na ciebie. Zmień swój internet na Orange Światłowód. Już od 39,99 zł miesięcznie. Tak o, zapraszamy do salonów Orange lub zadzwoń na 801-234-567. Koszt według cennika operatora. Oferta ograniczona terytorialnie. Cena przez 24 miesiące z rabatami za e-fakturę, zgody marketingowe, oba po 4,99 miesięcznie i dodatkowym rabatem 30 zł i 1 grosz miesięcznie. Modem 4 zł 99 groszy miesięcznie. Orange tu jest.
7: Stacje paliwa BAK. Twoja droga do nagród. Tankujesz na stacjach paliwa BAK? To graj! 10 litrów wystarczy, by wziąć udział w loterii. Wygraj 40 tysięcy złotych lub jedną z 840 nagród. Szczegóły i regulamin na loteriapaliwabak.pl.
8: Amazon Prime Day od 23 do 26 czerwca? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę?
9: Okazję na pielęgnację. Mogę przestać śpiewać!
10: Imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na Amazon.pl.
11: Disney Plus.
12: To jest mój czas.
11: Inspirowana faktami historia szybkiej kariery chłopaka, którego sukces wciąga w niebezpieczną grę.
13: Mam propozycję.
14: To nie jest jakaś wkrętka?
11: Nowy polski film Król Dopalaczy. Oglądaj w Disney Plus. Szczegóły na disneyplus.com.
15: To będzie ostatnia reklama.
16: Już 20 czerwca przyjedź do Warszawy na warszawskie targi obronne. Ponad 100 wystawców, prezentacje sprzętu wojskowego, eksperci, warsztaty pierwszej pomocy i samoobrony oraz strzelnica laserowa. Centrum Expo 21 w Warszawie. Szczegóły i bilety na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bezpieczeństwo w praktyce.
17: I po reklamie.
0: Jest 15, zaczynamy newsy. Marcin Procki, zapraszam. Tragiczny wypadek na Krajowej 50 pod Mińskiem Mazowieckim. Motocyklista uderzył w bariery.
18: Kierujący 34-letni mężczyzna jadący motocyklem stracił panowanie nad tym pojazdem, w wyniku czego uderzył w bariery ochronne i niestety poniósł śmierć na miejscu.
0: Relacjonuje Paula Antolak z policji w Mińsku. 50 w miejscu wypadku jest zablokowana w obu kierunkach. Udane ataki ukraińskich dronów na ważne zakłady przemysłowe w Rosji. W pobliżu Moskwy płoną największe w kraju zakłady chemiczne Azot oraz składy paliw w Rybińsku. Drużyna Sił Powietrznych NATO lepsza od drużyny Gwiazd. W Atlas Arenie w Łodzi odbył się kolejny charytatywny mecz koszykówki organizowany przez Marcina Gortata. Na trybunach zasiadło ponad 8 tysięcy widzów.
19: Leksi, jak emocje po meczu?
20: Ojej, było super, bardzo mi się podobało.
19: Jak to jest grać z taką ekipą?
21: Fantastycznie jest grać z taką ekipą, a to najważniejsze, fantastycznie jest pomagać. I cieszę się, że mogę dołączyć się do tej akcji.
0: Mówili Leksi i Frisa. W drużynie Gwiazd zagrali też m.in. BDS, Mateusz Damiński czy Tomasz Fornal.
22: Zmywanie. To jest dyscyplina sportowa po niedzielnym obiedzie albo grillowaniu, której chyba unika najwięcej osób. Ty, Marcin, zmywasz?
23: Nie, ja lubię, to mnie relaksuje.
22: O, no to fantastycznie. W SC2 nigdzie się nie zmywamy, tylko gramy.
24: Najlepsze polskie hity.
25: Polskie hity. Polskie
24: hity. SK2.
22: Roxana Węgiel, Mrozu, Dede Negra, w SC2 najlepiej smakuje polska muzyka, to skoro cię to relaksuje, to może ja ci dorzucę taką krzywą wieżę z talerzy.
23: To wszystko ty dzisiaj nawróciłeś?
22: No, i patelnia jeszcze została.

0: Sponsorem relacji jest firma Traeger.
1: Sponsorem relacji jest Greek Trade, właściciel marki Helcom. Dostawca przekąsek na grilla, oliwki, korniszony i suszone pomidory.
2: Jest jazz, jest wesoło na Grillfeście z SK2 na plaży w Wilanowie. Tutaj spotkacie naszego człowieka od zadań specjalnych, od grillowanej również perfekcji, Kamilka Nosela. Noselku, co wy tam wrzucacie w ogóle na ruszt? Grillujecie kiełbasy i tylko stejki?
3: No, nie tylko grillujemy na plaży Wilanów, chociaż trwa Grillfest, to my na przykład rzucamy pizzą. Znaczy, dobra, ja nie będę rzucał, bo ja nie mam takich technicznych możliwości, ale Marcin Kozicki, który robi to profesjonalnie, teraz mi powie, jak rozpocząć rzucanie pizzą tak, żeby później rodzina nie była wkurzona.
4: Zaczynamy od najprostszych trików, później możemy też sobie kupić treningowy placek. To jest taki silikon, od którego zaczynamy zabawę z porzucaniem pizzy, a później, żeby nie marnować tyle jedzenia, możemy właśnie wyćwiczyć na tym treningówce, a później rzucać prawdziwym. Na Mistrzostwach Świata, w których biorę udział od 3 lat, reprezentuję Polskę, używamy tylko i wyłącznie prawdziwego ciasta. Do wszelkich pokazów i zawodów jest prawdziwe ciasto, natomiast w domu, czy żeby rozpocząć swój trening, no to treningówka.
3: Proszę, powiedz mi, można połączyć pizzę i rzucanie tej pizzy później z grillem?
4: Oczywiście, że tak. Przede wszystkim tutaj ja pełnię funkcję też atrakcji troszkę, bo robimy warsztaty dla dzieci, uczymy dzieci, jak właśnie rozkręcać przede wszystkim rękami pizzę, bez żadnego wałka. O, tu można właśnie zobaczyć, jakie piękne pizze dzieci kręcą.
3: A jak pachnie.
4: Tak. My też serwujemy bardzo dobrej jakości pizzę, która jest na zakwasie, z dodatkiem mąki pełnoziarnistej, czyli coś zdrowszego. I do tego oczywiście mozzarella fiordilatte. Dzieci uczą się właśnie, jak też działać w kuchni.
3: I później takie zrobione ciasto z dodatkami wrzucacie na grilla?
4: Można wrzucić na grilla, można wrzucić do specjalnego pieca. Mamy tutaj różne piece, my akurat mamy elektryczne, ale na grillu również można pizzę zrobić.
3: Więc wpadajcie, a my co? Rozkoszujemy się jeszcze grillem podczas Grillfestu.
0: Sponsorem relacji jest firma Traeger, producent grilli pelletowych.
1: Sponsorem relacji jest Greek Trade, właściciel marki Helcom.
2: Pizza z grilla, włoska robota, polski ogień. Roxana Węgiel, WSC2.

0: Ewa Farna i Cicho. Ja was teraz zabieram.
1: SK2. Wehikuł czasu.
0: Na Mistrzostwa Świata, które pierwszy raz odbyły się w Stanach Zjednoczonych, a było to w 1994 roku i wtedy wygrała Brazylia. W tym roku jeszcze nie wiadomo. A na polskich drogach, absolutnym królem stawał się produkowany Polonez Caro. W aucie, kto miał radio na kasety, to kręciła się kasetka zespołu Universe z 94 roku i to jest kaseta Być przy Tobie, na której gościnnie zaśpiewała Beata Kozidrak, no i razem z Mirkiem Regułą zespołu Universe stworzyli wyjątkowy duet i hit, który cały czas ma w sobie miano romantycznego.
1: SK2. Wehikuł czasu.
0: Żal, miłość... Tyle chciałem ci dać. Universe i Beata Kozidrak w SC2 w wehikule czasu.

0: Kamil Bednarek, Westy 2, list i tajemnice kulinarne. Zapomnij o gotowaniu makaronu w garnku. Taki artykuł mi tutaj wyskoczył. Mówię, kurczę, o co chodzi? Makaronu w garnku się nie gotuje? Szefowie kuchni polecają tę metodę. Można gotować makaron na patelni. Jest podobno szybciej. A potem tylko wystarczy dorzucić sos i spaghetti na patelni gotowe. SK 2. I to tak dobre, że aż można lizać patelnię.
1: Autopromocja.
2: Poranek w Radiu SK 2. Zaczynasz dzień z najlepszymi polskimi hitami. Najważniejsze wiadomości co pół godziny.
3: Informacje o pogodzie i korkach w naszym mieście.
2: No i oni.
3: Wajda i Jarząbek.
4: W ogrodach Zamku Królewskiego odbędzie się impreza plenerowa, a sceneria wzorowana będzie na dworze soplicowskim.
5: Tak jak myślałem. Jest impreza, to musi być i pan Tadeusz.
2: Poranek SK2. Startujemy codziennie po 6.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
6: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
7: Czy można powtórzyć pytanie?
6: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
7: Tak.
6: Brawo!
8: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
9: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
10: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
11: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
12: Cześć, tu Jacek z Autoglas. Masz uszkodzenie na przedniej szybie? W Autoglas naprawisz ją w 30 minut. Mamy ponad 100 serwisów w Polsce, a z odpowiednim ubezpieczeniem nic nie płacisz. Zadzwoń na 801 181 181 lub sprawdź na autoglas.pl.
11: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
13: Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd tworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
14: Jeszcze w tym roku możesz zamieszkać na prestiżowym osiedlu Zielony Horyzont w Ustrobnej koło Krosna. Deweloper Later do końca tego roku oddaje 10 mieszkań w zabudowie szeregowej. W ofercie Lato 2026 mają naprawdę super pakiety. I ty zamieszkaj na prestiżowym osiedlu w Ustrobnej koło Krosna. Widokowa działka, 5 minut od centrum miasta. Osiedle ustrobna.pl 531 031 025.
15: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do minus 50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na eobuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie, wie.
16: Już 20 czerwca przyjedź do Warszawy na warszawskie targi obronne. Ponad 100 wystawców, prezentacje sprzętu wojskowego, eksperci, warsztaty pierwszej pomocy i samoobrony oraz strzelnica laserowa. Centrum Expo 21 w Warszawie. Szczegóły i bilety na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bezpieczeństwo w praktyce.
17: Czas na nowe okulary? Przyjdź do Vision Express na wielką wyprzedaż z rabatami aż do 40% na okulary do korekcji wzroku. Progresywne, do prowadzenia auta czy korekcyjne przeciwsłoneczne. W Vision Express dobierzemy je idealnie do Twoich potrzeb. Teraz z rabatem do 40%. Do zobaczenia w Vision Express. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin akcji dostępny w salonach i na visionexpress.pl. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express.
18: To będzie ostatnia reklama.
19: Ruszyła wyprzedaż w TTC. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold oszczędzasz podwójnie. Kupujesz na wyprzedaży i dostajesz ekstra 10% zwrotu. Nie zwlekaj. Kupuj taniej w sklepach TTC, aplikacji i na ttc.eu.
20: I po reklamie.

0: SC2, panowie, którzy mają już 45 lat na liczniku i dalej robią muzyczne zamki na piasku, choć 45 lat budowali swoją formację na skalę. Lady Punk w SC2 za chwilę 16 i najważniejsze newsy. Nie uciekajcie za daleko.
1: Reklama.
2: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
3: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
4: Latem małe uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie, a wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy Twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
3: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
5: Kto zwalcza ból?
6: Woldary!
5: Kto?
6: Woldary!
7: Ból pleców po dźwiganiu? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty kibicuj na maksa. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
8: Kto powiedział smartfon gratis? Play! Bo teraz przy zakupie pierwszego, drugi otrzymasz gratis. Przejdź do Play, kup smartfon Realme 16 Pro plus 5G w ofercie z abonamentem L i odbierz Realme 14T 5G, bo w Play płacisz mniej.
9: Play.
10: Kaufland jest fresh! Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy polskie pieczarki, kastąd takie dobre, opakowanie 500 gramów, 4,99. A pod udzie lub udo z polskiego kurczaka z lady lub w opakowaniu XXL 6,49 za kilogram. 4 kilo na osobę. Kaufland.
11: Gdy latem trzeba zatroszczyć się o skórę, to wiesz, że... Czas na Hebę i dermokosmetyki w super cenach. Teraz produkty takich marek jak Bioderma, Topadermo, Dermedic i wiele więcej znajdziesz do 40% taniej w sklepach stacjonarnych i online. Hebę.
12: Szybkie rozegranie paczki, przerzut na lewą stronę i podanie z pierwszej. Jak ona chodzi z rąk do rąk.
13: Przysnacki, prażynki o smaku bekonu.
12: Wspaniale się to ogląda.
13: A jak smakuje?
12: Prażynki przysnacki, zawsze przy meczu.
14: Masz firmę remontowo-budowlaną? Zajrzyj do Brico Marché. Tylko do 27 czerwca czeka na Ciebie rabat 50 zł. Załóż konto pro w aplikacji Brico Marché. Zbieraj korzyści dla firmy i kupuj taniej. Brico Marché. Nasze ceny rządzą.
15: Ruszyła wyprzedaż w CCC. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej. Wybieraj spośród marek Reebok, Nine West, Gino Rossi, Beverly Hills, Polo Club i wielu innych. Nie zwlekaj i skorzystaj z rabatu do minus 50% w sklepach CCC, aplikacji i na CCC.eu.
16: To będzie ostatnia reklama.
17: Radio SK oraz burmistrz miasta Dębica zapraszają na Dni Dębicy 2026 w ramach SK Music Tour. Gwiazdą wieczoru pierwszego dnia będzie Dawid Kwiatkowski, a drugi wieczór należeć będzie do zespołu Zakopower. 3-4 lipca, Stadion Miejski przy ulicy Akademickiej w Dębicy. Partnerzy wydarzenia: miasto Dębica oraz Miejski Ośrodek Kultury w Dębicy. Partnerzy medialni: Super Express i Radio SK. Sponsor główny: Kolpol, sklep internetowy z żywnością, który pokochało miliony Polaków.
18: I po reklamie.
19: Sponsorem programu jest właściciel biura podróży Leć z nami, Ewelina Niedziela.
18: Co? Gdzie? Kiedy?
20: Jał Serkis, kolejna sportowa impreza na horyzoncie. Tym razem będzie to bieg na 5 km przez rzeszowskie bulwary nocą, mówi Piotr Kowal ze Stowarzyszenia Rzeszów Biega.
21: Będzie to bieg nocny na dystansie 5 km, który odbywa się o godzinie 21, więc to też taki fajny klimat, kiedy jest już ciepło i w godzinach wieczornych przy Jupiterach można w takim biegu uczestniczyć.
20: Impreza rusza w sobotę 27 czerwca.
19: Sponsorem programu jest właściciel biura podróży Leć z nami, Ewelina Niedziela, Rzeszów Galeria Karolina Park oraz Galeria Grafika, lećznami.pl.
1: 16 na zegarach, zaczynamy newsy. Marcin Procki, zapraszam. Znamy wstępne wyniki referendum w Szwajcarii. Te wskazują, że wyborcy odrzucili propozycję ograniczenia populacji kraju do 10 milionów. Z podliczonych do tej pory głosów wynika, że 55% uczestników referendum głosowało przeciw, a 45% za. Teraz Kraków. Policja zajmuje się incydentami z udziałem kibiców Krakowi. Ci świętowali 120-lecie klubu. Na murach Wawelu wywiesili sektorówki, odpalili też race. Wylegitymowano 125 osób. Trzy zostały ukarane mandatami za zakłócanie porządku, ale to nie koniec.
9: W stosunku do pozostałych tych osób wylegitymowanych będzie prowadzone postępowanie.
1: Zapowiada Katarzyna Cisło z małopolskiej policji. Funkcjonariusze sprawdzają monitoring teraz i przesłuchują świadków. A już za tydzień warszawskie targi obronne. Pojawi się na nich blisko 100 wystawców. Będzie sprzęt wojskowy, ale będą też
22: punkty rekrutacyjne zarówno policji, jak i wojska, więc będzie można porozmawiać z rekruterami.
1: Mówi redaktor naczelny Super Ekspresu Grzegorz Zasępa. Targi odbędą się w sobotę i niedzielę w warszawskim Expo 21.
23: Chłodno na północnym wschodzie, około 13 stopni. W centrum 16, najcieplej w okolicach Rzeszowa do 18, ale nerwowo w całej Polsce. Miejscami grzmi, pada, w drodze do domu darmowa myjka. Chmury biorą robotę na siebie.
24: Najlepsze polskie hity.
23: I wracamy z Baranowskim. Magda Fam też się przyłączy. Robert Jansson po drodze będzie czekał z Kubą Badachem, a teraz Sylwia Grzeszczak siada obok i flirtuje w SC2 z wami. Ja nas

0: czy mnie ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: Nareszcie, no szkoda, że już się skończyło. Męskie granie orkiestra, tegoroczna w SZ2.
2: SK2.
1: To jeszcze świat celebrytów, kolorowa prasa pisze. Milionowe interesy rodziny Pazurów. Edyta i jej mąż, znany aktor Cezary Pazura, killer, to biznesowi drapieżnicy. Na czym zarabiają? Reklamy, diety, perfumy. Proponuje jeszcze salon pedikir, ale taki z pazurem. Magda Fam w SC2.

0: ponownie się w niej zakochujecie. Trzecie miejsce gorącej polskiej dwudziestki w SC2 i Marisa. Zróbcie jej prezent w piątek na kolejne notowanie. A popołudnie pełne prezentów u Donalda Trumpa. No, prezydent Stanów obchodzi dzisiaj okrągłą 80. Za godzinę widzę tutaj w grafiku obiad ma rodzinny, bez rozmów o polityce, a potem spotkanie z VIP-ami. No i wśród VIP-ów nasz prezydent Karol Nawrocki również dostał zaproszenie, poleciał.
1: SK2.
0: Dzisiaj na urodzinach, a jest niedziela, jutro poniedziałek, ciekawe jak on do pracy przyjdzie. Robert Gawliński w SC2.

0: Rozpędzona Daria Zawiałow w SC2, hity na medal, sporo też medali zdobyliśmy w Portugalii. Na Mistrzostwach Europy w kajakarstwie Ania Puławska zdobyła i to dzisiaj. 6. srebrny krążek, gratulacje. A my wiosłujemy w stronę domu już za chwilę z Zalią i Margaret w SC2.
1: Autopromocja.
2: Cześć, tu Sławek Peszko, zawsze byłem mocny.
3: Sławek, co mówiłeś?
2: No mówię, że zawsze byłem mocny.
1: A ty

0: narodowy. Strzelisz coś?
1: Autopromocja. Reklama.
2: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
3: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
4: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
5: Oferta kredytu gotówkowego do 120 lat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
6: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
7: Tu Dominika z Autoglas. Masz pęknięcie na przedniej szybie i myślisz sobie, kolejny wydatek. Spokojnie, w Autoglas z odpowiednim ubezpieczeniem za naprawę nic nie płacisz. Tak, tak, zero kosztów. Zadzwoń 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
6: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
8: Zawsze marzyłam, aby w domu mieć kominek, ale stale było pod górkę. Do czasu, aż odkryłam Gros Kominki. I teraz przyjemne chwile przy kominku to nie tylko marzenie, ale codzienność. Ty też marzysz o własnym kominku na drewno, gaz lub prąd, nawet z 12-letnią gwarancją? Odkryj Gros Kominki. Nasze kominki spełniają najbardziej rygorystyczne normy i nikt nie zabroni ci w nich palić. Sprawdź na gros.pl. Teraz również w nowej lokalizacji Rzeszów Miłocińska 17.
9: Sale na Modivo trwa. Wakacyjna garderoba w najlepszym wydaniu. Sukienki, t-shirty, shorty, odzież plażowa i dodatki teraz do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold zyskujesz 10% zwrotu przy każdych zakupach. Sprawdź na stronie i w aplikacji Modivo.
10: Już 20 czerwca przyjedź do Warszawy na Warszawskie Targi Obronne. Ponad 100 wystawców, prezentacje sprzętu wojskowego, eksperci, warsztaty pierwszej pomocy i samoobrony oraz strzelnica laserowa. Centrum Expo 21 w Warszawie. Szczegóły i bilety na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bezpieczeństwo w praktyce.
11: Masz firmę remontowo-budowlaną? Zajrzyj do Bricomarché. Tylko do 27 czerwca czeka na Ciebie rabat 50 zł. Załóż konto pro w aplikacji Bricomarché. Zbieraj korzyści dla firmy, kupuj taniej. Bricomarché. Nasze ceny rządzą.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Czas na nowe okulary? Przyjdź do Vision Express na wielką wyprzedaż z rabatami aż do 40% na okulary do korekcji wzroku. Progresywne, do prowadzenia auta czy korekcyjne przeciwsłoneczne. W Vision Express dobierzemy je idealnie do Twoich potrzeb. Teraz z rabatem do 40%. Do zobaczenia w Vision Express. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin akcji dostępny w salonach i na visionexpress.pl. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express.
14: I po reklamie.

0: roztańczona, rozpędzona Margaret, Margaretka. Najlepsze polskie hity tylko w SC2, a także najważniejsze i sprawdzone newsy, które już za chwilę, i potem kontynuujemy to, co najlepsze przy polskich hitach. Powrotną niedzielę na drogach.
1: Reklama.
2: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
3: Od miasta, gdzie liczy się zwinność i precyzja. Po przestrzeń, która redefiniuje luksus podróży. Od BMW X1 po BMW X7. Szeroka gama SUV-ów, która pozwala wybrać dokładnie ten wymiar, którego potrzebujesz. Teraz wszystkie modele BMW X w bezkonkurencyjnym leasingu 100% dla przedsiębiorców. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
4: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
5: Czas zrobić formę. Playlista na siłkę gotowa, karnet jest, jeszcze tylko kupię buty. Wow, ale okazja!
4: Taką okazję lepiej sprawdzić, bo cyberoszuści są zawsze w formie. Jeśli jesteś klientem mBanku, masz łatwiej, bo specjaliści Cyber Rescue pomogą Ci rozłożyć oszustów na łopatki. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
6: Gdy latem trzeba zatroszczyć się o skórę, to wiesz, że... Czas na Hebę i dermokosmetyki w super cenach. Teraz produkty takich marek jak Bioderma, Taupadermo, Dermedic i wiele więcej znajdziesz do 40% taniej w sklepach stacjonarnych i online. Hebe.
7: Jeszcze w tym roku możesz zamieszkać na prestiżowym osiedlu Zielony Horyzont w Ustrobnej koło Krosna. Deweloper Later do końca tego roku oddaje 10 mieszkań w zabudowie szeregowej. W ofercie lato 2026 mają naprawdę super pakiety. I ty zamieszkaj na prestiżowym osiedlu w Ustrobnej koło Krosna. Widokowa działka, 5 minut od centrum miasta. Osiedle ustrobna.pl 531 031 025.
8: Hejka! Padnij na strzelnicę powiatu rzeszowskiego Dycha. Tu nie zbierasz lajków, tu zbierasz celne trafienia. Przyjdź ze znajomymi, rodziną albo pokaż tacie, że jednak potrafisz być bardziej precyzyjna niż GPS. Znajdziesz nas przy ulicy Biznesowej 15 w Rzeszowie. Szczegóły i rezerwacje na stronie strzelnica.powiat.rzeszowski.pl. Strzelnica powiatu rzeszowskiego Dycha. Wakacje, które naprawdę trafiają w punkt.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
11: Czy można powtórzyć pytanie?
10: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
11: Tak.
10: Brawo!
12: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
13: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
14: I po reklamie.
15: Jest 17, zaczynamy newsy. Marcin Procki, zapraszam. Kamil Majchrzak walczy właśnie w swoim pierwszym finale turnieju ATP w karierze. Ogońcowy triumf polski tenisista w Herzogenbos walczy z Aleksem de Minorem. Pierwszego seta wygrał pewnie Majchrzak, drugiego Australijczyk. Trwa właśnie końcówka decydującej partii. W tym momencie jest 6-6, trwa tiebreak, a w nim aktualnie jest 4-2 dla Polaka. Prąd śmiertelnie poraził trzy konie na wybiegu w Zalesiu niedaleko Konina. Zwierzęta zabiła uszkodzona przez burzę linia energetyczna. Tragedia mogła być jeszcze większa.
16: Dzięki szybkim działaniom strażaków udało się uratować kolejne trzy zwierzęta, które zostały bezpiecznie wyprowadzone z zagrożonego terenu.
15: Powiedział nam Martin Halesz z Wielkopolskiej Straży Pożarnej. W Poznaniu ewakuowane zwierzęta nie odniosły obrażeń. A dziś obchodzimy Światowy Dzień Krwiodawcy. Wśród nich są prawdziwi rekordziści, na przykład pan Andrzej Lis ze Starego Sącza, który oddał ponad 100 litrów krwi.
17: Kiedyś panie w krwiodawstwie obliczyły, że na fotelu siadłem 228 razy. Około 700-728. Mogło skorzystać z mojej krwi.
15: A w Polsce krew oddaje ponad 650 tysięcy osób.
0: Ogromny respekt, dzięki i honory dla honorowych krwiodawców w SC2. Najlepsza grupa. Urszula, Dawid Podsiadło, Natalia Zastępa już za chwilę, czyli w naszych żyłach w SC2. płynie tylko polska muzyka i to jaka?

miejsce za popis w finale. Po wymagającym starciu wygrał holenderski turniej tenisowy Kamil Majchrzak. Jego historyczny wyczyn, a teraz Marela Rodowicz w historycznym kawałku Łatwopalni w SC2.

0: kwadrans po 17, a w SC2 przenosimy się teraz tam, gdzie ruszty nie stygną ani na chwilę.
1: Sponsorem relacji jest marka Bakerville, producent bułek do burgerów i hot dogów na grilla. Sponsorem relacji jest firma Temar.
0: Plaża. Plaża w warszawskim Wilanowie. Tam trwa Grill Fest z słuchaczami Eski2 i z Kamilkiem Noselem. Kamil, łączymy się z nim. Kamil, powiedz tam, co proponują mistrzowie grillowania na kolację. Prosto z ognia, bo to już jest ta godzina. Rozumiem, że rusztów jeszcze nie zdążyliście chyba ostudzić, prawda?
2: My ciągle grillujemy na plaży Wilanów. Trwa Grill Fest i odciągnąłem od grilla Artura, który jest ogniomistrzem i on potrafi kontrolować nie tylko to, co na grillu, ale i poza grillem. To najpierw przejdźmy do grilla. Co na naszym grillu zostało rzucone i co za chwilę pożeremy?
3: Na grillu rzucone są wszelkiego rodzaju warzywa, ponieważ warzywa są bardzo ważne. Najważniejsze jest mięso, ale warzywa też są ważne.
2: Marchewka, szparagi,
3: cukinia mini, ziemniaczki oczywiście, bo muszą być ziemniaczki. Do tego krewetki, bo to pójdzie wszystko z naszym łososiem, który wędzi się tam w dymie. No i za chwilę będziemy podawać.
2: Powiedziałeś dym, a ja wcześniej określiłem cię jako ogniomistrz. Proszę powiedz mi, rozszyfruj to wszystko. Co znaczy ogniomistrz w twoim wykonaniu?
3: Ogniomistrz w moim wykonaniu znaczy, że potrafię okiełznać ogień.
2: Czyli jesteś po prostu strażakiem?
3: Nie, strażakiem nie jestem, aczkolwiek zawsze o tym marzyłem, więc może ta ksywka się stąd wzięła, taki pseudonim artystyczny. Aczkolwiek dużo pracuję na otwartym ogniu też i grille pelletowe też są związane z dymem, z ogniem. No bo żeby powstał dym, to musi być ogień. Ale ten ogień, żeby powstał dym taki, który jest dobry do jedzenia, musi być odpowiednio ujarzmiony. Jego temperatura musi być ujarzmiona, to inaczej wszystko będziemy palić.
2: Czyli to weź zdradzić, jak ujarzmić taki ogień?
3: No to są, co by to zdradzał? Lata praktyki po prostu. Zapraszam na warsztaty, to się dowiecie wszystkiego.
2: Ja go podgrilluję trochę i może puści trochę farby. Dziękuję, pozdrawiamy z plaży Wilanów, bo tutaj smakowaliśmy na grillfeście.
1: Sponsorem relacji jest marka Bakerville. Sponsorem relacji jest firma Temar, dostawca serów na grilla marki Bonfire.
0: Jak grilluje razem z wami uwędzony Kamil Nosel, zobaczycie sami na Instagramie Eski2. Los.

0: Lady Punk w SC2. Jest taki dzień, że trzeba wejść do wehikułu czasu.
1: SK2. Wehikuł czasu.
0: W SC2 lądujemy teraz w roku, kiedy wprowadzono cukier na kartki w Warszawie. Warszawę zresztą z Katowicami połączono słynną drogą, tak zwaną gierkówką, drogą szybkiego ruchu, czyli rok 1976. Wtedy też amerykańska sonda Viking 1 wylądowała na Marsie pomyślnie, przesłała na Ziemię pierwsze w historii w ogóle kolorowe zdjęcia z bliska powierzchni Marsa, a w muzyce i to polskiej kosmiczne wiadomości, bo w tym roku Krzysztof Krawczyk rozstał się z zespołem Trubadurzy, zaczął robić karierę solową i stworzył taki numer jak Byle było tak. Na pewno kojarzycie.
1: SK2. Wehikuł czasu.
0: Ciekawa jest historia tej piosenki. Powstała metodą tak zwanej rybki, czyli Krzysztof siedział w studiu nagraniowym i śpiewał takie przypadkowe słowa do melodii i przypadek sprawił, że powstał nie byle jaki hit.

0: Dodaj jej życiowe mądrości. Nie daj się wesce 2 za 19 minut 18. W kalendarzu 14 czerwca takie jeszcze nietypowe święto mi dzisiaj wskoczyło właśnie tutaj do oczu z tego kalendarza. Dzień kąpieli mamy. Więc wskakując dzisiaj do wanny, pamiętajcie, aby zabrać ze sobą...
1: SK2.
0: Kaczuszki. I kąpiemy bąbelki.
2: Autopromocja.
3: Kiełbasa?
2: Krakowska.
3: Śliwka? Z Nałęczowa.
2: Rogal? Świętomarciński z Poznania.
1: Na zakupach wybierasz to, co polskie.
3: A radio?
1: W SK2 gramy wyłącznie polskie numery. Te nowsze i te starsze.
2: SK2. Najlepsze polskie hity. Polskie.
1: Najlepsze, bo polskie.
2: Autopromocja.
1: Reklama.
4: To się dzieje naprawdę! Honda ZR-V z rocznika 2025 już od 147 400 zł. Tak! Od 147 400 zł. Zapraszamy do salonów na jazdy testowe Hondą ZR-V. Honda.pl.
5: Do salonu zaprasza Sigma Car, dealer Hondy w Rzeszowie. Sprawdź ofertę. Wybierz model Hondy dla siebie.
6: Chcesz zyskać ekstra 300 zł? Masz pojazd nadający się do złomowania? Odwiedź Lostark. Dostarcz samochód do siedziby naszej firmy w miejscu piastowym. Czekać będzie na ciebie promocja. Dodatkowe 300 zł do wyceny. A może szukasz części do swojego samochodu? Mamy dla ciebie ofertę naszego Lostark Autoparku. To nowe miejsce i nowa forma zakupu części samochodowych, gdzie demontując sam zapłacisz mniej, a to wszystko w stałych, z góry określonych cenach. Niezależnie, czy szukasz reflektora do Volkswagena, Audi czy BMW, zapłać tyle samo. Miejsce piastowe, ulica Dworska. www.lostark.pl.
7: Chcesz mieć podjazd, który robi wrażenie, albo ogrodzenie, które naprawdę przyciąga wzrok? W Transbruck znajdziesz kostkę brukową od Polbruk, Brukbet i innych sprawdzonych producentów. Płyty tarasowe oraz nowoczesne ogrodzenia firmy Joniec. Zapewniamy fachowe doradztwo i wizualizacje 3D, które pozwalają zobaczyć efekt jeszcze przed realizacją. Transbruck. Zrób to raz, a dobrze. Rzeszów, ulica Zwieńczycka, Lubelska, Krakowska oraz Strzyżów, ulica Weissa.
8: W biznesie liczy się każda decyzja, ale są rzeczy, które nie wymagają kompromisów. BMW Serii 5 to biznesowa limuzyna, która łączy komfort długich podróży z dynamiką i precyzją prowadzenia BMW. Wybierz BMW Serii 5 już za 2000 zł netto miesięcznie lub w leasingu 100% dla przedsiębiorców. Szczegóły oferty w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
9: No, to jedziemy.
10: Tato, czy dziś ja prowadzę?
9: Jasne, w końcu to twój dzień.
10: Jedź prosto, skręć w prawo i gotowe! Jesteśmy w salonie Cherry.
11: Od 1 do 15 czerwca odwiedź salon Cherry i świętuj Family Days z okazji Dnia Dziecka. Odkryj rodzinne SUV-y Tiggo, które pomieszczą wszystkie wasze plany i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort jazdy dla całej rodziny.
12: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
13: O nie, moja rezerwacja zaraz zostanie anulowana. A, muszę jeszcze raz podać dane karty.
12: Uważaj, bo zanim ty wyjedziesz na wakacje, pieniądze mogą wyjechać z twojego konta. Takie wiadomości lepiej sprawdzaj. To może być próba wyłudzenia danych. A jeśli jesteś klientem mBanku, pomogą ci w tym specjaliści Cyber Rescue. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: Radio SK oraz burmistrz miasta Dębica zapraszają na Dni Dębicy 2026 w ramach SK Music Tour. Gwiazdą wieczoru pierwszego dnia będzie Dawid Kwiatkowski, a drugi wieczór należeć będzie do zespołu Zakopower. 3-4 lipca, Stadion Miejski przy ulicy Akademickiej w Dębicy. Partnerzy wydarzenia: miasto Dębica oraz Miejski Ośrodek Kultury w Dębicy. Partnerzy medialni: Super Express i Radio SK. Sponsor główny: Kolpol, sklep internetowy z żywnością, który pokochało miliony Polaków.
1: I po reklamie.

0: Sylwestr 2, moja i twoja nadzieja. Nadzieje mają dzisiaj na zwycięstwo podczas mundialowego spotkania Niemcy, którzy zagrają z Karaibską Wyspą. Ona ma mniej mieszkańców niż Gliwice, patrzcie, a na mundial się dostała. I to jest Curaçao. I nie mówię o przerwie na nawodnienie. Za chwilę godzina 18. I wracamy po krótkiej przerwie do najlepszych polskich hitów w Wesce 2.
1: Reklama.
2: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
3: Stacje paliwa BAK. Twoja droga do nagród. Tankujesz na stacjach paliwa BAK? To graj! 10 litrów wystarczy, by wziąć udział w loterii. Wygraj 40 tysięcy złotych lub jedną z 840 nagród. Szczegóły i regulamin na loteriapaliwabak.pl.
4: Co masz?
5: Dla mnie hot dogi Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
4: Chips Lays? Dzięki.
6: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
4: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
5: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
7: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
8: Kto powiedział smartfon gratis? Play! Bo teraz przy zakupie pierwszego, drugi otrzymasz gratis. Przejdź do Play. Kup smartfon Samsung Galaxy A57 5G w ofercie z abonamentem L i odbierz Samsung Galaxy A17 5G, bo w Play płacisz mniej.
9: Play.
10: Money, money, money!
11: O, widzę, że los się do ciebie uśmiechnął.
10: Wygrałam w Cherry Money!
11: Cherry Money?
10: Nowy Express Los!
11: Co za sztos! Pula na wygrane w Express Losach to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach lotto.
12: Kolejny dzień mundialu w TVP i mecze Niemcy-Curaçao, Holandia-Japonia, Szwecja-Tunezja. Oglądaj od 18.25 w TVP1, w TVP2 i w TVP Sport.
13: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
14: Zapowiada się wspaniałe spotkanie. To mistrzowska grupa.
15: Mistrzowska w rzeczy samej. Prażynki przesnacki o smaku bekonu.
14: Oraz bekonu i syropu klonowego.
15: Trudno wskazać faworyta.
14: Spróbuj, może tobie się uda.
15: Prażynki przesnacki. Zawsze przy meczu.
16: To będzie ostatnia reklama.
17: Już 20 czerwca przyjedź do Warszawy na Warszawskie Targi Obronne. Ponad 100 wystawców, prezentacje sprzętu wojskowego, eksperci, warsztaty pierwszej pomocy i samoobrony oraz strzelnica laserowa. Centrum Expo 21 w Warszawie. Szczegóły i bilety na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bezpieczeństwo w praktyce.
1: I po reklamie.
0: Jest 18 na zegarach, to czas na newsy. Marcin Procki, zapraszam. Wielki sukces Kamila Majchrzaka. Polski tenisista wygrał swój pierwszy turniej ATP w karierze. Na trawiastych kortach w Hordenbos nie miał sobie równych. W finale pokonał w 3 setach Alexa de Minora, czyli 6 zawodnika rankingu. A Karol Nawrocki już w Stanach Zjednoczonych. Dziś weźmie udział w obchodach 80. urodzin Donalda Trumpa. Będzie to też okazja do rozmowy z amerykańskim prezydentem.
18: Rozmowy między dwoma przywódcami mają dotyczyć przede wszystkim bezpieczeństwa, obecności amerykańskich wojsk w Polsce oraz współpracy gospodarczej i energetycznej. Wieczorem polski prezydent będzie jednym z gości gali UFC zorganizowanej na południowym trawniku Białego Domu.
0: Informował reporter Eski2 Mateusz Gołębiewski, a przed Białym Domem zaplanowano 7 walk MMA. Zostajemy za oceanem, bo tam przyspieszają piłkarskie mistrzostwa świata. Za godzinę Niemcy zagrają z debiutującym na mundialu Curaçao. O, z kolei o 22:00 starcie Holandii z Japonią. Natomiast w nocy wybrzeże Kości Słoniowej zmierzy się z Ekwadorem, a Szwecja z Tunezją. We'll be right back.

0: emocja.
1: Cześć, tu Sławek Peszko. Zawsze byłem mocny.
2: Sławek, co mówiłeś?
1: No mówię, że zawsze byłem mocny.
0: A ty?

0: Narodowy.
1: Strzelisz coś?
2: Autopromocja. Reklama.
3: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
4: Cześć, tu Jacek z Autoglas. Masz uszkodzenie na przedniej szybie? W Autoglas naprawisz ją w 30 minut. Mamy ponad 100 serwisów w Polsce, a z odpowiednim ubezpieczeniem nic nie płacisz. Zadzwoń na 801-181-181 lub sprawdź na autoglas.pl.
3: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
5: Zawsze marzyłam, aby w domu mieć kominek, ale stale było pod górkę. Do czasu, aż odkryłam Gross Kominki. I teraz przyjemne chwile przy kominku to nie tylko marzenie, ale codzienność. Ty też marzysz o własnym kominku na drewno, gaz lub prąd, nawet z 12-letnią gwarancją? Odkryj Gross Kominki. Nasze kominki spełniają najbardziej rygorystyczne normy i nikt nie zabroni ci w nich palić. Sprawdź na gross.pl. Teraz również w nowej lokalizacji Rzeszów Miłocińska 17.
6: Są dni, które warto powtarzać. Tak jak Allegro Days. Twoje ulubione dni na zakupy.
7: Zamów mokrą karmę dla kota Szeba. 80 saszetek, 19 zł taniej już od 1,44 zł za saszetkę. Allegro Days tylko do 15 czerwca.
8: Amazon Prime Day od 23 do 26 czerwca? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazję na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice. Nie mogę przestać śpiewać.
9: Imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na Amazon.pl.
10: Ale sztosy.
11: Ale co?
10: Nowe ekspres losy. To ja jeszcze dodam, że czerymany to wisienka na torcie wśród ekspres losów. Co za sztosy te ekspres losy. Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach Lotto.
12: Jedziemy.
13: Dziś ja prowadzę. Prosto, w prawo. Jesteśmy w salonie Cherry.
14: Od 1 do 15 czerwca w Family Days w Cherry. Poznaj rodzinne SUVy Tiggo i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort dla całej rodziny.
15: Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To za

0: Stropnej koło Krosna. Developer Later do końca tego roku oddaje 10 mieszkań w zabudowie szeregowej. W ofercie Lato 2026 mają naprawdę super pakiety. I ty zamieszkaj na prestiżowym osiedlu w Ustrobnej koło Krosna. Widokowa działka, 5 minut od centrum miasta. Osiedle ustrobna.pl 531 031 025.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
3: O nie! Gdzie moja kasa?
2: Brzmi jak thriller? Nie pozwól cyberoszustom, by zrobili go na twoim koncie. A jeśli jesteś klientem mBanku, masz łatwiej, bo gdy obawiasz się, że oszust dostał się do twojego konta, możesz zablokować pieniądze jednym kliknięciem w aplikacji. Szczegóły i nota prawna dostępne na mbank.pl/samoobrona w sieci.
4: I po reklamie.

0: Zarezerwuj Allegro Pay i zgarnij 3 kupony po 30 zł. Sprawdź warunki na allegropay.pl. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
1: Kto zwalcza ból?
2: Fundary!
1: Kto?
2: Fundary!
3: Ból kolana na schodach? Voltaren Max zwalcza ból z maksymalną siłą. Ty wejdź pewnym krokiem na stadion.
4: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka ZOO.
5: Ach, ta drżąca powieka.
6: I ten nocny skurczybłydek.
5: Biorę magnez i nie czuję efektu.
7: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potazek Mag. Potazek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potazek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
8: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
9: Plan ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji. Mobilni zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
10: Disney Plus.
11: To jest mój czas.
10: Inspirowana faktami historia szybkiej kariery chłopaka, którego sukces wciąga w niebezpieczną grę.
12: Mam propozycję.
13: To nie jest jakaś wkrętka?
10: Nowy polski film Król Dopalaczy. Oglądaj w Disney+. Szczegóły na disneyplus.com.
14: To spotkanie zapowiada się bardzo ciekawie.
15: Na kanapie komplet.
14: Miski wypełnione po brzegi.
15: Prażynki przy snacki o smaku bekonu oraz bekonu i syropu klonowego.
14: Czekamy na pierwszy gwizdek.
15: Przy snacki. Zawsze przy meczu.
16: To będzie ostatnia reklama.
17: Już 20 czerwca przyjedź do Warszawy na warszawskie targi obronne. Ponad 100 wystawców, prezentacje sprzętu wojskowego, eksperci, warsztaty pierwszej pomocy i samoobrony oraz strzelnica laserowa. Centrum Expo 21 w Warszawie. Szczegóły i bilety na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie targi obronne. Bezpieczeństwo w praktyce.
18: I po reklamie.
19: Najlepsze.

0: autopromocja.
1: Poranek w Radiu SK 2. Zaczynasz dzień z najlepszymi polskimi hitami. Najważniejsze wiadomości co pół godziny.
2: Informacje o pogodzie i korkach w naszym mieście.
1: No i oni.
2: Wajda i Jarząbek.
3: W ogrodach Zamku Królewskiego odbędzie się impreza plenerowa, a sceneria wzorowana będzie na dworze soplicowskim.
4: Tak jak myślałem. Jest impreza, to musi być i pan Tadeusz.
1: Poranek SK2. Startujemy codziennie po 6.
0: Autopromocja.
1: Reklama.
5: Radio SK oraz burmistrz miasta Dębica zapraszają na Dni Dębicy 2026 w ramach SK Music Tour. Gwiazdą wieczoru pierwszego dnia będzie Dawid Kwiatkowski, a drugi wieczór należeć będzie do zespołu Zakopower. 3-4 lipca. Stadion Miejski przy ulicy Akademickiej w Dębicy. Partnerzy wydarzenia: Miasto Dębica oraz Miejski Ośrodek Kultury w Dębicy. Partnerzy medialni: Super Express i Radio SK. Sponsor główny: Kolpol. Sklep internetowy z żywnością, który pokochało miliony Polaków.
1: I po reklamie.

Jaram jak tańczysz na stole, ale nie wziąłbym ciebie za żonę. Myślę, co zrobimy wieczorem, ale nie dla ciebie mam pierścionek. I mówiłem, że zadzwonię, że odpiszę potem. W przeprosinach złożę życzenia urodzinowe.

Wiedziałem, że to jest prawdziwe, kiedy twoje imię stało się nagle uczuciem dla mnie. I kiedy je słyszę, no to biegnę tyle, ile sił mam, tak jak zakochany kundel, skarbie. Wystarczy tylko słowo, że mi powiesz, to zaraz będę obok i od razu cię zabiorę.

0: Magazyn lokalny.
1: Cześć, witajcie, z tej strony Julia Ranosz, a wy słuchacie magazynu lokalnego reporterów z Rzeszowa i Podkarpacia. Od średniowiecznych kupców po tętniące życiem sztetle. Historia Żydów na ziemiach polskich i terenach dzisiejszego Podkarpacia to opowieść o współistnieniu, pracy i budowaniu własnego świata obok innych. Ich codzienność miała swój rytm, język i własne zasady, a kres tej historii przyniosła II wojna światowa. O jej śladach i znaczeniu pamięci z doktorem Krystianem Propolą z Polskiego Towarzystwa Historycznego rozmawia nasza reporterka Agnieszka Gazda-Muła.
2: Tematem naszej dzisiejszej rozmowy są sztetle na Podkarpaciu, ale naszą rozmowę chciałabym zacząć w zasadzie od takiego kontekstu historycznego. Kiedy właśnie zaczyna się historia obecności Żydów na ziemiach polskich, a nie tylko podkarpackich?
3: I myślę, że to jest dość ciekawe pytanie. Tak naprawdę, jeśli mówimy o samej obecności, no to należy wskazać jeszcze na czasy początków państwa polskiego, no mniej więcej IX-X wiek, kiedy pojawiają się tu handlarze żydowscy, którzy no handlują czy to niewolnikami, czy różnego rodzaju innymi towarami. Zresztą z czasów podstawówki wiele osób z nas, mówiąc o źródłach poznania historii Polski, często wskazuje na zapiski Ibrahima ibn Jakuba. I on był właśnie takim jednym z pierwszych, można powiedzieć, takich prekursorów tradycji żydowskiej na tych ziemiach. Natomiast tu zaznaczam, to byli handlarze, to byli kupcy. A jeśli wskażemy już na kwestie dotyczące samych pierwszych Żydów już mieszkających na terenach Polski, to trzeba wskazać tutaj na XI wiek. I tutaj śmiało możemy powiedzieć, że właśnie ziemi Podkarpacia odgrywają tu pewne znaczenie, dlatego że jeden z takich pierwszych zmian dotyczących polskich Żydów, Żydów mieszkających w Polsce, to były zapiski rabina Jehudy H. Cohena, który akurat pochodził z Moguncji i mniej więcej tak w połowie XI wieku pisał właśnie o Żydach mieszkających w Przemyślu, dokładnie na terenie Grodów Czerwieńskich, którzy mieli zostać uprowadzeni akurat w tamtym czasie.
2: To co w takim razie jeszcze wiemy o takich najstarszych śladach obecności społeczności żydowskiej, czy to w Przemyślu, czy tu w naszym regionie, czyli na terenach dzisiejszego Podkarpacia?
3: No, z pewnością możemy powiedzieć, że na terenach ziem polskich panowała dość dobra polityka, jeśli chodzi o osiedlanie się ich. To znaczy, u nas w Polsce jest zakorzeniony, prawda, ten mit kraju bez stosów, Polski jako kraju bez stosów.
2: Co to znaczy?
3: Chodziło o to, że w momencie, kiedy następowały na zachodzie Europy prześladowania religijne w średniowieczu, między innymi właśnie Żydów, ale też i innych grup, które nie do końca zgadzały się z tamtejszą doktryną katolicyzmu, Żydzi byli zmuszeni do ucieczki. I rzeczywiście tereny dzisiejszej Polski, korony ówczesnej, były dość dobrym miejscem na osiedlanie się, aczkolwiek my

0: Się właśnie szczycimy, prawda, tą tradycją, że rzeczywiście, że umożliwiliśmy im przyjazd w momencie, kiedy w innych krajach ich wyrzucano. To jest oczywiście częściowo prawda, natomiast jak sięgałem do historyków, często żydowskich, ale też i z innych krajów, rzeczywiście Polska była jednym z miejsc ich osiedlania się, aczkolwiek co jest istotne, nie najważniejszym. Bo wielu Żydów, którzy uciekało z tamtych terenów Europy Zachodniej, jednak wybierały tereny troszkę cieplejsze, czyli Turcja, Grecja, prawda, miejsca, gdzie po prostu kwitł handel, gdzie mogli się zajmować swoją dotychczasową działalnością. Niemniej jednak rzeczywiście Polska również była w pewien sposób przyjazna i tu musimy właśnie wskazać na te czasy Kazimierza Wielkiego, XIV wiek, status kaliski, który zapewnił Żydom ochronę prawną. Także no, wydaje się, że tutaj pod tym względem ta tradycja polsko-żydowska, przynajmniej na tym etapie dziejów, jest całkiem, no można powiedzieć, śmiało, możemy być z niej dumni.
1: Czy wiemy może, w jakich miastach albo przy jakich ważnych szlakach komunikacyjnych osiedlali się Żydzi tutaj na Podkarpaciu?
0: To znaczy tak, jeśli chodzi o same szlaki, no to rzeczywiście tutaj możemy wymienić szereg miast, prawda? Ja tutaj wspomniałem z jednej strony o Przemyślu, no bo rzeczywiście to jest takie miejsce, które łączyło część wschodnią kraju z częścią zachodnią i w zasadzie na to można tutaj wskazać rzeczywiście, że miejsca osadnictwa żydowskiego, zarówno na Podkarpaciu, jak i też w innych częściach kraju, były związane stricte z warunkami do rozwoju. To znaczy, miasta położone przy takich ważniejszych szlakach handlowych, które stwarzały możliwość handlu, rzemiosła, generalnie też działalności pośrednictwa gospodarczego, no one były w szczególności preferowane przez osadników żydowskich. W takich miejscach można było prowadzić działalność gospodarczą, zakładać szkoły. No i też trzeba pamiętać, że Żydzi bardzo dobrze odnajdywali się też w szczególności w środowiskach miejskich, prawda? Tworzono swoje własne dzielnice, liczyła się też tutaj mobilność, kontakty. Także śmiało można powiedzieć, że te miejsca były determinowane przede wszystkim przez taką swoistą logikę ekonomiczno-społeczną. No i tutaj rzeczywiście miasta takie jak Przemyśl, jak Dukla między innymi, no Rzeszów w pewien sposób też, Jarosław, no to były miejsca, które rzeczywiście społeczności żydowskiej odpowiadały, no a później to osadnictwo też koncentrowało się na innych miejscach, bo mamy między innymi zapiski, prawda, z czasów nowożytności, gdzie akurat Żydzi przenosili się na przykład do Korczyny, do innych miejsc. Także rzeczywiście ciężko znaleźć miejsce na mapie Podkarpacia, które nie byłoby w jakiś sposób naznaczone osadnictwem żydowskim.
1: A czy właśnie takie miejsca osadnictwa Żydów tutaj na ziemiach polskich i też na terenach dzisiejszego Podkarpacia miały jakąś konkretną nazwę?
0: Generalnie i tak i nie. To znaczy tutaj rzeczywiście taką szczególną odmianą tego typu miejsc były tak zwane sztetle. Dlaczego? Dlaczego mówię szczególną odmianą? Bo oczywiście były dzielnice, prawda, żydowskie w większych miastach, między innymi w Krakowie, w Warszawie, to jest oczywiste, ale sztetle były czymś specyficznym. To były miasta, które powstawały głównie na terenach Rzeczypospolitej obojga narodów, późniejszy tam można powiedzieć troszkę ziem wschodnich, czyli trochę dzisiejszej Polski, trochę Ukrainy, trochę Białorusi. To były takie specjalne miejsca osadnictwa, gdzie przeważającą grupą byli właśnie Żydzi. Oni tam mieli swoje własne synagogi, mieli tak naprawdę swoje własne biznesy i najczęściej stanowili...
1: A czy swoje własne władze również?
0: Oczywiście w obrębie gminy też jak najbardziej mieli swoje własne struktury. Oni tam decydowali o dalszych kierunkach rozwoju gminy. To akurat się zachowało też do dzisiaj. Zresztą określenie sztetli też czasami się pojawia właśnie w kontekście osadnictwa takiego, można powiedzieć, hasyckiego, czy takiej bardziej ortodoksji na terenie dzisiejszego Izraela. Natomiast jeśli chodzi już, to mówię, o takie same tradycyjne sztetle tutaj w Polsce, no to rzeczywiście były to miejsca, które też były regulowane w jakiś sposób prawnie, otrzymywano pozwolenie na tworzenie cmentarzy odrębnych. No, generalnie to były takie miejsca, bym powiedział, które były takim odrębnym światem, trochę społeczno-kulturowym. Rządził się własnymi zasadami, miał własną tożsamość i funkcjonował generalnie trochę, jak to już było wspomniane, prawda, jak taka odrębna wspólnota z własnym rytmem życia.
1: To jak właśnie wyglądał taki zwykły dzień w takim żydowskim miasteczku?
0: Oczywiście z jednej strony musimy zachować te kwestie, prawda, religijne typowo, czyli rzeczywiście zaczynało się od takich religijnych praktyk, no ale później tak naprawdę każdy się rozchodził do własnej pracy, prawda, czyli funkcjonowały dalej zakłady, toczyło się życie na takich targach, a wokół było najczęściej słychać język jidysz. To jest też taka ważna sprawa, bo często kojarzymy ludność żydowską, prawda, z hebrajskim. Tylko że jest to dość świeże zjawisko tak naprawdę. Pamiętajmy, że ten hebrajski przez wieki, także właśnie w tamtych czasach, o których tutaj mówimy, czyli czasy nowożytne, czasy przedwojenne, no ten hebrajski przede wszystkim funkcjonował w synagogach. Jako taki język religijny. On nie miał takiego żywego...
1: Czyli jak u nas łacina na przykład, nie? Przez długi czas właśnie msze były prowadzone po łacinie.
0: Tak, to jest w ogóle ciekawostka, że tak naprawdę ten hebrajski, którym teraz mówił w Izraelu, został odtworzony częściowo z dostępnych wówczas źródeł i jeszcze trochę gramatyki rosyjskiego też, bo spora liczba imigrantów właśnie pochodziła żydowskich z Rosji i stąd to tak troszkę się, powiedzmy, że wymieszało. Natomiast tutaj ten jidysz był językiem Żydów z naszego regionu. To była troszkę taka hybryda, powiedziałbym, nieco hebrajskiego, nieco niemieckiego, też jakichś tam lokalnych odmian, także to był dość specyficzny język, ale on wtedy dominował właśnie w środowisku. No i też pamiętajmy, no, część Żydów także mówiła w języku polskim. To było szczególnie powszechne, prawda, wśród tych zasymilowanej społeczności żydowskiej, no, którą pamiętajmy, no, możemy tutaj, mamy wielu reprezentantów także w historii osób o żydowskim pochodzeniu stricte. No, kto z nas pamięta, że Julian Tuwim na przykład był Żydem z pochodzenia? To są takie właśnie niuanse pokazujące też to, jak ta kultura żydowska, jak ta społeczność żydowska generalnie oddziaływała później na nas.
1: A jeszcze wracając właśnie do tego życia codziennego Żyda właśnie z Podkarpacia, to jaką rolę właśnie w jego życiu odgrywał handel? Bo często właśnie kojarzymy właśnie społeczność żydowską jako właśnie taką no, bogatszą od Polaków.
0: To jest akurat mit, jeśli chodzi o tę kwestię bogactwa. Bardzo często także przed wojną wspominało się o tej solidarności żydowskiej, że Żydzi dbają, finansują się nawzajem, aczkolwiek to było troszkę niezrozumiałe przez Polaków. Między innymi faktem jest, że gmina często pożyczała młodym pieniądze na rozwój własnego biznesu. Raz taki młody mógł się pomylić, bo uznawano, że no okej, młody uczy się, no to dobrze, no spróbujmy jeszcze raz. Ale jeśli ktoś drugi raz przetrwonił pieniądze, no to uznawano, że raczej z niego pożytku nie będzie, jeśli chodzi o gminę, to tak oczywiście lekko żartując. No i bardzo często też, nawet z moich własnych badań, kiedy akurat badałem żydowskich uchodźców z czasów II wojny światowej, którzy przedostawali się do ZSRR, w tych protokołach to są często osoby niekoniecznie z wyższych sfer, byśmy to nazwali. Owszem, byli prawnicy, ale na przykład handlarze często byli drobnymi tak naprawdę kupcami, którzy gdzieś tam prowadzili jakieś niewielkie sklepiki albo byli po prostu subiektami, czyli dzisiejszymi sprzedawcami. Nie zawsze też umieli pisać, co jest istotne, często to byli zwykli też robotnicy, także to jest akurat mit takiego Żyda, nazwijmy to kolokwialnie, kasiastego. Natomiast faktem jest, że społeczność ta bardzo często kształciła się w konkretnych kierunkach, to jest akurat prawda, bo oprócz handlu, no to dość powszechne były zawody typowo rzemieślnicze, no znamy wielu krawców żydowskich, znamy wielu piekarzy, czy też rzeźników, to też było dość częste akurat. To było takie zaplecze ekonomiczne wspólnoty, no i to też jednocześnie budowało trochę taką specjalizację społeczności. Często jak patrzymy na pryzmat różnego rodzaju osadnictwa, no to możemy w ten sposób wyróżnić pewną społeczność. No i też, co jest istotne, Żydzi tworzyli no, własne organizacje zawodowe, zrzeszali się w nich. To też miało na celu trochę taki wymiar społeczny.
1: A czy w takich sztetlach mieszkali wyłącznie Żydzi, czy można tam było również spotkać Polaków?
0: No oczywiście, że można było spotkać Polaków. To troszkę był inny mechanizm. To znaczy oczywiście Żydzi otrzymywali pewne przywileje, prawda, ich status takich właśnie miejsc, takich dzielnic, nazwijmy to żydowski, był regulowany prawnie. Natomiast w kwestii sztetli, no to były miejsca, bo też pamiętajmy o tym, że sztetl był nie tyle nazwą prawną, co nazwą kulturową.
1: Taką zwyczajową?
0: Etnograficzną trochę, w ten sposób byśmy powiedzieli. Ona bardziej funkcjonowała też w literaturze, zwłaszcza tej współczesnej. Natomiast jeśli miałbym to tak nakreślić naszym słuchaczom, sztetle to były takie dzielnice żydowskie, które czasem mogły rzeczywiście objąć znaczną część miasta. Natomiast przede wszystkim chodziło o to, że w tych miejscach Żydzi stanowili przytłaczającą większość, 70-80%. Byli oczywiście Polacy, natomiast zdarzały się miasta po prostu, gdzie społeczność żydowska była na tyle rozbudowana, że stanowiła większość. No, Rzeszów też jest tego typu dobrym przykładem. No, pamiętajmy, że jak dobrze pamiętam, w drugiej połowie XIX wieku przez moment większa część mieszkańców to byli Żydzi. No tutaj właśnie z tego też względu, że większość w Rzeszowie stanowili Żydzi, no to między innymi był zakaz handlu w sobotę. Także to wynikało z tego, że rada też musiała się liczyć, samorządowcy, prawda, często musieli się liczyć zdaniem większości. Zresztą pamiętajmy, że społeczność żydowska miała też swoich przedstawicieli w Radzie. Jak dobrze pamiętam, w Dębicy nawet doszło do takiej sytuacji, że w momencie, kiedy część radnych wyłamała się z obozu burmistrza, no to koalicję tak naprawdę uratował sojusz, jak dobrze pamiętam, proboszcza i radnych żydowskich. Także to były takie dość egzotyczne sytuacje, z dzisiejszej perspektywy totalnie niezrozumiałe, ale one istniały. Tutaj też pamiętajmy, że oczywiście nie chcę tutaj wchodzić dość głęboko w te kwestie relacji polsko-żydowskich, czy generalnie relacji Żydów z chrześcijańskimi mieszkańcami, bo pamiętajmy, że wtedy chrześcijanami byli nie tylko Polacy, ale również Rusini czy Niemcy, zamieszkujący także tereny Podkarpacia. Ale chodzi o to, że no, generalnie one były zmienne w czasie. To znaczy obie społeczności żyły obok siebie, no, a to wymuszało też współpracę. Te społeczności wzajemnie się częściowo potrzebowały, także po prostu, żeby rozwijać swoje własne biznesy. Natomiast to jest też oczywiście jasne, ja nie zamierzam tutaj tego tematu unikać, że tych napięć też było oczywiście sporo i były akty przemocy, były ataki na tle religijnym, także no, pogromy to jest coś, co nie zostało, prawda, wymyślone w literaturze, bo ktoś się do nas uwziął, tylko to był rzeczywisty fakt. No, ten antysemityzm istniał, choć może był nieco inaczej rozumiany, niż rozumiemy to dzisiaj. Natomiast oczywiście już tak abstrahując, jak mówiłem, od tych napięć, no należy zaznaczyć, że nie przeszkodziło to w rozwoju dość licznych i prężnych ośrodków osadnictwa, ale też i kultury żydowskiej, także na terenach dzisiejszego Podkarpacia.
1: A o jakich miastach mówimy?
0: No tu możemy tak naprawdę wymieniać bez liku, bo tak naprawdę zaryzykuję stwierdzenie, że 90% miejscowości na Podkarpaciu ma jakiś związek z kulturą żydowską. Natomiast oczywiście one nie były jednolite, bo z jednej strony takie bardzo znane w środowiskach kultury hasyckiej ośrodki to Leżajsk czy Rymanów. One były istotne właśnie dla takiego życia duchowego tej grupy. Tam, prawda, z tymi ośrodkami były związane postacie wybitnych cadyków. No i do dzisiaj są one takimi miejscami pielgrzymek tej grupy. Natomiast inne ośrodki, takie jak Rzeszów, Jarosław czy Przemyśl, no to one pełniły ważne funkcje typowo handlowe i miejskie, co jest też istotne. Miejsca, gdzie te gminy się rozwijały, gdzie rabini byli ważnymi przedstawicielami ówczesnego życia publicznego tak naprawdę, no bo między innymi w Rzeszowie wiemy, że postacie akurat rabinów, liderów gmin, no, miały istotne znaczenie z punktu widzenia przeszłości. Ja tu cały czas mówię o miastach, natomiast warto wspomnieć, że korzenie żydowskie podkarpackich wsi są obecnych wsi, są również interesujące. Ja miałem okazję badać akurat taką miejscowość jak Rybotycze. To jest taka w tej chwili podprzemyska wieś, choć w czasach jeszcze przedwojennych pełniła ona rolę także miasta, choć malutkiego w porównaniu z Przemyślem, które było takim miejscem, skupiskiem właśnie społeczności typowo ortodoksyjnej, gdzie akurat też mniej więcej prawie połowa tego miasteczka stanowiła społeczność żydowska. I gdzie obecnie, tak naprawdę jeśli wpiszemy Rybotycze w wyszukiwarkę Google, no to większa część wyników będzie związana z cmentarzem żydowskim obecnie, no, które też jest akurat, wiem, że pod opieką rodzin żydowskich z zagranicy. To są takie dość ciekawe niuanse.
1: A czy właśnie te wspomniane cmentarze żydowskie Podkarpackie to są takie jedyne pozostałości właśnie z tego dziedzictwa żydowskiego na Podkarpaciu?
0: Oczywiście, że nie. No, akurat rozmawiamy w tym momencie w studiu w Rzeszowie, gdzie mamy po sąsiedzku tak naprawdę dwie synagogi, prawda, starą i nową. Oczywiście synagogi są takie bardzo widoczne, one bardzo często teraz są przekształcane w miejsca kultury. Wiemy na przykład, że w Dębicy była taka sprawa, akurat jest taka sprawa synagogi, gdzie akurat mieści się bodajże jakieś chyba miejsce handlowe. Nie wiem, czy mogę to nazwać domem handlowym, ale na pewno w sklepie tam miałem okazję być. Były tam chyba artykuły papiernicze, zabawki, no i są właśnie dyskusje, co z takimi miejscami robić. W Łańcucie jest bardzo ładna synagoga, którą można zwiedzać, gdzie zachowało się wyposażenie. W Strzyżowie z kolei, gdzie akurat miałem okazję też niedawno być, jest w ogóle ciekawa sytuacja, bo w synagodze stworzono bibliotekę publiczną w tej chwili, ale jak się wejdzie, to zrobiono tam taki kącik, nazwijmy to żydowski, gdzie rzeczywiście została wystawiona grupa takich pamiątek właśnie świadczących o dawnej społeczności żydowskiej zamieszkującej Strzyżów. Także ta kwestia jest dość zróżnicowana i nie możemy wiązać pamięci o dawnej żydowskiej przeszłości dzisiejszego Podkarpacia wyłącznie z cmentarzami, choć oczywiście no one są takim, powiedziałbym, najgłośniejszym, ale też jednocześnie najtragiczniejszym elementem tego dziedzictwa.
1: Tutaj mówiliśmy sobie o sztetlach w centralnej części Podkarpacia, również w tej południowej i wschodniej części naszego regionu, a czy również na północy naszego województwa można było właśnie znaleźć takie ośrodki społeczeństwa żydowskiego?
0: Oczywiście, no wydaje mi się, że tutaj takim dobrym przykładem może być Rozwadów, który dzisiaj jest częścią Stalowej Woli. Zresztą wydaje mi się, że właśnie przez ten mit COP-u i generalnie Stalowej Woli jako tego sukcesu gospodarczego często zapominamy troszkę o pozostałej przeszłości tego regionu. A należy pamiętać, że akurat jeśli chodzi o kulturę żydowską na tamtych terenach, no to Rozwadów miał ogromne znaczenie dla tamtejszej społeczności żydowskiej. Żydzi stanowili tam dość dużą część mieszkańców i to jeszcze od początku osadnictwa na tych terenach, czyli mniej więcej takich, datowałbym to na XVII wiek, wtedy powstała taka pierwsza mini społeczność. Natomiast tuż przed II wojną, co jest ciekawe, ten rozkwit społeczności żydowskiej był bardzo dynamiczny. Oni w pewnym momencie stanowili ponad 70% mieszkańców Rozwadowa, także no widzimy, jest to dość istotne. No podejrzewam, że mogło pomóc trochę położenie tego terenu. No i to, że mogli się tam rzeczywiście zajmować tak naprawdę handlem, rzemiosłem. No a już później, prawda, powstanie Stalowej Woli i te przemiany urbanistyczne sprawiły, że już ta narracja się trochę w społeczności miejscowej zatarła.
1: Teraz chciałabym przejść do takiego, no niewątpliwie najtrudniejszego momentu w dziejach nie tylko Polski i Polaków, ale również Żydów. Jak II wojna światowa wpłynęła właśnie na żydowskie miasta i miasteczka Podkarpacia?
0: To jest akurat najcięższy temat, kiedy rozmawiamy ogólnie o społecznościach żydowskich na terenie tych ziem, dlatego że każda z tych opowieści no, nieuchronnie wiąże się z tematyką Holokaustu, czy też zagłady z języka polskiego, jeśli wybierzemy tę narrację, prowadzi. W każdym razie tutaj też należy pamiętać, że Niemcy mieli polityka niemiecka względem Żydów, ona się zmieniała. To znaczy Niemcy na samym początku nie planowali jako takiej zagłady Żydów. Początkowo ich takim ideałem byłoby to, gdyby oni wyjechali, albo gdyby ich po prostu zepchnąć, że tak brzydko powiem, z powierzchni tego terytorium niemieckiego. Natomiast no, później w momencie inwazji na Związek Sowiecki, czyli 41 rok, czerwiec, no wtedy tak naprawdę administracja niemiecka przeżywa pewien szok, bo akurat te dawne tereny Rzeczpospolitej przedwojennej, czyli Kresy Wschodnie, ale też i generalnie zachodnie ziemie Związku Sowieckiego stanowiły dawną strefę osiedlania się Żydów. W Imperium Rosyjskim funkcjonowało takie prawo, które po prostu wymuszało na Żydach, że mogą się oni osiedlać, ale do pewnych miejsc, prawda, czyli pewnej linii nie mogą przekraczać. No i Niemcy się przekonali tak naprawdę, że trochę ta geografia rzeczywiście pozostała. To znaczy byli zaskoczeni tak ogromną liczbą ludności żydowskiej, no i dyskutowano, co zrobić. Stąd właśnie narodziła się ta tak zwana idea ostatecznego rozwiązania kwestii żydowskiej, której pochodną była akcja Reinhardt z 1942-1943 roku. I to był właśnie ten czas tej największej zagłady, prawda, Żydów z tych terenów. To była tak naprawdę seria egzekucji, deportacji, get. Troszkę już miałem okazję o tym mówić przy okazji rozmów o getcie w Dębicy. Natomiast faktycznie opierało się to na unicestwieniu całej społeczności żydowskiej z tych terenów, włącznie z ich dziedzictwem. Między innymi stąd właśnie cmentarze żydowskie w tym momencie wyglądają tak, jak wyglądają. No, w dużej mierze dlatego, że te macewy i całe tak naprawdę wyposażenie tych cmentarzy było demolowane w wszelki możliwy sposób. Także mimo, że po wojnie tam troszkę jednak Żydów wróciło do swoich dawnych miejsc, to jednak później musieli się oni zmagać z falą antysemityzmu, niechęci. Tak było też między innymi w Rzeszowie, ale też i w Przemyślu. Więc mimo próby reaktywacji, mimo skromnej próby reaktywacji życia żydowskiego na tych terenach, już nie udało się tego odtworzyć na taką skalę, w jakiej funkcjonowało to przed wojną. W związku z czym rzeczywiście można śmiało powiedzieć, że no to był tak naprawdę koniec życia żydowskiego na tych terenach.
1: Czy wiemy właśnie, ilu Żydów mieszkających na terenie dzisiejszego Podkarpacia straciło właśnie życie podczas II wojny światowej?
0: Generalnie można powiedzieć, według takich oficjalnych, ale też i ogólnych wyliczeń, bo pamiętajmy, że liczba ofiar Holokaustu jest przedmiotem dyskusji również do tej pory. Natomiast faktem jest, że z terenów dzisiejszego Podkarpacia, z terenów, które obecnie wchodzą w jego skład, możemy powiedzieć, że zostało zamordowanych około 56 tysięcy Żydów. Według wyliczeń ekspertów byłoby to około 90-95% całej społeczności żydowskiej z tych terenów. Jako ciekawostkę dla takiej ilustracji mniej więcej skali tych ofiar, no warto wspomnieć, że generalnie największe ośrodki, takie jak m.in. Warszawa przed wojną, liczyły 350 tysięcy Żydów. To warto o tym wspomnieć, dlatego że wtedy więcej Żydów mieszkało tylko w Nowym Jorku przed wojną. Także Warszawa była na przykład ogromnym ośrodkiem, dlatego oczywiście, jeśli porównamy to z innymi regionami, no to może i samo Podkarpacie nie wyglądałoby tak, dzisiejsze Podkarpacie, tak wysoko. Natomiast biorąc pod uwagę skalę tego życia, biorąc pod uwagę fakt funkcjonowania samych tych sztetli i to, że do Podkarpacia, do tego dawnego województwa lwowskiego należy właśnie doliczyć m.in. Lwów, gdzie to życie żydowskie kwitło bardzo mocno, no te liczby byłyby większe. Także nas tutaj po prostu ograniczają zmiany terytorialne.
1: W jaki sposób właśnie współczesne Podkarpacie pielęgnuje taką pamięć o dawnych żydowskich mieszkańcach?
0: Częściowo już to zasygnalizowałem, mówiąc, prawda, o samych tych wystawach, prawda, organizacji różnego rodzaju muzeów, które można w chwili obecnej odwiedzać, ale też warto wspomnieć przede wszystkim o akcji Międzynarodowych Dni Pamięci o Ofiarach Holokaustu, które odbywały się na Podkarpaciu i obejmują tak naprawdę wszystkie większe miasta akurat tych terenów. Także zaryzykowałbym stwierdzenie, że kultura żydowska przeżywa w pewien sposób swój rozkwit, choć na mniejszą skalę, bo wiemy między innymi o pojedynczych potomkach, prawda, dawnych Żydów, którzy się tu sprowadzają, żeby pielęgnować pamięć akurat o swoich przodkach, ale też i sami Polacy czują się w jakiś sposób też winni to mieszkańcom. Także to niewątpliwie jest zasługa. Zasługa jest także instytucji, prawda, Instytutu Pamięci Narodowej, czy indywidualnych osób, które też starają się wskrzeszać tą pamięć, choć no też no, pamiętajmy, co jest troszkę smutne, ale w dużej mierze ta pamięć jest jednak zdominowana przez II wojnę światową, choć biorąc pod uwagę skalę, no, to też trudno się dziwić.
1: Wcześniej w naszej rozmowie wspominałeś, że tutaj na Podkarpaciu istnieją takie miejsca właśnie pielęgnujące pamięć o społeczeństwie żydowskim i tutaj wspominałeś o Strzyżowie i synagodze, a czy są jakieś właśnie inne takie miejsca, które mieszkańcy Podkarpacia właśnie mogą odwiedzić, żeby dowiedzieć się właśnie więcej o Żydach mieszkających na naszych terenach?
0: Oczywiście, tak naprawdę, mówię w takim znaczeniu ogólnym, to wiele lokalnych muzeów organizuje wystawy poświęcone stricte społeczności żydowskiej, ale takimi placówkami, które warto zwiedzić, gdyby akurat nasi słuchacze byli zainteresowani, to z pewnością synagoga w Łańcucie, która akurat jest jednym z najpiękniejszych tego typu obiektów na Podkarpaciu, o czym należy wspomnieć. Jest stosunkowo blisko, dogodny dojazd, także naprawdę polecam, warto zobaczyć zdjęcie nawet w internecie, aby zobaczyć to piękno po prostu, które się jeszcze udało zachować, albo może nawet wręcz przywrócić tak naprawdę. Ale też i no, należy oczywiście wspomnieć o Muzeum Polaków ratujących Żydów w Markowej. Patronem tego muzeum jest oczywiście rodzina Ulmów, czyli taki najbardziej znany przypadek Polaków ratujących Żydów, oczywiście tragiczny, bo rodzina oddała tak naprawdę życie ze swoich sąsiadów. No i oczywiście są też inne tego typu miejsca, najczęściej w formie takich izb pamięci, jednak bym powiedział, czyli właśnie tak jak w tym Strzyżowie, czy też w innych akurat takich placówkach, gdzie dawniej akurat funkcjonowały, prawda, synagogi, miejsca charakterystyczne dla kultury żydowskiej, obecnie zostały przekształcone w miejsca użyteczności publicznej.
1: Czego historia właśnie podkarpackich Żydów i sztetli, w których mieszkali, może nauczyć współczesnych mieszkańców Podkarpacia?
0: Na pewno tego, że historia nie jest jednowymiarowa, że wielokulturowość też nie jest jednowymiarowa i oczywiście zawsze mogą być pewne problemy, co jest normalne, biorąc pod uwagę, że często w jednym miejscu znajduje się obok siebie kilka totalnie różnych grup pod względem światopoglądowym, pod względem religijnym, pod względem etnicznym. Ale jednak wielokulturowość nie jest po prostu modnym hasłem i bardzo bym prosił słuchaczy, aby nie rozumieli tylko w kategoriach politycznych, co się obecnie w tej chwili zdarza. Znaczy pamiętali, że jest to pewne doświadczenie, które u nas na Podkarpaciu jest wpisane w zasadzie w dzieje. Uczy to odpowiedzialności, prawda, za sąsiada, za język, który mówimy o przeszłości i przede wszystkim pokazuje, że można tworzyć coś wewnątrz naprawdę zróżnicowanej i podzielonej grupy.
2: Magazyn muzyczny.
3: Kasia Grodzka, zapraszam na magazyn muzyczny. Dzisiaj zapraszamy na najgłębszą z możliwych analiz fenomenu, który zdefiniował polską scenę poprokową przełomu wieków. Zespół Phil i jego absolutnego centrum dowodzenia, czyli charyzmatycznego lidera Piotra Kupichy. To jest podróż, która wymaga rozłożenia na czynniki pierwsze każdego etapu kariery, każdej kompozycji, każdej osobistej refleksji artysty. Historia zespołu Phil, na przekór pozorom, to nie jest historia szalonego, nieokiełznanego rock'n'rollowca. To historia dyscypliny inżynierskiej precyzji i zimnej kalkulacji wplecionej w gorące emocje.
2: Magazyn muzyczny.
3: Piotr Kupicha to człowiek ze Śląska, z Katowic konkretnie, a jego fundamenty wykuwały się w środowisku dalekim od artystycznego luzu. Śląsk, z którego wywodzi się Piotr Kupicha, to region o silnej tożsamości przemysłowej. Ta tożsamość nie opiera się na ulotnych trendach czy artystycznych modach, lecz na gwarancji jakości i solidności. To miejsce, gdzie rzemieślnik i inżynier byli bardziej cenieni niż zwykły artysta. W tym kontekście sukces zespołu Phil nie jest dziełem przypadku, ale przeniesieniem zasady Huty Batory do show biznesu. Jak sam w jednym z wywiadów wspomniał Piotr Kupicha, kluczem była żelazna śląska dyscyplina i edukacja techniczna. Generalnie zawsze byłem bardzo konsekwentny i zdyscyplinowany. Skończyłem Politechnikę Śląską, która była bardzo wymagającą uczelnią, a wcześniej Śląskie Techniczne Zakłady Naukowe. Piotr Kupicha jako syn pracownika huty i dyrektorki cepeli zyskał unikalną perspektywę. Z jednej strony widział fizyczny trud i dyscyplinę ojca, a z drugiej wrażliwość estetyczną i organizacyjną matki. Ta dychotomia jest kluczem do jego twórczości. Techniczna precyzja w służbie emocji. Konieczność ukończenia Politechniki Śląskiej to był nie tylko wybór edukacyjny, to był też akt socjologiczny. W tamtym środowisku ukończenie trudnego, technicznego kierunku było równoznaczne z posiadaniem stabilności i przyszłości. Ta inwestycja w stabilność ukształtowała w nim podejście do muzyki jako do zawodu, który wymaga planu, a nie tylko zabawy. Gdzie inni artyści szukali natchnienia, Kupicha szukał struktury, która może się sprawdzi, a najlepszą strukturę oferowała inżynieria. Jego piosenki są jak mosty, muszą unieść ciężar emocji, ale ich konstrukcja musi być nienaganna i przewidywalna. Piotrek Kupicha świadomie wybrał ścieżkę edukacji technicznej. Ten etap jest kluczowy dla zrozumienia jego metody kompozytorskiej. Piosenki zespołu Phil nie są wynikiem chaotycznego dżemowania, są wynikiem chwytliwej inżynierii. Jak sam wspominał, praca jego matki liczącej potężne całki była dla niego prawdziwą lekcją. Pamiętam, jak na kartce liczyła potężne całki. To była naukowa odpowiedzialność, to była precyzja myślenia, która później przydała się w pracy z dźwiękiem i w komponowaniu melodii. Na Śląsku od dziecka uczysz się szacunku do ciężkiej pracy i do produktu finalnego, a ja chciałem, żeby moje piosenki były jak dobrze zaprojektowana konstrukcja, solidna, chwytliwa i funkcjonalna. Ta funkcjonalność melodii, ten inżynierski porządek w układaniu akordów i struktur refrenów, to jest bezpośrednia konsekwencja tego wykształcenia. Dla Piotra Kupichy utwór radiowy musiał być konstrukcją, która spełni swoje zadanie, poruszy emocje i zostanie zapamiętana. Anegdota o dyscyplinie w śląskich technicznych zakładach naukowych i konieczności noszenia białej koszuli, krawata i marynarki to jest diametralne przeciwieństwo stereotypu rockowego artysty. Nie chaos, lecz porządek. Nie bunt, ale konformizm wobec zasad. W świecie, gdzie wielu muzyków uważa, że zasady są dla słabych, Kupicha zrozumiał, że dyscyplina jest narzędziem prowadzącym do efektywności. Skromne warunki życia w rodzinie miały wpływ na jego późniejszą postawę biznesową. W domu żyło się od pierwszego do pierwszego. To mnie nauczyło, że pieniądze trzeba szanować, a jak się pojawiają, trzeba je inwestować w swój rozwój, a nie tylko wydawać. Zanim Kupicha stanął na scenie jako gwiazda, pracował fizycznie i umysłowo w firmie produkującej kafelki, w hurtowni kawy, a co najważniejsze, w firmie doradczo-szkoleniowej. To w ostatnie doświadczenie jest fundamentem biznesowym zespołu Phil. Tam, słuchając wykładów o motywacji, budowaniu marki i zarządzaniu sobą, Kupicha zyskał narzędzia, by ucywilizować chaos rockowy. W wieku 20 kilku lat, zamiast trwonić czas na imprezach, uczył się, jak marka, czyli Piotr Kupicha i zespół Phil, musi być spójna, stabilna i nastawiona na długi bieg maratoński. Ten okres to synteza śląskiej solidarności z wiedzą korporacyjną. W jednym z wywiadów wspominał: nauczyłem się tam, że sukces to nie jest jednorazowy strzał, to nie jest sprint, tylko długi bieg maratoński, a kluczem jest nieustanna motywacja i wiara w produkt. Przekładałem myślenie biznesowe na proces twórczy.
2: Magazyn muzyczny.
3: W przeciwieństwie do wielu zespołów z lat 90., które rozpadały się z powodu złego zarządzania, Kupicha już na starcie zaplanował zespół jako markę. To połączenie rockowego głosu z inżynierską precyzją konstrukcji i biznesową wizją sprawiło, że Phil był gotowy na sukces. Pierwszym dużym krokiem do sławy był zespół Sami, czyli spontaniczny atak muzycznej intuicji, gdzie Piotrek Kupicha był głównym kompozytorem. Sam wspomina: miałem 21 lat i byłem wtedy Piotrusiem z długimi włosami, ale nie byłem liderem zespołu, byłem tylko gitarzystą. I to był punkt zapalny. Gdy doszło do rozłamu, został wyrzucony. Było to odrzucenie jego geniuszu i wkładu. Dla człowieka wychowanego w etosie, gdzie ciężka praca musi przynosić mierzalne efekty, to była porażka, której nie mógł zaakceptować. Dostałem po uszach, ale nie zamierzałem się poddawać. Wtedy podjąłem decyzję, chcę być liderem swojego własnego zespołu, w którym będę mógł realizować swoją wizję w 100%, bez żadnych kompromisów i stosować swoje biznesowe zasady, a nie improwizacje kolegów. Rozstanie stało się paliwem do stworzenia idealnie kontrolowanego przedsiębiorstwa. Zespoły Q2, Q3, Q4 i ostatecznie Phil to była metodyczna sekwencja testów i doboru materiałów, czyli muzyków, aż do momentu, gdy konstrukcja była całkowicie gotowa. Nazwa Phil to jest sprzeciw wobec przeszłości. Oznacza czucie, ale w kontekście Kupichy jest to czucie zdyscyplinowane i ukierunkowane na masowego odbiorcę. Gdy skład się ustabilizował, nadszedł rok 2007, początek filomanii. 14 sierpnia ukazał się singiel A gdy jest już ciemno, a 26 października tego samego roku debiutancki album Phil, który już w 2008 roku osiągnął status diamentowej płyty. Zespół zdobył 2 statuetki Fryderyka jako zespół roku i nowa twarz fonografii oraz zwyciężył na festiwalu w Opolu.

triumf medialny był totalny. To jest triumf menadżerski i kupichy, udowodnienie, że inżynierska precyzja i biznesowa kalkulacja potrafią stworzyć produkt, który natychmiast dominuje na masowym rynku. Jeśli chodzi o hity, a gdy jest już ciemno, utwór ten jest podręcznikowym przykładem hitmakera i dowodem na to, że najlepsze rzeczy rodzą się z przypadku. Z perspektywy kompozycji utwór jest zbudowany na hipnotyzującym, repetytywnym riffie gitarowym i emocjonalnym, no ale też uniwersalnym tekście. Aranżacja jest czysta, dynamiczna i maksymalnie radiowa. Nie ma tu zbędnych ornamentów. Znany wszystkim jak anioła głos, to utwór, który czekał w szufladzie aż 18 lat. To jest dowód na to, że Piotrek Kupicha to skrupulatny archiwista własnej twórczości i że jego dobra melodia jest nieśmiertelna. Wprowadzając starą, intymną melodię do rockowego kontekstu, pokazał, że potrafi łączyć pokoleniowe doświadczenie z aktualnym brzmieniem.

nastała era filomanii. Zespół grał nawet 100 koncertów rocznie. Kupicha, pamiętając o swoich lekcjach o oszczędzaniu, miał do finansów profesjonalne podejście. Pieniądze stały się narzędziem inwestycyjnym, a nie celem. Zbyt już nie liczę kasy, bo to już nie ma sensu. Gdy Phil wystrzelił, pieniądze przestały być celem, stały się narzędziem do utrzymywania stabilności zespołu, wspomniał Piotrek w jednym z wywiadów. Zespół mógł pozwolić sobie na inwestowanie fortun w teledyski, tak jak w przypadku Włosy rozwiał wiatr, co świadczyło o szybkim i też przy okazji racjonalnym przekuwaniu sukcesu artystycznego w stabilność finansową i marketingową.

przez chwilę wywołał falę krytyki. Sami krytycy zarzucali albumowi brak ambicji artystycznych i produkcję na poziomie demo. I stał się kozłem ofiarnym dla purystów rocka. Kupicha stosował swoją śląską filozofię. Trzeba iść do przodu i nie dać się wciągnąć w medialne przepychanki. W jednym z wywiadów Kupicha stwierdził: Phil nie dorabia ideologii do tego, co robimy. Robimy muzykę taką, jaką czujemy. I robimy to dobrze, bo ludzie to kupują. Może to niektórych boli, ale to jest nasze prawo. Ta celowa prostota była w istocie ideologią antyelitarną. Phil stawiał na prosty, bezpośredni kontakt z publicznością. W 2009 roku ukazał się album Phil 2 i była to platynowa płyta. Krytycy zauważyli kluczową różnicę. Wydaje się, że ekipa z Phila wyciągnęła wnioski. Phil 2 jest poprawiony produkcyjnie. Brzmienia są potężniejsze, sound jest bardziej nasycony. Tak opisywali ten krążek krytycy. To dowód na to, że Kupicha słuchał merytorycznej krytyki i inwestował środki w poprawę technicznego rzemiosła. Zespół świadomie unikał rewolucji, stawiając na utrwalenie marki i bezpieczeństwo kompozytorskie, gwarantując radiową dominację. Utwory takie jak Pokaż mi niebo czy Tylko powiedz czego chcesz to radiowe hity skonstruowane perfekcyjnie pod względem radiowej struktury. Z wyraźnym, szybko pojawiającym się refrenem i solidną, klarowną aranżacją. Krytyka dotyczyła głównie bezpieczeństwa artystycznego. Phil nie chciał ryzykować utraty masowej publiczności poprzez eksperymenty, co było decyzją biznesową przekładającą stabilność nad artystyczną ambicję.

fenomen zespołu film musi być analizowany przez pryzmat jego relacji z polskimi nagrodami muzycznymi, zwłaszcza w początkowej fazie kariery. Jeśli chodzi o Fryderyki, to zespół wygrał statuetki w kategoriach zespół roku i nowa twarz fonografii. To był sygnał, że pomimo pogardy ze strony niektórych elit, przemysł muzyczny nie mógł zignorować skali ich sukcesu. Zwycięstwa te były bardziej uznaniem potęgi komercyjnej i dominacji radiowej niż czystym hołdem dla artystycznej innowacji. To utwierdziło Piotrka Kupichę w przekonaniu, że wyniki sprzedaży i popularność są najlepszą walidacją dla jego pracy. Triumfy Fila na festiwalu w Opolu, jak chociażby z utworem A gdy jest już ciemno, są kluczowe, ponieważ Opole jest historyczną sceną, która bardzo docenia prostotę, melodyjność i bezpośredni kontakt z widzem. Zespół Fil z prostym wizerunkiem i melodyjnymi hymnami idealnie wpasował się w ten kanon polskiej masowej rozrywki. W przeciwieństwie do bardziej niszowych festiwali, Opole potwierdziło ich status zespołu dla każdego. Filomania miała jednak swoją cenę. Ogromny hejt i bycie kozłem ofiarnym dla całej sceny. Piotr Kupicha, będąc liderem zespołu, który osiągnął zbyt szybki i zbyt prosty sukces, stał się głównym celem ataków. Z jednej strony człowiek sukcesu, który wie, jak zarabiać pieniądze, a z drugiej osoba prosta, której zarzucano brak głębi i artystycznego smaku. Kupicha świadomie przyjął rolę tego, który nie przejmuje się krytyką, ale też konsekwentnie robi swoje. To jest bezpośrednia kontynuacja śląskiego etosu pracy. Gadają? Trudno. Ważne, że płacą i że robota jest wykonana. Film nie dorabia ideologii do tego, co robimy. Robimy muzykę taką, jaką czujemy i robimy to dobrze, bo ludzie to kupują. Może to niektórych boli, ale to jest nasze prawo. Innym kluczowym utworem z tego okresu jest Twoje włosy rozwiał wiatr, piosenka, która miała być hymnem podróży i wolności. W kontekście tego utworu i płyty Fil 2 pojawia się istotna informacja o kosztach teledysków. Fakt donosił, że zespół potrafił wydać fortunę na realizację klipów. To nie jest tylko informacja o pieniądzach, to jest też dowód na profesjonalizację marki. Inwestowanie dużych środków w wizerunek wizualny było koniecznym elementem utrwalenia masowego sukcesu. Kupicha wiedział, że aby utrzymać się na szczycie listy, musi inwestować równie dużo w oprawę wizualną, co samą muzykę. Warto zwrócić uwagę na pewną ewolucję wokalisty. Głos Piotrka Kupichy, choć nadal charakterystyczny, stawał się bardziej świadomy swoich możliwości, lepiej wykorzystując swoją chrypę i skalę, co było kluczowe do udźwignięcia rockowych aranżacji. Ten moment, w którym chaos został zdyscyplinowany przez inżynierski plan, a krytyka przekuta w motywację do poprawy rzemiosła, jest definicją drugiej fazy kariery zespołu Fil, czyli fazy utrwalenia. Po szaleństwie Filomanii i platynie za album Fil 2 nadszedł rok 2011. Ukazał się album Fil 3. Płyta, choć zdobyła status złotej, nie powtórzyła diamentowych rekordów. To był okres naturalnego spadku medialnej wrzawy, ale jednocześnie dowód na siłę i trwałość zespołu. Krytycy zaczęli dostrzegać spójność w twórczości Fila, ale już w nowym świetle. Nie jako wadę, ale jako znak towarowy. Recenzenci pisali: Fil to jest rok dla rodzinki.pl. Zespół, który ma swoje miejsce na rynku, jest przewidywalny w pozytywnym sensie i dostarcza solidny popowy produkt dla szerokiej publiczności. Ta przewidywalność stała się atutem, gwarancją jakości dla lojalnego fana. Zespół udowodnił, że potrafi istnieć poza zgiełkiem największej sławy, że nie są tylko jednorazowym tworem marketingowym. Piotr Kupicha komentował w wywiadzie ten okres jako dowód na śląską konsekwencję i wolę walki. Tu cytat. Po debiucie wiele osób mówiło: oni się skończą za rok, może za dwa. My tymczasem przetrwaliśmy. Zespół Fil jest jak stuningowane Ferrari. Było wiele wzlotów i upadków, ale cały czas jedzie. Trzeba po prostu w siebie wierzyć i nie bać się ryzyka, iść pod prąd powszechnym opiniom. Utwór Warto Żyć, który promował album Fil 3, nie był przypadkowy. To była artystyczna deklaracja stabilizacji po burzy.

mimo sukcesu doświadczył kosztów sławy, co skłoniło go do refleksji nad cenną ulotnością życia. Najważniejszą rzeczą, jaką można mieć w życiu, to jest to, żeby czuć się, że żyje, a nie tylko istnieje. I to poczucie, że warto było przejść tę drogę, to jest właśnie esencja tych późniejszych piosenek. Ta płyta to taka refleksja nad tym, ile nas to wszystko kosztowało, ale też, że się opłaciło. Tak mówił Piotrek w jednym z wywiadów. Właśnie w tym okresie Piotrek Kupicha musiał niestety uznać porażkę emocjonalną. Tabloidy nie oszczędzały lidera zespołu Phil, często sugerując, że to sukces i prowadzone przez niego życie doprowadziło do rozpadu jego małżeństwa. Piotrek Kupicha musiał bronić swojej prawdy, co ujawniło jego wrażliwszą stronę w kontekście do wizerunku twardego biznesmena. Fragment wywiadu. Proces psucia się związku trwał długo, a rozwód nie był wynikiem jednego dnia. To jest dramat, który dotyka wiele par, a u nas był pod okiem mediów. To nie sukces Phila zniszczył rodzinę, ale wewnętrzny kryzys, który był niezależny od sławy. Tak mówił Piotrek w jednym z wywiadów. Ta publiczna batalia była dla niego lekcją pokory i ostatecznym przewartościowaniem. Zrozumiał, że nie wszystko da się skontrolować i zaplanować jak radiowy hit. Presja medialna osiągnęła apogeum, co prowadziło do opublikowania absurdalnych, odrealnionych plotek. A sam Piotrek te plotki komentował w taki sposób. Ludzie wymyślają rzeczy, które są kompletnie odrealnione. Musiałem się nauczyć z tym żyć, że moja prywatność stała się publicznym towarem. A po burzy emocjonalnej i medialnej nastąpił okres budowania nowej, świadomej stabilizacji. Dziesięciolecie i siła składu to rok 2016. Zespół uczcił swoje 10 lat na polskiej scenie muzycznej kompilacją The Best, gdzie utwory nagrano na nowo w odświeżonych aranżacjach. Lider z dumą podkreślał, kolejny sukces Phila jest taki, że od początku do dziś gramy w tym samym składzie. To jest niespotykane i świadczy o naszej przyjaźni i wspólnej wizji. W kontekście polskiej sceny stałość składu Phila jest fenomenem i świadczy o skuteczności menedżerskiej i ludzkiej Kupichy. Wejście w nowy związek Piotra Kupichy przyniosło głębokie przewartościowanie. Kiedy się pojawia rodzina, musisz przewartościować swoje życie. Teraz żyję bardzo spokojnie. Rano wstaję, odwożę dzieci do szkoły, potem idę do studia i to jest szczęście. To jest ta nowa piosenka o tym, że swoje szczęście znam.

To była najbardziej symboliczna zmiana. Motocykle, czyli adrenalina, ryzyko i prędkość, zostały zastąpione renowacją starych samochodów. I tu wchodzi w grę cierpliwość, precyzja i szacunek do historii. Odrestaurowywanie starego samochodu wymaga cierpliwości, precyzji i szacunku do historii. To jest symbol przejścia z etapu młodzieńczego, szybkiego szaleństwa do etapu stabilizacji, gdzie liczy się długotrwałe piękno, docenienie historii i dbałość o detale. To idealne odzwierciedlenie jego nowej filozofii. Od tamtego czasu Piotrek Kupicha zupełnie inaczej pojmuje filozofię ryzyka. Jak mówił w jednym z wywiadów, ryzyko dziś to jest przekraczanie własnych granic, a nie jazda na motorze. Wewnętrzny spokój zaowocował muzycznym powrotem. Po 11 latach od albumu Filtr 3 w 2022 roku ukazał się piąty album studyjny, czyli Filtr 5. Swoje szczęście znam to singiel, który idealnie zamyka ten etap. To piosenka o akceptacji, spokoju i dojrzałości. Po chaosie filomanii, kryzysie rozwodowym Piotrek Kupicha odnalazł sens w prostych życiowych radościach. I właśnie ta dojrzałość ukształtowana przez rozwód i odnalezienie nowego balansu w życiu jest kluczem do zrozumienia późniejszej twórczości. Piotrek Kupicha, który w młodości rwał się do adrenaliny, nauczył się, że prawdziwa siła tkwi w odporności na kryzys i w stabilności. Piosenka Siódmy stan jest głęboko osadzona w osobistych przeżyciach z czasu pandemii, co nadało jej wyjątkowego filozoficznego tonu.

Jak ujawnił Piotr Kupicha w jednym z wywiadów, piosenka Siódmy Stan opowiada o tym, że nic nie mamy na zawsze. Dojrzewamy, przechodzimy przez życie, raz idzie nam lepiej, raz gorzej. W pandemii można było przetasować sobie trochę życie. Odczułem przyspieszone dojrzewanie, bo w trasie, gdy wszystko się układa, jesteś trochę dzieckiem. Wtedy w zamknięciu wyciągnęliśmy wnioski, żeby życie nie płynęło nam jak rwąca rzeka, tylko żebyśmy mieli na nie wpływ i potrafili je świadomie kontrolować. Piotr Kupicha jako dojrzały twórca zaczął intensywniej konfrontować się z tematem ulotności życia i straty. W 2024 roku liderem zespołu Phil wstrząsnęła wiadomość o śmierci bliskiego przyjaciela Piotra Radeckiego, gitarzysty związanego ze śląską sceną muzyczną. Strata ta stała się publiczną lekcją na temat kruchości egzystencji. Jeszcze miał mieć badania, ale już nie zdążył. Rano miał iść na badania. To jest dla nas wszystkich taka refleksja, że życie jest bardzo ulotne. Pamiętajmy, by żyć tu i teraz i cieszyć się każdą chwilą. Dlatego w mojej muzyce jest tyle energii i życia, bo wiem, że to się może skończyć w każdej sekundzie. Tak mówił Piotrek Kupicha w jednym z wywiadów. Piotr Kupicha w tej fazie kariery przeszedł transformację z lidera zespołu na mentora polskiej sceny muzycznej. Współpraca z Damianem Skoczykiem również miała udział w tej transformacji. Zespół Phil zaprosił do nagrania młodego wokalistę, konkretnie do współpracy przy utworze W blasku słońca.

Lubię ryzykować. Czasem to jest ryzyko, że otwieram się na nową energię dla młodych artystów. Oni mają świeże spojrzenie, a ja mam doświadczenie. To idealna wymiana. Dzięki temu Phil się nie starzeje, wspominał w jednym z wywiadów Piotrek Kupicha.

To jest naturalna konsekwencja dojrzałości Piotrka i biznesowej strony, inwestowanie w świeżą energię młodych artystów. Kupicha nie tylko dzieli się sławą, ale też wymaga dyscypliny i profesjonalizmu, których sam uczył się na Politechnice. Staje się świadomym ambasadorem polskiego pop-rocka. W roku 2023 ukazuje się singiel Hey Now. To utwór, który doskonale podsumowuje filozofię Piotrka Kupichy, czyli refleksję połączoną z motywacją do działania.

Współpraca zespołu Fili Piotra Kupichy z Julią Żugaj w 2023 roku była zaskakującym, ale strategicznym ruchem. Wybór utworu Sam na Sam, poruszającej ballady, miał stworzyć emocjonalny most między tradycyjną publicznością a cyfrowym pokoleniem. Jak podawały media, duet był zaskakujący, a singiel nazwano poruszającą balladą.

0: Dobra energia. Mamy nadzieję, że piosenka do Was trafi, mówił Piotr Kupicha. Julka Żugaj nie kryła wzruszenia i radości z możliwości współpracy z artystą, którego twórczość znała od lat. Dla mnie to niesamowite, że mogę robić takie rzeczy. Wcześniej występowałam z Andrzejem Piasecznym, teraz z zespołem Phil. To są ludzie, których słuchałam będąc jeszcze dzieckiem, przyznała sama Julia Żugaj. Mimo, że po występie na Moonfest 2 na Żugaj spadła fala krytyki, Piotr Kupicha konsekwentnie bronił tego projektu. Lider zespołu Phil dawał jasno do zrozumienia, że wartość rynkowa i entuzjazm Julii Żugaj były kluczowe, a otwarcie się na nową publiczność jest celem, który uzasadniał ewentualne kontrowersje. W efekcie duet sam na sam utrwalił wizerunek zespołu Phil jako gotowego na ryzyko i ekspansję, zdolnego do tworzenia hitów niezależnie od podziałów.
1: Magazyn muzyczny.
2: Studio Radia SK2, Tomasz Oskar Gregorczyk. Witam Cię serdecznie, cześć.
3: Cześć, cześć, cześć.
2: Znany też jako Tomasz, ale pisze się Tomasch przez S.
3: Tak, tak światowo, wiesz.
2: Dlaczego?
3: Tak wygląda fajniej, powiedzmy, niż takie normalne SZ.
2: Tomasz, ach Tomasz, Ty jesteś człowiekiem, który kocha sztukę i życie artystyczne.
3: Tak można o mnie powiedzieć. Myślę, że o sobie tak też bym powiedział. Mhm.
2: Czy możemy poznać Ciebie od początku? O jakim jesteś facetem?
3: Urodziłem się...
2: No właśnie, urodziłeś się i dorastałeś w Warszawie. W tak. Które miejsca lubisz chodzić? Ja o to bardziej zapytam.
3: Uwielbiam Żoliborz, a dorastałem na Bielanach w większej ilości czasu, także te Bielany tak bardzo mocno w moim serduszku są. Czy Park Kampinowski, czy sam Żoliborz, rzeczywiście tam w okolicach, powiedzmy, Placu Wilsona, Inwalidów i tak dalej. Po prostu od samego początku ten Żoliborz był dla mnie takim miejscem, o którym myślałem, myśląc o Warszawie.
2: Lubisz piosenkę T-Love? Warszawa?
3: Kocham, kocham.
2: Na Żoliborzu również było głośno, ponieważ ty grasz na fortepianie i tam też chyba trenowałeś.
3: Powiedzmy, że grałem na fortepianie, próbowałem.
2: To twój ulubiony instrument, czy jeden z wielu ulubionych?
3: To w ogóle moja droga muzyczna, wykształcenie muzycznego jest dosyć zawiła, bo ja dwa razy, że tak powiem, ze szkoły muzycznej uciekłem trochę.
2: Bardzo tam gryźli.
3: Tak. No raz byłem dzieckiem, miałem, nie wiem, 6-7 lat i chodziłem rzeczywiście na fortepian i uwielbiałem, że tak powiem, chodzić na ten fortepian, ale bardzo nie lubiłem pani od tego.
2: Dla ciebie liczy się praktyka.
3: Tak myślałem wtedy. No wracałem do domu, płakałem, że nie chcę tam chodzić. Mama powiedziała, dobra, to nie chodź, nie będę cię tam wozić, nie ma sensu, jak nie chcesz. Później, kiedy już, że tak powiem, po wszystkich Voice'ach i For Dreamers i tak dalej, pomyślałem sobie, w sumie by się przydało to, żebym ja znał podstawę muzyki i żebym ten pierwszy stopień chociaż miał na tym fortepianie, no skoro już tam coś tam pogrywałem sobie. Więc poszedłem do takiej szkoły, która, to jest Komeda w Warszawie, i tam pierwszy stopień trwa 3 lata zamiast 6. No i na trzecim roku rzuciłem. Znowu.
2: Ale nie zrezygnowałeś ze swoich marzeń.
3: Nie. Ale z grania na fortepianie tak. To nie dla mnie. Ja uważam, że żeby być instrumentalistą, trzeba mieć naprawdę duże zawzięcie do tego ćwiczenia na tym fortepianie grania. Czy na jakimkolwiek innym instrumencie. A to naprawdę nie jest dla mnie.
2: Dużo. Tylko śpiewać.
3: Tak. I pisać. I w tym się spełniać.
2: Ale nie musisz grać na instrumencie, żeby coś do muzyki wnieść.
3: Dokładnie.

0: kojarzymy ciebie ze szklanego ekranu. Może zacznijmy od The Voice Kids.
1: Tak, tak.
0: Ach, to był pierwszy raz przed kamerą?
1: Tak.
0: Na takiej scenie,
1: tak.
0: Że miałeś to w głowie, o kurczę, każdy Polak teraz siedzi przed telewizorem i na mnie patrzy.
1: Tak, trochę
0: jak
1: było.
0: Jak wspominasz tę przygodę?
1: Bardzo
0: byłeś
1: dobrze.
0: Byłeś w drużynie Edyty Górniak.
1: Byłem. Mhm. Krótko, co prawda.
0: Ale byłeś. To było krótko, ale jak wspominasz?
1: Bardzo dobrze. Mhm. Jeżeli chodzi o same te blindy, w sensie przesłuchania w ciemno, kiedy fotele się odwracają lub nie, to był dla mnie taki stres. Masz rację, to był pierwszy raz przed kamerą, pierwszy raz taka wielka akcja i to jakby w ogóle no, rzucone na głęboką wodę od razu.

0: tak zestresowany. Pamiętam tylko moment odwracania się foteli i kiedy już schodziłem ze sceny. Natomiast wszystko poza tym jakby wyparowało. Ale ogólnie dobrze to wspominam, bo gdyby nie ten program, myślę, że nigdy nie byłoby mnie. Nie.
1: I For Dreamers, bo tam też była kontynuacja twojej muzycznej przygody.
0: Tak, no właściwie myślę, że ta muzyczna przygoda tak na dobrą sprawę, taka już zawodowa trochę bym powiedział, zaczęła się w sumie od tego For Dreamers.
1: Wytwórnia się do was odezwała, panowie, i przecież tam z zespołem dwa albumy wydaliście, były nominowane do Fryderyka, wystąpiliście na 56. Krajowym Festiwalu Piosenki Polskiej w Opolu, Top of the Top, Sopot Festival i otwarcie 17. konkursu piosenki Eurowizji również dla dzieciaków. Pierwszy raz przed kamerami stanąłeś na scenie w The Voice Kids, a tutaj już ogromne, duże sceny razem z For Dreamers. Ogromny przeskok, jeżeli chodzi o bagaż doświadczenia w tej kwestii.
0: No ogromny. Przede wszystkim, no my to bardzo w ogóle szybko się działo. Miałem 14 lat.
1: Byłeś na to gotowy?
0: Nie, totalnie nie, ale to też jest tak, że ja z perspektywy czasu mogę powiedzieć, że ja nie byłem na to gotowy, ale z drugiej strony, gdybym miał wrócić i wiedząc to, co teraz wiem, czy podjąłbym inne decyzje? Nie. To byłyby dokładnie takie same decyzje, bo starałem się przez cały czas i do tej pory tak robię, przez całą, że tak powiem, karierę muzyczną iść w taki sposób, żeby naprawdę podejmować takie decyzje, których się nie będzie później żałować i robić takie rzeczy, które zawsze będą jakościowe. Ta jakość mi bardzo przez całe życie przemawia i dla mnie to jest najważniejsze, żeby to miało sens i to było dobre po prostu.
2: Jeśli dziś

0: ty też tak masz.
1: 13 marca 2021 rok, podpisany kontrakt z niemiecką wytwórnią. 2 lipca 2021 wydałeś swój debiutancki solowy singiel Zapach Perfum. Pamiętasz ten moment? Pamiętasz ten zapach radości?
2: Tak, tak, tak. To był też trochę stresujący moment, z tego względu, że ja nie miałem tego doświadczenia. Mimo tego, że nie byłem debiutantem, to nagle znowu byłem. Mimo tego, że już to przeszedłem, to nagle wróciłem.
1: Ale tej drogi już nie dzieliłeś z nikim. Tą drogą już szedłeś sam.
2: To było na początku dla mnie bardzo trudne, ja nie ukrywam, bo sposób, w jaki prowadziliśmy naszą drogę muzyczną w zespole, był rozdzielony na naszą czwórkę. Każdy miał trochę swoje zadania, każdy trochę robił co innego. Każdy z nas był w czymś dobry, a inna osoba była w czymś średnia, dlatego nam ta osoba, która była w tym lepsza, zawsze pomagała. Mhm. I ostatecznie...
1: Pomagaliście sobie nawzajem.
2: Tak.
1: Uzupełnialiście swoje jakieś
2: tak,
1: braki.
2: Tak, dokładnie tak. Na tym to polegało. To było bardzo dobre w ogóle, bo tak z perspektywy czasu patrząc, bo...
1: Moglibyście sobie przecież podkładać kłody pod nogi albo podcinać skrzydła, ale wspieraliście się nawzajem, nie?
2: No tak, no wiesz, byliśmy jakby w jednym gnieździe, że tak powiem.
1: A ty z tego gniazda wyfrunąłeś.
2: No trochę wszyscy wyfrunęliśmy na początku 2021 roku. To jest trochę tak, że wiedzieliśmy na pewno, że zespół jest przygodą na parę lat i że będzie to na pewno miał swój koniec, a cieszę się, że w sumie zakończyliśmy to w takim momencie, w jakim zakończyliśmy. Mieliśmy szansę naprawdę na wiele super rzeczy i te 3 lata w wytwórni takiej jak Universal, naprawdę to w wieku 14 lat była szkoła życia.

0: studiu Radia SK2 Tomasz Tomasz. Masz także przygody przed kamerą i to w filmach oraz serialach Na Wspólnej czy Klan i zagrałeś również w filmie Za duży na bajki.
1: Zagrałem, mam do tego duży szacunek. Ja się bardzo fajnie bawię na planie seriali. Dla mnie jest to super przygoda.
0: To teraz przechodzimy do muzyki w takim razie. To ona jednak króluje w twoim serduchu i od zawsze królowała.
1: Zdecydowanie. To jest dla mnie coś, co myślę, że nigdy się nie zmieni. I mimo tego, że są dobre i złe momenty, to jakoś ta muzyka cały czas się ciągnie. I jakoś tak jest dla niej po prostu miejsce u mnie.
0: Zapach perfum. Opowiadaj o tym numerze.
1: To jest trochę piosenka o złamaniu serduszka mojego. No byłem trochę zdradzany, no.
0: Byłeś?
1: Byłem, niestety.
0: Czyli muzyka, którą tworzysz, jest odzwierciedleniem twoich życiowych doświadczeń.
1: Zawsze była, zawsze jest i zawsze będzie. Okay. To w ogóle...
0: Czyli nie ma tam nic wymyślonego.
1: Nie.
0: Czysta prawda.
1: Nie. Każda piosenka...
0: To jest ważne.
1: Tak, no ja uważam, że pisząc utwory swoje, no to jednak o czymś trzeba opowiedzieć. No, jeżeli chcesz opowiedzieć o ekologii, no to opowiadaj o ekologii, ale jeżeli chcesz opowiedzieć jakąś historię, która jest w ogóle wymyślona, no to ja się pytam, po co? Trochę tego nie rozumiem. Dla mnie to jest jakby naturalne, że ktoś, kto ciebie słucha, chce poznać cię po prostu lepiej. Dlatego te piosenki moje są, zawsze były z jakimś takim przekazem. Ja oczywiście słucham też piosenek, których słucham tylko dla muzyki i tak dalej, ale jednak jeżeli chodzi o samą twórczość moją, ja zawsze się bardzo skupiam na tym, żeby to w warstwie tekstowej to było po prostu z jakimś przekazem. To dla mnie jest jedną z najważniejszych rzeczy. Powiedz, czego...

0: Potem 22 października, ten sam rok, twój drugi singiel zatytułowany Wyścig.
1: Tak było też.
0: Wyścig opowiada o jakiej twojej historii?
1: O showbiznesie. O tym, jak ciężko jest się przebić. Po zapachu perfum zrozumiałem trochę, że...
0: Show biznes śmierdzi?
1: Nie, to już zrozumiałem przy pierwszym singlu For Dreamers, ale po zapachu perfum zrozumiałem, że znowu przechodzę tę samą drogę debiutanta i bardzo mi się ciężko było z tym pogodzić, bo mówię, kurczę, już to już było, nie chcę drugi raz, a jednak jakby to było potrzebne z perspektywy czasu, to widzę, przez co musiałem trochę dać upust emocjom i powiedzieć, że wkurza mnie to, że jest tak, tak i tak w tym pięknym biznesie i że dlaczego nie jest inaczej.

0: Co cię denerwuje w showbiznesie? To, że on bardzo zmienia, że pieniądze potrafią zawrócić w głowie i woda sodowa uderzyć do głowy?
1: Właśnie chyba te pieniądze najbardziej, bo chociaż może nie pieniądze, może to pieniądze...
0: Bo rozmawiam tutaj z tobą i jesteś normalnym facetem.
1: Tylko wiesz co, no ja od samego początku jakby byłem dzieckiem wtedy. Moi rodzice mieli na mnie bardzo duży wpływ na to, jak ja, że tak powiem, się zachowuję w domu. Jak były momenty, w których przesadzałem z jakimiś sodówkami, no to jakby byłem bardzo szybko kwitowany i mówili mi o tym, tak jak dorosłego człowieka, po prostu, że słuchaj, to jest nie okej, to jest nie okej, a dlaczego tak w ogóle robisz?
0: Więc... Zaufałeś im, słuchałeś ich.
1: No
0: co wyszło ci na dobre?
1: Myślę, że jak najbardziej. No, ja nie uważam się za jakąś super gwiazdę polskiej muzyki, natomiast...
0: Nie, no, piszę o tobie w Wikipedii.
1: No to rzeczywiście to jest...
0: Historia już cię zapamiętała.
1: Super, to jest fajne akurat, miłe. No natomiast wiesz, ja no, nie uważam się za jakąś super wielką gwiazdę, natomiast jakaś ta popularność kiedyś...
0: Skromny jesteś.
1: No to...
0: Odważny też. A ekstrawertyk, introwertyk?
1: Ekstrawertyk. Zdecydowanie, to w ogóle bez dwóch zdań.
0: To jak spędzasz wolny czas w takim razie, żeby wyładować te wszystkie emocje, które w tobie siedzą?
1: Ja uwielbiam się spotykać ze znajomymi. Mm-hmm. Uwielbiam chodzić na jedzenie sobie gdzieś, pójść na ramen, na pizzę, pogadać sobie trochę. Uwielbiam chodzić na imprezy, ale...
0: Na imprezach grzecznie czy niegrzecznie?
1: No niegrzecznie, no.
0: Tak jest, młodość ma swoje prawa.
1: No dokładnie, jeszcze mogę.
0: Ale możesz również tworzyć i tworzysz cały czas recepty. 11 marca 2022.
1: Tak.
0: Twój kawałek z historią o bardzo ważnych zmaganiach.
1: Tak, tak. To zmagania, jeżeli chodzi o moje zmagania z problemami zdrowotnymi, psychicznymi. O tak. Te stany lękowe, które mnie dopadły pod koniec, że tak powiem, naszej kariery w For Dreamers. Trudny czas związany z chociażby tym rozpadem zespołu, który też nie był łatwy dla mnie na pewno. Nowe kontrakty, wszystko nowe. Ja trochę się pogubiłem, nie ukrywam. To było dla mnie bardzo ważne, a no, stany lękowe...
0: Nie miałeś
1: lękowe.
0: Jeszcze 20 lat, nie?
1: Ile ja miałem? No 19 miałem lat wtedy. Tak, 19 lat. No.
0: Kurczę, to człowiek jeszcze wtedy żyje wspomnieniami z 18.
1: Tak.
0: A tutaj już tyle na głowie.
1: No trochę było, z drugiej strony jakby to ja sobie normalnie żyję, wiesz, no to też nie jest tak, że ja nie mam w ogóle na nic innego czasu.
0: Kto powinien posłuchać tego kawałka?
1: Myślę, że recepty są dla każdego, kto kiedykolwiek zmagał się z problemami typu depresja,
0: stany lękowe.
1: To takie rzeczy, problemów, że tak powiem, zdrowotno-psychicznych. Ja o nich mówię głośno, bo uważam, że nie powinniśmy tego stygmatyzować i powinniśmy o tym naprawdę głośno mówić, bo to jest, kurczę, choroba po prostu cywilizacyjna w tym momencie. Tyle bodźców, które mamy, po prostu wpływa na to, w jaki sposób my żyjemy trochę, nasza ta generacja Z. To jest kawałek, w którym ja pokazałem po prostu bardzo mocno siebie. Myślę, że tak wcześniej się nigdy nie otworzyłem i chociaż nie był to jakiś taki bardzo przebojowy numer, to był dla mnie i jest dla mnie bardzo ważny z tego względu, że ja w ogóle bardzo długo z nim czekałem. On przeleżał w szufladzie chyba z półtora roku i to był taki moment, gdzie pamiętam, moja mama zadała mi pytanie, czy jesteś gotowy na pewno? Czy jesteś pewien, że chcesz pokazać tę część siebie, bo musisz pamiętać, że to może być naprawdę wykorzystane przez złych ludzi, w zły sposób i że na pewno będą komentarze pod tytułem, co on może mieć trudnego w życiu. Chłopak z Warszawy, z dobrej rodziny. Ostatecznie tak, no na pewno wiele ludzi ma gorzej ode mnie, ale każdy z nas przeżywa swoje problemy, jakby były te największe i wiem, że dużo ludzi ma podobne do mnie, także stąd ta piosenka, jeżeli ona ma pomóc chociażby jednej osobie, to myślę, że naprawdę warto.

0: Tomasz, gościem Radia SK2, ty masz spore grono fanek. Jak ty sobie z nimi radzisz? Nie jesteś sam.
1: Nie jestem sam. Te jakby grono fanowskie jest po prostu niesamowite. To jest coś, co...
0: Dają powera, nie? Jest energia.
1: Dają bardzo, no. To wsparcie, wiesz, to jest coś takiego, czego w ogóle się nie spodziewałem, bo o ile jeszcze idąc do Voice'a myślałem sobie, no dobra, mogę być sławny, nie?
0: To, takie... to też jest jakieś marzenie przecież.
1: No jest. Znaczy mi bardzo szybko ono przeszło i jakby ja naprawdę mam bardzo małą dozę tego takiego, brzydko mówiąc, parcia na szkło.
0: Bo wiesz, że fani to jedno, trzeba się również nimi opiekować, o nich dbać.
1: Tak, dokładnie. I ja też z tego względu jakby jestem w ogóle im wdzięczny dozgonnie, bo myślę, że gdyby nie oni, to nic w moim muzycznym życiu nie miałoby sensu, bo na tym trochę polegają artyści, tak? Jakby oni muszą mieć grupę odbiorców. I akurat tak się zdarzyło, że moja grupa odbiorców jest bardzo zmobilizowana i bardzo wspierająca. Zresztą zawsze była tak samo przy For Dreamers. To, jaką ja mam do nich wdzięczność, to jest coś ogromnego, naprawdę.
0: Swoim fanom dałeś w roku 2023 aż 3 prezenty, bo 3 single.
1: Tak.
0: Ciała w prawo i nie po drodze. Zacznijmy od ciała.
1: Od ciała. Tylko tracę czas.

0: No to był powrót trochę, po prawie półtora roku bez wydawania muzy. Tak, wróciłem do wydawania muzy, bo trochę przeszedłem przez wiele perypetiów związanych z managementami, wytwórniami. Podpisując kontrakt jeszcze z Dusty Vibes, czyli z tą niemiecką wytwórnią, którą podpisałem na samym początku, to myślałem, że to jest strzał w dziesiątkę. Otóż nie był. Tam działy się bardzo różne złe rzeczy, szczególnie finansowo i dużo na tym straciłem. Też czasu, takiego, który miałem po Four Dreamers, żeby wykorzystać go w takim największym stopniu. Ja naprawdę się pogubiłem po Four Dreamers i potrzebowałem trochę czasu, żeby się znaleźć. Natomiast wróciłem na dobre tory, wiem co chcę i ja zamierzam naprawdę mocno cisnąć o to.
1: Teraz ciśniemy w prawo.
0: Tak, w prawo.
1: O czym jest ten numer? Jak on powstał?
0: W prawo to jest taka laurka miłosna.
1: No.
0: Opowiada o poznaniu się z jedną bardzo ważną dla mnie w tamtym momencie życia osobą, poznaną na portalu randkowym. Wszyscy z nich korzystamy.

0: Cóż, no, byłem użytkownikiem też długo, szukając na portalu randkowym czegoś tam.
1: Udało się, znalazłeś?
0: No znalazłem i dlatego ta piosenka w ogóle powstała, no. Teraz wiem, że było warto przesunąć w prawo.
1: Było warto, ale było też coś nie po drodze?
0: Było nie po drodze i to jest znowu powrót trochę do tego, co było wcześniej, czyli trochę do wyścigu. Jestem czasami trochę monotematyczny pod tym względem, że mnie strasznie boli to, że czasami w muzyce potrzebujesz tak dużo energii wsadzić w to wszystko, tak bardzo ci to wysysa, a często jest tak, że w ogóle nawet nie masz z tego żadnego jakby profitu w postaci, kurczę, wyświetleń. To jest tak, że jest się ciężko bardzo wybić, mimo że mam jakby zaplecze, ale wydaje mi się, że w ogóle ta droga, jakby solo, debiutancka, jest dużo trudniejsza niż była. Może to jest też trochę kwestia tego, że trochę inaczej wygląda teraz nasz świat muzyczny, większe znaczenie mają social media, a kiedy ja zaczynałem w tym 2017-18 roku, to jeszcze wtedy telewizja królowała, to jakby z telewizji mieliśmy po prostu mnóstwo wszystkiego. To oczywiście nie jest aż taka zmiana, jak powiedzmy z artystami z lat 90. czy z 80. Natomiast no dalej jest to taka zmiana, która jest trudna o tyle, że jest dużo więcej wszystkiego i jest się ciężko przebić przez taką ilość po prostu muzyki tworzonej na co dzień. Dlatego Nie po drodze też trochę opowiada tę historię, że tak powiem, tego, jak ja się gubiłem i jak ja nie mogłem znaleźć swojego miejsca, a że bardzo chciałem. Całe życie praktycznie ustawiłem sobie pod tę muzykę i było to dla mnie zawsze najważniejsze. Ale były takie momenty, w których myślałem, że kurczę, to chyba nie na tym to powinno polegać. Ale zawsze wtedy jest na zasadzie wróć, postaraj się zrobić to inaczej. Mm-hmm. Spróbuj tak.
1: Krok do tyłu, dwa do przodu.
0: Tak, dokładnie tak.

0: studiu Radia SK2 Tomasz. Nie jesteś sam, Not Alone, 2024 rok.
1: Not Alone, ta piosenka też jest dla mnie ogromnie ważna. Opowiada historię, o czym mówię jak najbardziej otwarcie, opowiada historię samobójstwa mojego wujka, po którym nic nie było widać, po którym nikt z nas by się nie domyślił, że cokolwiek może się stać, a jednak się stało i bardzo mnie to dotknęło, bo dosłownie tydzień, dwa tygodnie wcześniej jeszcze w klubie się razem bawiliśmy i piliśmy wódkę. Także to bardzo trudny moment dla mnie i napisałem piosenkę o tym, że nie jesteś sam i że gdybyś tylko zadzwonił, to naprawdę mogłoby się to zupełnie inaczej potoczyć. A niestety jest tak, że takie problemy ze zdrowiem psychicznym są na tyle stygmatyzowane w naszym kraju i tak ignorowane, zamiatane pod dywan, że ludzie często nie chcą się otworzyć, nie chcą powiedzieć, że coś jest nie tak. Więc ta piosenka powstała po to, żeby mówić, co się dzieje w naszym życiu i żeby naprawdę móc poprosić o pomoc bez takiego przeświadczenia, że prośba o pomoc będzie odebrana źle, że jesteś słaby czy coś.

0: No Telaun to jest bardzo ciężki numer.
1: Propozycja na Eurowizję w 2024.
0: Tak, ale nie polskiej Eurowizji, tylko San Marino. Byłem w San Marino z tą piosenką w półfinale preselekcji do Eurowizji i festiwalu, który się tam nazywał Na Wocie per San Marino. Tam się nauczyłem w ogóle dwóch słów. Buona sera i grazie mille.
1: I tyle wystarczy.
0: Tak, tak, tak.
1: Tylko jeszcze pizza.
0: Tak, tak. Albo jakaś pasta też byłem. O Jezu, pyszne tam w ogóle jedzenie. Cudowne. Natomiast, jeżeli chodzi o Not Alone, tak, byłem w San Marino, śpiewałem podczas półfinału tych ich preselekcji. Bardzo fajna przygoda. Mimo, że tak powiem, jury, które wybierało, nie doceniło za bardzo mojego występu, to byłem, zobaczyłem, jak to wygląda.
1: Fajne doświadczenie również.
0: Bardzo, bardzo fajne doświadczenie.
1: Zupełnie inaczej przeżywa się występ przed włoską publicznością niż przed polską.
0: No zdecydowanie, to w ogóle występując w Polsce, mam wrażenie, że ktoś mnie może znać, a jadąc tam, halo, kto ma mnie znać? Jakby, no jasne, że nikt mnie nie będzie znał, więc to jest taka trochę czysta karta, co było bardzo ciekawym doświadczeniem. No ale mimo tego, że właśnie się nie udało, jakoś nie czuję się w ogóle przegrany. Udało mi się zrobić to, co sobie zaplanowałem, wystąpiłem tak, jak chciałem. Wiozłem ze sobą swój wielki statyw, taki podświetlany, mój taki trochę znak rozpoznawczy na scenie, z takim wielkim case'em na 1,60 m wysokości, 50 cm szerokości.
1: Sam wymyśliłeś statyw?
0: Tak, tak. To jest taka trochę lampa, którą się zapala. No i wiozłem go, że tak powiem, w samolocie. No to bardzo w ogóle dużo perypetiów z tym było.
1: Znak rozpoznawczy, który nie przeszedł przez kontrolę na lotnisku we Włoszech.
0: Do Włoszech było ciężko. W pół godziny tam staliśmy przy tej kontroli, żeby to nadać na tym oversized
1: ciekawe,
0: luggage.
1: Ciekawe, może w case'ie nie tylko był statyw.
0: Nie, nic więcej nie było. Przysięgam.
1: Może jakiś kociak zawieruszył się w tym futerale, bo ty bardzo kochasz koty przecież.
0: Bardzo kocham koty, to prawda. Mam trochę tych kotów. To bardziej taka pasja, taka dodatkowa, która mnie bardzo też sprowadza na ziemię. Bo obcując z takimi istotkami małymi, które mi się rodzą, mając 80 gramów, kiedy ja muszę pilnować tego, że one muszą po prostu mi dorastać codziennie po ileś tam gramów, żeby nic tam nie spadały na wadze, bo nie chcę, żeby coś mi się stało, no to mam odpowiedzialność za kogoś.
1: Czy masz w sobie coś z kota?
0: Pewnie ta nieposłuszność właśnie.
1: Okej.
0: Że tak, no. Czasem mówię do swoich kotów i jakby widzę, że one słyszą mnie, ale głowy nawet nie odwrócą, to nie.
1: Okej. Czasami też można mówić coś do Tomasza, mówić i mówić, ale on głowy nie odwróci.
0: No jak nie chcę tego słyszeć, to nie.

0: Te wszystkie numery, o których przed chwilą mówiliśmy, o twoich singlach, również powstały do nich teledyski i ty jesteś czujny przy tworzeniu muzyki, tekstów, ale również i teledysków. Jesteś czujny jak modliszka, musisz wszystko mieć pod kontrolą. Teledyski to jest również twoje dzieło.
1: Tak, tak. Ja w większości pisałem sam scenariusze albo z kimś, no bo wydaje mi się, że teledyski są trochę jakby taką wizytówką artysty, bo ma to sens, żebym miał dobre klipy, w których dobrze to wszystko wygląda, z tego względu, że jeżeli mam pokazywać się w ten sposób i wizytówkę mieć taką, no to musi być dobre. Ja wychodzę naprawdę z założenia, że ta jakość jest najważniejsza.
0: Perfekcjonista.
1: Trochę tak, co mnie strasznie denerwuje, bo...
0: W pracy to jest dobre.
1: Tak, z drugiej strony czasami mam
0: kiedy
1: tak...
0: Kiedy ma się pewien też dystans.
1: Tak, tak. To właśnie tego dystansu mi czasami brakuje. Ja z wiekiem mam coraz większy do tego luz. Natomiast no dalej jakby jestem tym perfekcjonistą, co mówisz, i o tyle jest to denerwujące, że nie wszyscy inni są wokół mnie perfekcjonistami, więc czasami muszę się, że tak powiem, bić.
0: Musisz wymagać takie... od siebie i jeszcze od innych przy okazji.
1: Dokładnie tak, ale no cóż.
0: Zaglądamy na twoje media społecznościowe. Instagram, tam się bardzo dużo dzieje.
1: Tak.
0: Tam również informacje na ten temat, kiedy będziemy mogli ciebie zobaczyć na scenie.
1: Tak, wszystko będzie na moich mediach społecznościowych. No i jakby przede wszystkim zapraszam do słuchania utworów.
0: Zapraszamy i jeszcze jedno pytanie. W takim razie jesteś osobą, która spełniła swoje największe marzenie z dzieciństwa, czy nadal jesteś na drodze ich spełniania?
1: A to jest bardzo ciekawe pytanie. Nie wiem. Tak szczerze, miałem marzenie o tym, żeby śpiewać. No, chyba się trochę spełniło. Natomiast mam jeszcze bardzo dużo marzeń, które chcę spełnić i...
0: One wymagają organizacji czasu, ale trzymam mocno kciuki, żeby się spełniły.
1: Bardzo dziękuję.
0: Tomasz.
1: Ja
0: Tomasz Oskar Gregorczyk, znany także jako Tomasz, piszemy przez S. Tomasz był gościem Radia SK2. Artysta kompletny, który sam pisze teksty, muzykę również komponuje, a do tego jeszcze klipy.
1: Tak.
0: Tomasz Oskar Gregorczyk, znany także jako Tomasz przez SH. Dziękuję ci bardzo, pozdrawiamy serdecznie.
1: Dziękuję bardzo, cześć.
2: SK2. Historia polskiej muzyki w Radiu SK2.
3: Przeboje PRL. To śpiewała cała Polska. Książkę Marka Sierockiego i Sławomira Kopra w Radiu SK2 czyta Marcin Sanakiewicz.
4: Rozdział 9. Lady Punk. Mniej niż kryzysowa narzeczona. Wprawdzie Lady Punk nigdy nie dorównał popularnością Izabeli Trojanowskiej z przełomu lat 1980-1981, ale niebawem zdominował krajową scenę muzyczną. Każdy pojawiający się w radiu utwór grupy stawał się przebojem, a ich pierwszy longplay nie tylko rozszedł się w milionowym nakładzie, ale aż 6 pochodzących z niego utworów zajęło pierwsze miejsce na liście przebojów programu Trzeciego Polskiego Radia. Nigdy wcześniej ani później żadne polskie wydawnictwo płytowe nawet nie zbliżyło się do tego rezultatu. Marchewkowe pole. Piosenki do filmu O dwóch takich, co ukradli księżyc, wydano w 1985 roku na płycie długogrającej, co było dowodem popularności zarówno filmu, jak i ścieżki dźwiękowej. Nie zmienia to jednak faktu, że praca nad utworami do obrazu przysporzyła Mogilnickiemu wielu zmartwień. To było zupełnie coś nowego, nowe wyzwanie, opowiadał autor tekstów. Przyszedł do nas reżyser tego filmu i powiedział: w scenie, gdzie jest marchewka, napiszcie piosenkę o niej. Ale o czym? O marchewce napisać piosenkę do cholery? Janek nie miał problemu, bo Janek po prostu tworzył muzykę. Ale ja miałem konkretny obstalunek. Nie mogłem sobie napisać o byle czym. Ale, jak się okazało, robota strasznie szybko i fajnie poszła. Janek napisał bardzo ładne, melodyjne temaciki, a ja nie przejmowałem się też za bardzo tym filmem. W marchewkowym polu jest mowa o strusiu zakopanym głową w dół. Przez to niektórzy uznawali, że utwór dotyczy konspiracji solidarnościowej. A mnie chodziło po prostu o kompletny surrealizm. Ofertę napisania muzyki do serialu dostał nie zespół, tylko indywidualnie Borysewicz. Zaproponował jednak kolegom udział w przedsięwzięciu, ale wszyscy stwierdzili, że chcą jechać na wakacje, bo za dużo grają. W efekcie Borysewicz sam obsłużył wszystkie instrumenty, a po powrocie pana Sewicza dodano linie wokalne. Inna sprawa, że gitarzysta przywiązywał chyba zbyt dużą wagę do tego przedsięwzięcia. Niektórzy wręcz uważali, że potraktował całą sprawę jako swoją pierwszą solową płytę i dostrzegał wyższe wartości nawet tam, gdzie ich nie było. Mało kto wie, tłumaczył, że Marchewkowe pole to piosenka o ojczyźnie. Tam jest taki wers: o ogrodzie miewasz sny. W każdym utworze było coś przemycone. Utwór dotarł do 5. miejsca listy przebojów programu trzeciego, a całe przedsięwzięcie zakończyło się ogromnym sukcesem. Jan Borysewicz mógł się poczuć jak mityczny król Midas, który swoim dotykiem wszystko zamieniał w złoto. Mniej niż zero. Natomiast jeden z największych hitów grupy, Mniej niż zero, początkowo miał charakter hardrockowy. Zarejestrowano go oczywiście jako podkład bez wokalu, a gdy wreszcie nagrał go Panasewicz, lider nie był zadowolony. Usiłował nawet sam zaśpiewać, ale ostatecznie zgodził się na interpretację wokalisty. Zgodnie z powszechną opinią, początkowy fragment melodyczny miał być zagrany na grzebieniu, ale w rzeczywistości wykorzystano syntezator Mooga. Natomiast na koncertach, w celu podniesienia ich atrakcyjności, Panasewicz faktycznie używał grzebienia. Na Mniej niż zero duży wpływ miał Jarek Szlagowski, wspominał basista Paweł Mścisławski, który praktycznie zaaranżował całą piosenkę. Przez Janka numer ten był podany w czysto rockowej formie. Natomiast Jarek wpadł na pomysł, by zrobić to w rytmie ska i praktycznie to on nadał kształt tej piosence, co nie zostało odnotowane na płycie. To już kwestia Janka, który jest bardzo zaborczy, jeżeli chodzi o swoją pracę. Sam utwór został też zaplątany w tragiczną śmierć warszawskiego maturzysty Grzegorza Przemyka, zakatowanego przez milicjantów w komisariacie na warszawskiej Starówce. Piosenka trafiła na listę przebojów programu trzeciego w maju 1983 roku, by po 5 miesiącach wywindować na szczyt notowania. Rychło jednak władze powiązały ją ze śmiercią maturzysty, bowiem młodzież śpiewała Mniej niż zero podczas pogrzebu Przemyka. Nie pisaliśmy tego numeru z taką intencją, zaprzeczał Borysewicz. To zbiegło się w czasie. Na początku są słowa, myślisz może, że więcej coś znaczysz, bo masz rozum, dwie ręce i chęć. Twoje miejsce w tym kraju tłumaczy zaliczona matura na 5. Cenzura więc zdjęła ten utwór z trójki, ale powrócił, kiedy Andrzej zmienił tekst na twoje miejsce na ziemi. Mnie się wydaje, że ta zmiana wyszła na korzyść, bo tekst miał dotyczyć wszystkich ludzi, nie tylko ludzi w Polsce. W tym samym czasie przed koncertem w Poznaniu do Borysewicza zgłosiło się dwóch panów w czarnych garniturach z teczkami i zażądali, by podczas występu nie wykonywano Mniej niż zero. Borysewicz zgodził się na to i, jak można było przypuszczać, jako pierwszy numer zabrzmiał ze sceny zakazany utwór. Na całym świecie rockmeni raczej nie przejmowali się poleceniami władz. Kryzysowa narzeczona. Podczas wieloletniej działalności grupa nagrała dziesiątki przebojów, ale nigdy nie była tak popularna jak w ciągu pierwszych kilkunastu miesięcy swojego istnienia. Każdy utwór emitowany w radiu natychmiast stawał się hitem. Histeria osiągnęła apogeum, gdy w czerwcu 1983 roku pojawiła się płyta długogrająca zatytułowana po prostu Lady Punk. Wcześniej ukazywały się single, których nakłady rozchodziły się natychmiast. Zespół tworzył tak dużo przebojów, że dla słynnej Tańcz, głupia tańcz w ogóle nie znalazło się wówczas miejsce na studyjnych wydawnictwach zespołu. Sukcesy pierwszych piosenek wprawiły nas w amok, wspominał Janusz Panasewicz. I waliło jak z rogu obfitości. Jedyny problem stanowiło to, którą piosenkę teraz wpuścić do radia. Wszystkie teksty dla Lady Punk pisał Andrzej Mogielnicki i czasami tworzył je w niecodziennych okolicznościach. Jak na przykład podczas pieszego powrotu do domu z imprezy. W tamtych czasach w ogóle nie było taksówek. Wspominał powstanie kryzysowej narzeczonej. I szedłem pieszo nocą z dziewczyną z klubu Park na Mokotowie do mnie na Nowolipki. Noc faktycznie była zimna, a ja byłem trochę rozgrzany w środku. Cały czas podśpiewywałem sobie pewien temat Janka i układałem słowa. Gdy doszedłem do Nowolipek, kryzysowa narzeczona była już gotowa. Można powiedzieć, że ten tekst powstał dosłownie w biegu. Na trzecim singlu grupy pojawiła się natomiast ballada Wciąż bardziej obcy, śpiewana przez Jana Borysewicza. Utwór oczywiście stał się przebojem, a jego tekst powstał w wyniku zupełnego przypadku. Gdyby napisać tekst jadący równo z muzyką, wspominał Borysewicz, to byłoby strasznie smutne. Flaki z olejem. A zamiast tego zaczyna się od razu zadziornie. Są dni, kiedy mówię dość. Ten tekst powstał trochę przypadkiem, bo akurat czekaliśmy z Mogielem na obiad we Wrocławiu i nie mogliśmy się doczekać, więc Andrzej z tego wkurzenia zaczął nucić pod nosem wciąż bardziej głodny. Epokowy numer powstał od pustego brzucha. Lady Punk istnieje do dziś. Łącznie wydał 18 płyt z premierowym materiałem. Spośród dawnych członków w składzie pozostali tylko Jan Borysewicz i Janusz Panasewicz. Reszta muzyków ma znacznie mniejszy staż. Przez zespół przewinęło się prawie 20 instrumentalistów oraz pokaźna liczba muzyków towarzyszących. Jednak najważniejsi pozostają gitarzysta i wokalista, nadając sens dalszej działalności grupy. Trochę nam już podrosła ta mała lady, gdyż obecnie ma około 60, podsumował niedawno Andrzej Mogielnicki. Rozdział 7. Budka suflera. Jolka, Jolka, pamiętasz o Dolinie? Jeżeli chcielibyśmy wskazać w Polsce prawdziwy zespół, instytucję, który zachowałby popularność przez kilka dekad, to bez wątpienia byłaby to właśnie Budka Suflera. Prawie pół wieku nieprzerwanej kariery, dziesiątki przebojów śpiewanych przez kolejne pokolenia fanów. Sukcesy i porażki, zmiany stylistyczne i personalne, fantastyczne płyty oraz wydawnictwa, o których wszyscy woleliby zapomnieć. Polski rock w najlepszym i nieco mniej dobrym wydaniu. Nie tylko zresztą rock, gdyż przez lata ten lubelski zespół zdecydowanie łagodził brzmienie, plasując się bliżej muzyki środka. Jolka, Jolka, pamiętasz? Płyta osiągnęła sukces, ale w 1984 roku grupa niespodziewanie straciła wokalistę. Czystaw od pewnego czasu miał coraz większe problemy z głosem, palił bardzo dużo papierosów. Nie pomagał fakt, że w trasy jeździli z zespołem laryngolodzy i masażyści. Koncertowy tryb życia okazał się dla pana Romualda zbyt wyczerpujący. Czystaw zaznaczał jednak, że o jego odejściu zadecydowały przede wszystkim sprawy finansowe. Nie zarabiał tyle, ile oczekiwał. Poza tym doszły jeszcze względy ambicjonalne. To był okres, wspominał Zaliszewski, w którym Budka stała się czymś na kształt Mazowsza. Występowaliśmy z Ulką, Urszulą i Andrzejczakiem, a na dodatek powrócił do nas Cugowski. Na koncertach śpiewało z nami czterech wokalistów. A Bąbel doskonale wiedział, że Krzysiek powrócił do Budki nie po to, by na scenie odgrywać jakieś ogony. A Romek miał taką naturę, że wolał otwarcie zrezygnować, niż pokątnie wylewać z tego powodu żale. Tymczasem Lipko miał już materiał na kolejny ogromny hit. Wprawdzie skomponował utwór jeszcze w 1980 roku, ale odłożył go na lepsze czasy. Zapewne zdawał sobie wówczas sprawę, że Czystaw nie uniesie tej piosenki pod względem wokalnym, gdyż chciałby powstało coś w stylu ballad Roda Stewarta. Nie miał też pomysłu na dokończenie całości. Chodziło o refren, tłumaczył. Przez długi czas nie mogłem sobie z nim poradzić i ostatecznie on mi się trochę wymknął spod kontroli. Zwrotki były stewartowskie, a refren poszedł w innym kierunku. I dobrze, bo wbrew moim intencjom, zamiast pastiszu Stewarta, powstało coś oryginalnego. Muzyka jak zwykle stała na wysokim poziomie, chociaż jej aranżację można uznać za wręcz ascetyczną. Wolne tempo podkreślało natomiast wymowę tekstu i fantastyczną interpretację wokalisty. Felicjan Andrzejczak śpiewał jak starzający się mężczyzna, który wspomina najpiękniejsze chwile swojego życia i żałuje, że w przyszłości nic podobnego już go nie spotka. Tekst Dutkiewicza od samego początku wzbudzał emocje, a z upływem lat podobno powstawały nawet prace uniwersyteckie na jego temat. Z perspektywy lat Jolka jest właściwie niezwykłym popkulturowym zjawiskiem, oceniał autor. To jest ten przypadek, gdy song znakomicie trafia w realia. Prosty refren o emigrowaniu, przenoszeniu się, piciu wódeczki i młodzieńczej miłości, który niesamowicie oddawał klimat lat 80. To coś więcej niż przebój, z czego wówczas kompletnie nie zdawaliśmy sobie sprawy. Mogę tylko powiedzieć, że jestem bardzo szczęśliwy, że coś takiego nam się przydarzyło, bo to naprawdę niezwykła sytuacja. Jednak na początku koledzy z zespołu nie byli, delikatnie mówiąc, zachwyceni tekstem. Dopiero gdy Lipko wręczył go recepcjonistce hotelu, w którym się zatrzymali i dziewczyna się wzruszyła, zmienili zdanie. A całkowicie zakochali się w utworze po tym, jak Andrzejczak zaśpiewał go w studiu. Treść piosenki długo wywoływała kontrowersje. Jeszcze w 1998 roku na łamach Gazety Wyborczej zarzucano Dutkiewiczowi brak dydaktyzmu i wymyślanie absurdalnych sytuacji. Zakonnic na plaży, zaćmienia słońca i żebrania o benzynę. Jednak tydzień później pewien anonimowy czytelnik przysłał do redakcji list, w którym stwierdził, że był świadkiem historii, o której mowa w piosence. Wszystko działo się latem 1982 roku w Karwi nad Bałtykiem, a jej bohaterami była niejaka Jola R., której mąż pracował w Anglii i sam Marek Dutkiewicz. Faktycznie doszło wtedy do częściowego zaćmienia słońca, a zakonnice wędrowały po plaży. Dutkiewicz przebywał w Dębkach i do Joli, mieszkającej z dzieckiem na letnisku, dojeżdżał samochodem. Mąż Joli narzeczoną jak sen miał kiedyś, kontynuował anonimowy czytelnik. I nawet z nią do jednej klasy przez lata chodziłem. Stąd sądzę, że z tym autobusem Arabów to już Dudka metafora, która go zbyt daleko na swych skrzydłach poniosła. Letni romans zakończył się rozwodem państwa R. Dutkiewicz dopiero po latach przyznał, że tekst miał podłoże autobiograficzne, a właściwie, że opisywał konkretny fragment jego życia. To w zasadzie paradokumentalny zapis mojego romansu. Nie był to związek zbyt długi, ale w tamtym okresie na tyle dla mnie istotny, że postanowiłem poświęcić mu piosenkę. Zapytałem jego bohaterkę, czy nie ma nic przeciwko temu. Nie miała, ale samego tekstu nie pokazałem. Dutkiewicz od dawna nie widział swojej znajomej. Słyszał jednak, że mieszka w Warszawie. Natomiast jej eksmąż najwyraźniej był dumny, iż przedstawiono go w piosence. Prostował jednak, że narzeczona nie zdradziła go z autobusem Arabów, lecz z mikrobusem pełnym islamskich kochanków. Ale chyba największym dowodem uznania dla tego utworu było jego wykonanie w 2014 roku na przystanku Woodstock. Razem z zespołem śpiewało co najmniej 500 000 fanów. Według niektórych szacunków nawet o 200 000 więcej. Cień Wielkiej Góry. Po sukcesie Snu o Dolinie muzycy Budki Suflera mieli nadzieję, że dostaną propozycję nagrania czwórki, epki, czyli podwójnego singla. W zamian Polskie Nagrania zaproponowały im pełnowymiarową płytę. I to w sytuacji, gdy styl zespołu trudno było nazwać komercyjnym. Lipko zresztą zawsze podkreślał, że wraz z kolegami nie lubił grać utworów szybkich, rytmicznych, lecz preferował potężne, gdyż pociągała go forma oratorium. A jeżeli wokalistą zespołu jest człowiek o tak imponującej skali i sile głosu, trudno się temu dziwić. Mnie ta powaga odpowiadała, potwierdzał Cugowski. Poza tym należy zwrócić uwagę, że na polskim rynku muzycznym w połowie lat 70. liczyły się tylko trzy rockowe ekipy. Niemen, SBB i my. Weselej i Lżej grały natomiast grupy nie mające z rockiem nic wspólnego, takie jak Trubadurzy i Czerwone Gitary. Pierwsze utwory Budki sygnowali własnymi nazwiskami Lipko i Cugowski. Obaj wzajemnie się też inspirowali. Wprawdzie autorstwo podkładów muzycznych należało z reguły do Lipki, to jednak wokalista nadawał im nowy sens. Taki układ funkcjonował przez pewien czas i sprawdzał się wzorowo. Niestety, później na plan pierwszy wysunęły się osobiste ambicje. Na razie jednak zespół wszedł do studia, by zarejestrować materiał na swój pierwszy album. Tekst tytułowego utworu powstał na kanwie tragicznej śmierci dwóch lubelskich alpinistów – Zbigniewa Stepka i Andrzeja Grząska, którzy w sierpniu 1973 roku zginęli w Himalajach. Ich ciał nie odnaleziono. Nigdy nie zapomnę nocy, relacjonował wokalista Zbigniew Hołdys, w której usłyszałem po raz pierwszy Cień Wielkiej Góry. Wrażenie było ogromne. I przejmujący tekst, i fascynująca muzyka. Polski rock składał się wówczas ze znanych i niezbyt oryginalnych komponentów, a tu usłyszałem coś, co stanowiło odrębny świat muzyczny. Lipko podkreślał, że w początkowym okresie twórczości robił wszystko, by odróżnić się od polskiej sceny piosenkarskiej. Nie chciał komponować 3-minutowych piosenek o studniówkach czy prywatkach, tylko nagrać coś poważniejszego. Cień Wielkiej Góry był właśnie próbą stworzenia utworu ocierającego się o większą formę. A że jednocześnie powstał tekst, który nadał mu głębi, to poprawka debiutu okazała się bardzo udana. W Wydanie płyty było ogromnym wydarzeniem dla polskich melomanów. By ją kupić, fani grupy ustawiali się przy Salonie Polskich Nagrań na ulicy Świętokrzyskiej w Warszawie już o 6 rano. Sklep otwierano o 11. Kolejka mierzyła ponad 1,5 kilometra. Nic zatem dziwnego, że cały nakład praktycznie rozszedł się od ręki. Polskie Nagrania wytłoczyły wtedy 60 tysięcy sztuk, wspominał Cugowski, co było obligatoryjną ilością płyt. Sprzedały się w 2 dni, a Polskie Nagrania nigdy nie wznowiły tej płyty. Nie było żadnego dodruku, a było ciśnienie na co najmniej 500 000. Nikogo to jednak nie obchodziło, tym bardziej w przypadku tego typu zespołu. Ale czuliśmy, że stajemy się z dnia na dzień bardziej popularni. Był to także najważniejszy moment w dotychczasowej karierze Budkowców. A gdy podczas festiwalu w Opolu dostali do ręki singiel, zaś w Sopocie longplay, czuli się spełnieni. Ich marzenie właśnie się ziszczało. Ciekawy jest zestaw muzyków biorących udział w nagraniach. Oprócz Cugowskiego, Lipki i Ziółkowskiego przy tworzeniu płyty pracowali także nowy perkusista Tomasz Zeliszewski oraz klawiszowcy Marek Stefankiewicz i Czesław Niemen. Wokalnie zespół wspierały Alibabki. Niemen przyszedł z mugiem, opowiadał Cugowski, czyli z instrumentem w takim worku na plecach. Znosił z nami swojego Hammonda, którego nam użyczył do nagrania, bo nie mieliśmy przecież takiego instrumentu. Na Okulniku, gdzie nagrywaliśmy w studiu Polskich Nagrań w Wyższej Szkole Muzycznej, były takie kręte schody. Właśnie po tych schodach znosiliśmy z Czesławem tego Hammonda. I tylko patrzyliśmy, kiedy wymsknie nam się z rąk i zjedzie na dół. Naprawdę mało brakowało, by do tego doszło. Atmosfera była wspaniała. Mieliśmy do Czesława ogromny szacunek, a on, widząc w nas potencjał, także chciał z nami zagrać. Czas kryzysu. Niespełna rok później zespół przystąpił do nagrywania swojej drugiej płyty długogrającej Przechodniem byłem między wami. Jednocześnie grupa dostała propozycję przygotowania muzyki do filmu Marka Piwowskiego Przepraszam, czy tu biją. Wtedy też zaczęły się ujawniać pierwsze różnice zdań między Cugowskim a Lipką. Począwszy od naszego debiutu, relacjonował wokalista, mieliśmy z Romkiem dżentelmeńską umowę, że wszystkie budkowe kompozycje podpisujemy we dwóch. Muzyka Romuald Lipko i Krzysztof Cugowski. I Romek, przystępując do pracy nad muzyką do filmu Piwowskiego, ten układ naruszył. Lipko poinformował bowiem kolegę, że chciałby zrealizować projekt samodzielnie, co zirytowało Cugowskiego. Uznał, że został zwolniony z niepisanej umowy i od tej pory też może robić różne rzeczy sam. Co gorsza, chociaż materiał został nagrany, Piwowski nie wykorzystał go w swoim obrazie. Jednak rozdźwięk pomiędzy Lipką i Cugowskim stał się faktem. Od tej pory miało być już tylko gorzej. Nasze drogi zaczęły się rozchodzić, potwierdzał Cugowski. Pierwszą kwestią były wspomniane sprawy ambicjonalne. Mnie trochę odbiło i na zasadzie szczeniackiego wybryku zażądałem wyłączenia swojego nazwiska przed nazwę zespołu. Tak, żeby nazywał się Krzysztof Cugowski i Budka Suflera. Narastały też różnice czysto muzyczne. Po latach Cugowski zarzucał Lipce, że ten chciał błyszczeć w Opolu i Sopocie oraz grać muzykę czysto rozrywkową. Natomiast wokalista nadal był zwolennikiem rocka. Do ostrego kryzysu doszło podczas Festiwalu Opolskiego w 1977 roku. Panowie nie potrafili dojść do porozumienia w sprawie prezentowanego wówczas utworu Komentarz do pewnej legendy i Cugowski oświadczył, że opuszcza grupę. Musiał jednak pozostać do końca roku ze względu na zobowiązania koncertowe. Nie zmienia to faktu, że gdy spotkał wokalistę Stanisława Węgloża, zaproponował mu dołączenie do grupy, gdyż, jak sam to ujął, odchodzi od tych szajbusów. Odejście Krzyśka, relacjonował Zeliszewski, który współtworzył jednoznacznie rockowe pierwsze dwie płyty Budki, stanowiło dla Romka olbrzymie wyzwanie. Musiał przestawić swój warsztat twórczy na zupełnie inne tory. I to był pierwszy moment stylistycznej ewolucji Lipki kompozytora. Ten proces przebiegał powoli. Nasz trzeci album, Ona przyszła prosto z chmur, był jeszcze próbą pogodzenia starego Lipki z nowym. Ale już na kolejnej płycie, Za ostatni grosz, Romek zdecydował się na lekkie, przebojowe piosenki. I z czasem świat lżejszej muzyki zaczął go ciekawić, a potem wciągnął bez reszty. Nowym wokalistą Budki Suflera faktycznie został Stanisław Węglosz. Jednocześnie do grupy dołączył gitarzysta Jan Borysewicz. Lipko ostatecznie porzucił gitarę basową na rzecz klawiszy, a Ziółkowski przejął jego obowiązki w sekcji rytmicznej. Okazało się jednak, że Węglosz, mimo imponującej skali głosu, 5 oktaw, nie mógł się dopasować do zespołu. I to zarówno pod względem artystycznym, jak i towarzyskim. Wprawdzie miał już spore doświadczenie sceniczne, a ze Skaldami nagrał przebój Nie widzę ciebie w swych marzeniach, to jednak od samego początku nie potrafił znaleźć wspólnego języka z grupą. Może jedną z przyczyn był fakt, że w odróżnieniu od nowych kolegów raczej nieczęsto sięgał po alkohol. Do tego dochodziły męczące dojazdy z Warszawy do Lublina, gdzie mieszkał kątem u Jurka Janiszewskiego. Od początku czułem się mało komfortowo, tłumaczył po latach. Brakowało odpowiedniego repertuaru. 4 piosenki, które nagrałem z Budką w Katowicach, zostały przygotowane jeszcze z myślą o Cugowskim i ani nie pasowały do mojego stylu śpiewania, ani nie zaspokajały naszych potrzeb koncertowych. Moje koncerty z Budką zapełniała więc na przykład 20-minutowa wersja Don't Let Me Be Misunderstood, utworu, który kiedyś grali Animalsi. Chłopaki grali w nim niekończące się solówki, gitary, basu, bębnów, a ja stałem jak kretyn i miałem tego wszystkiego serdecznie dosyć. Węglosz mógł się poszczycić znakomitymi warunkami wokalnymi i doskonałą dykcją, ale źle się czuł w repertuarze rockowym. Najbardziej odpowiadały mu ballady, a do tego był mało elastyczny i sztywny na scenie. Co gorsza, szybko stał się obiektem kpin i niewybrednych żartów kolegów z zespołu. Szczególnie celował w tym Borysewicz, który za punkt honoru uznał dowcipkowanie z dumy wokalisty 2-letniego Fiata 126P, gdy przy okazji pewnej imprezy zespołowej doszło do rękoczynów i Węglosz pogryzł gitarzystę, ten rozwścieczony wybiegł na ulicę i zaczął skakać po dachu jego ukochanego malucha. W efekcie następnego dnia wokalista podjął decyzję o odejściu z zespołu. Za ostatni grosz. Kolejna płyta Budki miała być osadzona całkowicie w nowej stylistyce, a jej realizacją od samego początku zajął się Andrzej Poniatowski. Gwarantowało to odpowiednią jakość, jednak bez szaleństw, jakie wprowadzał Nowakowski. Zresztą Lipko nie ukrywał, że nadal wiąże spore nadzieje z ówczesnym składem zespołu. Wierzyłem, że tym składem można wiele zabojować, potwierdzał lider grupy. Podbudowała mnie trasa w ZSRR i sposób, w jaki odbierano tam Czystawa. Romek śpiewał z dużym wyczuciem i miał świetny kontakt z publicznością. Utwór Za ostatni grosz napisałem w garderobie tuż przed koncertem w Leningradzie i od razu wiedziałem, że to jest strzał w dziesiątkę. Piosenka stanowi poparcie twierdzenia, że najwięcej uroku zawsze ma prostota. W tym wypadku znakomita, klarowna melodia, oszczędna aranżacja, ale jednocześnie nowatorskie brzmienie i znakomity wokal Czystawa. No i na dodatek piękne solo Borysewicza. Nie jest to pretekst do zademonstrowania własnej wirtuozerii, podkreślał Zeliszewski. Tylko partia, która stanowi integralną część utworu. Bardzo spójna, o kapitalnie stopniowanej dramaturgii. Według mnie jedna z najpiękniejszych gitarowych fraz w historii polskiego rocka. Lipko nie ukrywał, że po raz pierwszy w karierze postawił na melodykę w stanie czystym, co Poniatowski potrafił podkreślić. Były perkusista Klanu przywiózł bowiem ze Szwecji najnowocześniejszy sprzęt z mikrofonami pojemnościowymi, jakich używano podczas nagrań Abby. Wartością dodaną tytułowego utworu był znakomity tekst Dutkiewicza. Inna sprawa, że początkowo nosił tytuł Łańcuchowe psy i kompletnie nie przypadł Lipce do gustu. W tej sytuacji autor wprowadził liczne zmiany. Oni nagrywali to oczywiście w Lublinie, wspominał Dutkiewicz, a tekst przedyktowałem Romkowi Lipce przez telefon. Byłem bardzo ciekawy efektu. Romek z tajemniczą miną zapowiedział mi, że pojawi się w Warszawie. Było lato, siedzieliśmy na starówce na schodkach wygrzanych słońcem i on mi to puścił z Walkmana, co było wówczas nowinką technologiczną. Włożył mi do uszu słuchawki. Ten grosz zabrzmiał z fenomenalną solówką Janka Borysewicza i naprawdę spełnił moje marzenie. Tekst wpisywał się zresztą w sytuację polityczną kraju w 1981 roku. Była ona daleka od stabilizacji. Nikt nie wiedział, jak skończy się karnawał Solidarności. Wielu słuchaczy słusznie obawiało się, że niebawem w ich życiu pojawi się najpierw wstręt, a potem brat jego strach. Charakterystyczną tekturową okładkę płyty zdobiło zdjęcie powiększonego do niesłychanych rozmiarów grosza, kontynuował autor tekstu. Pamiętam pierwszy klip, taki dosyć przaśny, który miał mieć premierę 13 grudnia roku pamiętnego. Jako dekoracja występował w nim właśnie taki gigantyczny grosz. A historia z bilonem toczyła się dalej, bo na koncertach Budki ktoś wpadł na pomysł, żeby cisnąć garść bilonu. Widzowie przychodzili więc z woreczkami groszówek, a Romek przez mikrofon nawoływał: ludzie, rzucaj ta walutą w nas, bo gramy za ostatni grosz. Wszystkich to niesłychanie cieszyło, aż do momentu, gdy duża moneta, chyba 5-złotówka, trafiła perkusistę w łuk brwiowy, rozbijając go dość dokładnie. Także zalał się krwią i potem chłopcy zakładali kaski z goglami. Pozostałe teksty na płytę napisał Andrzej Mogielnicki, który wkrótce wraz z Borysewiczem opuścił Budkę. Lipko bardzo przeżywał ich zdradę, szczególnie że rozłamowcy niebawem osiągnęli gigantyczny sukces muzyczny. Pod koniec 1982 roku Lipko z Zeliszewskim wybrał

0: zwalniając, jest wyraźne polecenie, żeby nikogo nie przepuszczać. Spadajcie. Po tej historii Romek rozkleił się kompletnie. Nie mógł zrozumieć, jak on, który Janka żywił i gościł u siebie w domu niezliczoną ilość razy, mógł zostać potraktowany w ten sposób. Poszliśmy od razu na wódkę i skuliśmy się okrutnie, na smutno.
1: To był fragment książki Przeboje PRL wydawnictwa Harde.
2: Historia polskiej muzyki w Radiu SK2. Magazyn muzyczny.
3: W SC2 kolejne spotkanie pełnych emocji, nowych brzmień, ale także i ciekawych ludzi, którzy właśnie te brzmienia tworzą. A taką osobą bez wątpienia jest Martyna Baranowska, którą witam serdecznie. Cześć.
4: Dzień dobry, cześć.
3: Zanim przejdziemy do twojego debiutanckiego singla Serce, czy możemy trochę cofnąć się w czasie i tak od serducha swojego? Szczerze opowiesz nam o sobie, aby nasi słuchacze Radia SK2 mogli ciebie poznać.
4: Jak najbardziej, bardzo chętnie.
3: Jak to się wszystko, Martyna, zaczęło w twoim przypadku? Szkoła, dom? Czy zupełny przypadek, że związałaś się z muzyką? Śpiewałaś pod prysznicem, do dezodorantu?
4: Śpiewam od zawsze i właściwie wydaje mi się, że to nawet nie jest jakiś wybór mój życiowy, tylko to jakoś przyszło absolutnie naturalnie. Zaczynałam śpiewać, jak byłam mała i chodziłam z babcią moją do kościoła. Tam siadałam obok niej w ławce i słuchałam, jak babcia pięknie śpiewa w harmonii do wszystkich innych i ja się od niej tego uczyłam. Bardzo lubiłam to robić, więc to były moje pierwsze śpiewy. Później szkoła, wiadomo, liceum, śpiewanie w chórze, pierwsze koncerty.
3: Czyli taki twój pierwszy publiczny występ, który pamiętasz, to było przedstawienie szkolne czy z koleżanką na karaoke?
4: Ojoj, no może być przedstawienie szkolne, myślę, że tak.
3: I kto powiedział: Martyna, ej, powinnaś się na serio zająć muzyką? Czy to była babcia?
4: Wiele osób tak mówiło, z tego co pamiętam, zawsze miałam jakieś takie wsparcie z zewnątrz i byłam bardzo mocno supportowana.
3: Kiedy pomyślałaś, że to już nie jest hobby, to może być mój sposób na życie?
4: Ja zawsze chciałam, żeby to był mój sposób na życie, zawsze do tego dążyłam, powolutku, zawsze z tą muzyką byłam i obcowałam.
3: To z jaką muzyką obcowała mała Martynka?
4: Wow.
3: Czego słuchała? Albo czego słuchali rodzice? Na jakich nutach wychowałaś się?
4: No z moją mamą to mi się kojarzy piosenka Madonny, La Isla Bonita. Abba na przykład też pamiętam z kaset domowych.
3: Jeszcze były kasety.
4: Tak. Mój brat z kolei katował hip-hopem. Polski hip-hop też jest całkiem dobrze znany. Ja natomiast zawsze wolałam takie mocniejsze brzmienia, punkowe, gitarowe. Potem lubiłam słuchać reggae.
3: To jest piękne, bo po prostu twoja głowa chłonęła jak gąbka wszystkie style muzyczne, no i teraz tworzysz połączenie jakby tego wszystkiego. Zawsze z czegoś możesz sobie coś wziąć, uszczknąć i wrzucić do swojej twórczości.
4: Oczywiście. Gdzieś tam po drodze jeszcze był soul. Pamiętam fascynację Eryką Badu. No i na przykład naszą polską Natalią Przybysz. Zresztą ta fascynacja do tej pory mi została. To była niezła podróż, jeśli chodzi o to, jak zmieniał się, może nie stosunek do muzyki, tylko moja playlista. Ona się zmieniała, tak, rzeczywiście ewoluowała i to była niezła droga.
3: A propos tych mocniejszych rockowych brzmień, no to wiem, że z piżamą porno.
4: Tak jest, tak jest, zdarzyło się.
3: Jak to z chłopakami się śpiewało na wielkiej scenie?
4: No bardzo fajnie, ja mam ogromny sentyment do tego zespołu, ponieważ jak byłam mała, to jeździłam na ich koncerty, jak miałam 12-13 lat, to już...
3: W piżamie.
4: Tak, urywałam się z domu, jeździłam autostopem do sąsiednich miast na koncerty piżamy porno, więc bardzo się ucieszyłam na to zaproszenie, szczerze, to była dla mnie wielka przyjemność.
3: Czyli spełniłaś jedno swoje marzenie, trochę takie z dzieciństwa.
4: Dokładnie tak.
3: Ale też miałaś przygodę w, dobrze mówię, Gaga Zielone Żabki.
4: Tak jest.
3: Opowiadaj, tak jest. Jak to się stało, że tam wylądowałaś?
4: Mam korzenie...
3: To jest zupełnie inny nurt.
4: Mam korzenie mocno punkowe. Ja się poznałam z Lisem, który był gitarzystą tego zespołu, którego później byłam partnerką przez parę lat. Pozdrawiam go bardzo serdecznie. Dużo czasu spędzałam z chłopakami, dużo jeździłam na koncerty. Smalec zapraszał mnie na te występy. Gdzieś tam wychodziłam razem z nim i śpiewałam, więc też super, ponieważ Gaga Zielone Żabki to też jest jeden z tych zespołów, których słuchałam, jak byłam młoda, więc ekstra.
3: Teraz, jak ty już wychodzisz na scenę, no to powiedz mi, czy są takie rzeczy, które potrafią cię na koncercie wkurzyć?

0: Najbardziej to mnie wkurza, jak ja po prostu niechcący nie trafię w dźwięk, na przykład grając na gitarze. chyba wtedy się najbardziej wkurzam na siebie. Ale tak poza tym, to ja te koncerty bardzo lubię i to jest dla mnie frajda i wiadomo, że te pomyłki, to one są jakby wpisane w tę sztukę, tak mi się wydaje, że wtedy słychać, że ona jest żywa, prawdziwa. Mało rzeczy mnie wkurza. Tak.
1: A masz jakieś specjalne życzenia? Coś, co musi się znaleźć w garderobie, a wszyscy mówią, och, ależ wymyśliłaś. Myśliła.
0: Nie, jeszcze. jeszcze nie. Nie, żartuję sobie. Nie, oczywiście nie mam, wydaje mi się, żadnych specjalnych wymagań i raczej nie jestem osobą, która może tutaj wymyślać zwariowane rzeczy, tak mi się wydaje.
1: A czy pamiętasz swój pierwszy koncert?
0: Ojoj, to jest dobre pytanie. Nie myślałam o tym, nie próbowałam sobie przypomnieć od lat wielu mojego pierwszego koncertu. Taki poważny koncert na scenie z zespołem. Myślę, że to mogły być jakaś scena Ośrodka Kultury w Żarowie, ponieważ w Żarowie spędzałam bardzo dużo swojego czasu. Tam grałam z pierwszym zespołem, więc prawdopodobnie był to jakiś dom kultury w Żarowie, tak, dla lokalnej publiczności.
1: Teraz na pewno na koncertach będziesz obowiązkowo śpiewać swój debiutancki singiel Serce. Posłuchajmy w takim razie fragmentu w Radiu SK2 Martyna Baranowska i jej Serducho.

0: studiu Eski2. Idealny klimat tworzy Martyna Baranowska, którą witam ponownie. Martyna, ty pochodzisz z...
1: Pochodzę oryginalnie.
0: Oryginalnie.
1: To znaczy pytasz o miejsce urodzenia moje.
0: Miejsce urodzenia.
1: Miejsce urodzenia to była Świdnica, natomiast wychowałam się w Mrowinach, takiej malutkiej wiosce.
0: Jak byłaś mała, to byłaś taką ułożoną Martynką, czy taką trochę diablicą Martyną?
1: Raczej nie byłam ułożoną Martynką, byłam chłopaczarą i skakałam przez płoty zdecydowanie. Wydaje mi się, że nie byłam spokojną Martyną, tylko raczej zwariowaną.
0: Dom, z jakim ci się kojarzy zapachem?
1: Ojoj.
0: Rodzinny dom.
1: Z zapachem koszonej trawy.
0: Sama kosiłaś?
1: Nie.
0: Teraz będziesz kosić trawę albo siano, jak kto woli, na tworzeniu muzyki. Ty kochasz podróże. Morze, pustynie, wielkie miasta, dzikie wioski. Skąd w ogóle u ciebie ta miłość do podróżowania się wzięła?
1: Zawsze miałam w sobie jakiś taki pociąg do podróżowania. Myślę, że...
0: Pociągiem też podróżujesz?
1: Pociągiem też podróżuję, tak. Pociąg, czyli kolej rzeczy. Element przygody jest dla mnie bardzo pociągający. Mm-hmm.
0: Jak byłaś mała, to też wyjeżdżałaś na ferie zimowe, na zieloną szkołę. Od tego się zaczęło, czy po prostu, jak już byłaś nastolatką, pomyślałaś, kurczę, kupię bilet, wsiądę do byle jakiego pociągu i pojadę?
1: Ja podróżowałam tak bardziej lokalnie, jak byłam mała, rodzice, dziadkowie zabierali mnie na przykład w góry do moich cioć i wujków. Tam dużo czasu spędzałam w naturze. To były takie wycieczki. Natomiast moja taka pierwsza daleka podróż, to pamiętam, wymarzona. Jak napisałam maturę, postanowiłam wyjechać w podróż przez Europę. Niemcy, Francję, Hiszpanię, aż do Maroka. Jechałam autostopem. Wiadomo, że musiałam się przeprawić promem. Miałam bardzo mało pieniędzy w kieszeni, ale miałam ze sobą gitarę, która była moim zabezpieczeniem i wracając z Afryki, już w Hiszpanii, pamiętam, że tych pieniędzy zabrakło, ale miałam gitarę, więc grałam na ulicy i w ten sposób udało mi się zabezpieczyć i dotrzeć do domu bezpiecznie, ale była to wspaniała przygoda.
0: I to były twoje pierwsze zarobione pieniądze?
1: Chyba
0: gra
1: tak.
0: Na gitarze właśnie?
1: Bardzo możliwe, tak. Miałam taki moment, że lubiłam grać na streetie.
0: Okej.
1: Rzeczywiście.
0: To skoro zabrakło ci pieniędzy podczas tej podróży, to znaczy, że jesteś rozrzutną osobą?
1: Nie, ich po prostu nie było za dużo. Gdzieś tam skrupulatnie odkładałam po troszeczkę i żeby w tę podróż, żeby móc się ruszyć w ogóle, ale jednak spanie było w namiocie, w różnych miejscach, przy autostradach, przy stacjach benzynowych. Była przygoda.
0: Czy u ciebie w domu, Martyna, jest taka mapa, gdzie sobie zaznaczasz pineskami, w którym miejscu i odhaczasz sobie, które miejsce już zaliczyłaś?
1: Nie. Widziałam taką mapę u mojej koleżanki i zazdrościłam jej tej mapy. Może też powinnam sobie taką powiesić, żeby mieć... widzieć więcej.
0: To dlatego również Maroko, bo tam był kręcony przecież teledysk do Serca.
1: Akurat teledysk do piosenki Serce powstał na tripie do Maroka i do Tajlandii w podobnym czasie. Nawet wyglądałam wtedy zupełnie inaczej, miałam inne włosy. Nagrywałam sobie telefonem swoje przygody. Bardzo się cieszę, że mogłam zamknąć to w takiej formie i że mogę to teraz oddać i ludzie mogą to oglądać i świetnie mi się do tego wraca. Bardzo się cieszę, jak na to patrzę.
0: Spotkaliśmy się właśnie w studiu Radia Eski2, aby porozmawiać o twoim debiutanckim singlu zatytułowanym Serce. Posłuchajmy znowu fragmentu, a za chwilę znowu ruszymy we wspólną podróż, podczas której to ty będziesz otwierać swoje serce, a słuchacze Eski2 będą poznawać ciebie, czyli Martynę Baranowską, którą dzisiaj goszczę.

0: wyjątkowa osoba, Martyna Baranowska. Witam cię ponownie. Jak wygląda, Martyna, twój normalny dzień, kiedy nie ma studia?
1: Dzień, kiedy nie ma studia? A to różnie. Różnie wyglądają takie dni. Chodzę na siłownię dużo. Lubię biegać. Czasami lubię brać gitarę do ręki i grać, niekoniecznie w studio, ale
0: gitara
1: też.
0: To jest twój pierwszy instrument?
1: Pierwszy, totalnie pierwszy.
0: Akustyczna, klasyczna, elektryczna, basowa, jaka była pierwsza?
1: Wydaje mi się, że akustyczna.
0: A teraz śmigasz na?
1: Teraz śmigam na akustycznej, na klasycznej, na klasycznej mało, ale bardzo bym chciała więcej, ponieważ kocham dźwięk klasycznej gitary, jest taki bardzo szlachetny. No i oczywiście na elektrycznej też. Mam kilka gitar i zawsze nadaję im imiona, bo nadaję imiona rzeczom, które lubię.
0: To jak ma na imię twoja ulubiona gitara?
1: Ojej, wszystkie są moje ulubione.
0: No to wymień imiona wszystkich gitar w takim razie, aby żadna nie została pominięta i gdzieś w kąt zepchnięta.
1: Okej, jedna nazywa się Sabrina i jest cała różowa.
0: Ja myślałem, że jest nastoletnią czarownicą, czarującą swoimi strunami.
1: Tak. Druga nazywa się Rosie i też jest cała różowa. I jest jeszcze, słuchajcie, okej, to jest zabawne imię, ale jest jeszcze Bożena. Moja druga akustyczna gitara.
0: Bożena. To jest laska.
1: Wow, no nie wiem, co mnie zainspirowało, żeby akurat tak ją nazwać, ale dostała takie imię i tak już zostało.
0: Zabierasz zawsze wszędzie ze sobą gitary? Jak podróżujesz, gitarę, chociaż jedną?
1: Czasami niestety nie mam takiej możliwości, natomiast rzeczywiście fajnie jest mieć ze sobą ten instrument, bo podróże bardzo inspirują i fajnie jest czasami wziąć do ręki gitarę i coś zagrać, jeżeli czuję, że właśnie teraz tego potrzebuję.
0: I dlatego twój debiutancki singiel Serce jest taki gitarowy? Tam gitara w tym singlu gra pierwsze skrzypce.
1: To prawda, ja bardzo lubię gitarę i w ogóle gitarowe rzeczy. Wiele z tych piosenek, które usłyszycie, to takim korem tych piosenek jest gitara.
0: Jakie miejsca najbardziej cię inspirują, kiedy tworzysz muzykę, kiedy piszesz teksty? Albo co sprawia, że nagle w twojej głowie rodzi się pomysł, aby przelać swoje myśli na papier lub na dźwięki?
1: Myślę, że dla mnie takim bardzo inspirującym zjawiskiem zawsze są zachody słońca. Kocham zachody słońca, bo jest w nich coś takiego magicznego, jest w nich dużo nostalgii.
0: Cały bagaż dnia.
1: Cały bagaż dnia i nie tylko dnia. To jest właśnie ten moment, w którym mam ochotę wziąć do ręki gitarę i coś napisać, coś zaśpiewać. Zdecydowanie zachody słońca, ale też trasa czy podróż sama w sobie. Pamiętam, jak jechałam campervanem przez Andaluzję. Ta trasa była tak piękna, nie mogłam się napatrzeć i po prostu cały czas czułam w sobie taką ekscytację. Właśnie ta droga, ta podróż sama w sobie była dla mnie bardzo inspirująca.
0: Twoja piosenka Serce to bardzo osobista opowieść. Czy pamiętasz, kiedy po raz pierwszy pomyślałaś, muszę to zamienić w muzykę? Jak powstał ten utwór? O,
1: tak naprawdę tutaj w pierwszej kolejności powstała wersja instrumentalna. Spotkałam się z moim producentem Maćkiem. Była to pierwsza piosenka, którą zrobiliśmy, pierwsze dźwięki, które wydaliśmy razem, więc tym bardziej bardzo się cieszę, że jest to debiutancki pierwszy singiel. Maciek zagrał na gitarze, ja zaśpiewałam melodię. Potem napisałam ten tekst i czułam, że to jest to, czego naprawdę bardzo potrzebowałam. Takie trochę moje katarzis, można powiedzieć.
0: O czym opowiada ta piosenka?
1: To historia prawdziwa o odzyskaniu siebie po trudnej i skomplikowanej relacji i o tym, że czasami lepiej jest zrobić zwrot w tył i żyć sobie swoim najlepszym życiem.
0: Według ciebie, czym jest miłość?
1: Wow! Czym jest miłość? Bardzo trudne pytanie. Myślę, że miłość to jest akceptacja. Akceptacja samego siebie, akceptacja drugiego człowieka. No miłość to jest bardzo duże zjawisko i szczerze mówiąc, trudno się o tym mówi tak ostatecznie. To się bardziej czuję chyba jednak.
0: Ale w twoim singlu Serce musiałaś zaakceptować pewną historię, która się wydarzyła.
1: Oczywiście.
0: Długo trwa proces, czyli ta pewna sekwencja zdarzeń prowadząca do efektu już zabliźnionego serca, które kiedyś było zranione, ale już jest zaszyte. Szybko potrafisz zapomnieć o pewnych przygodach, załóżmy miłosnych, czy siedzisz i rozmyślasz nad nimi dniami, tygodniami, miesiącami. A, można byłoby zrobić tak, a można byłoby zrobić tak. Czy jednak wierzysz losowi i uważasz, że wszystko zostało tak zapisane w gwiazdach, nie ma co płakać nad rozlanym mlekiem?
1: Tak właśnie uważam. Myślę, że go with the flow. Natomiast wiadomo, że są momenty, gdzie przychodzi to rozmyślanie, jak, dlaczego, po co, ale ostatecznie, przynajmniej w moim życiu, wszystko ma jakieś znaczenie i układa się tak, że doprowadza mnie do tego miejsca, w którym teraz jestem, ostatecznie, a jestem osobą szczęśliwą. Wszystko układa się dokładnie tak, jak powinno.
0: To co daje ci szczęście? Co sprawia, że jesteś szczęśliwa, że jesteś uśmiechnięta?
1: To szczęście dają mi relacje z ludźmi. Pomyślałam sobie ostatnio, że jak bardzo ważne jest to, żeby mieć wokół siebie ludzi, którzy cię wspierają, którzy są razem z tobą, towarzyszą ci i to są osoby dobre, z którymi lubisz spędzać czas i nie są toksyczne, tylko wspierające. Oprócz tego podróże, które bardzo kocham, to jest coś, co sprawia mi ogromną radość. No i tworzenie muzyki, no to jest chyba oczywiste. Od zawsze.
0: A propos przyjaciół, masz kilku wypróbowanych, prawdziwych swoich przyjaciół, czy raczej tylko koledzy i koleżanki?
1: Przyjaciel to jest mocne słowo i ja się często zastanawiam...
0: Czy kilku, może tylko jeden przyjaciel albo przyjaciółka?
1: Nie jest ich wielu, takich prawdziwych przyjaciół, naprawdę. Natomiast z pewnością mogę powiedzieć, że są takie osoby w moim życiu.
0: Tacy, którzy jak nawet zadzwonisz w nocy, to przyjadą po ciebie, żeby odebrać cię z imprezy do domu.
1: Tak, na moje szczęście są takie osoby. Bardzo się cieszę.
0: Gość z górnej półki w Radiu SK2, Martyna Baranowska. Witam cię ponownie.
1: Cześć.
0: A propos twojego singla, został stworzony podczas podróży. Tak jak powiedziałaś, ty bardzo lubisz podróżować, ale też zbierać pocztówki?
1: Aha.
0: Dużo masz tych pocztówek u siebie w domu?
1: Tak naprawdę to mam dużo na skórze swojej, bo sobie robię takie...
0: Właśnie patrzę teraz,
1: pocztówki.
0: Masz mnóstwo dziar.
1: Mam mnóstwo dziar i
0: to jest
1: i
0: część... historia z każdej twojej podróży?
1: Nie z każdej niestety, bo wpadłam na to trochę później, niż zaczęłam rzeczywiście podróżować, ale tak, jest tutaj wiele...
0: To tak dla przykładu, na przykład tak, tu widzę skuterek.
1: Tak, skuterek ze Sri Lanki jest.
0: Okej, poniżej?
1: Tutaj mam tatuaż, który zrobiłam w Maroku.
0: Paluszki?
1: No, paluszki to dawno, dawno temu.
0: Dzikie zwierzę. Teraz już mówimy o prawej ręce, bo przed chwilą była lewa.
1: Tak, tak. To też nie są tatuaże związane z podróżą, ale mogę powiedzieć, że mam jeszcze Agutiego, nie wiem jak to się odmienia, Aguti brunatny na swojej nodze, który jest pamiątką z Meksyku. A, i tak, jeszcze mam tatuaż na plecach zrobiony w Tajlandii przez byłego mnicha. Także tak, nazbierało się trochę.
0: Tatuaże, które masz na sobie, to są twoje pocztówki.
1: Tak jest.
0: Jeżeli chodzi o te papierowe, to lubisz je tylko wysyłać.
1: Tak jest. Nie kolekcjonuję papierowych.
0: Martyna, w obecnych czasach artysta, który chce wybić się, musi również być aktywny nie tylko przed mikrofonem, ale również i przed kamerą swojego telefonu, aby pokazywać się, czy to na Instagramie, czy na Facebooku, czy na TikToku. Czy social media są dla ciebie ważne?
1: Są dla mnie ważne, ponieważ wiadomo, że są to jakieś dodatkowe kanały, możliwość dotarcia do większego grona odbiorców, więc tak, owszem, ponadto ja bardzo lubię prowadzić swoje social media. Tak, myślę, że w dzisiejszych czasach jest to ważna rzecz, te social media.
0: A kogo obserwujesz?
1: Lubię kanały, profile podróżnicze, surferskie, ponieważ bardzo lubię oglądać surferów i surferki.
0: A propos surferów, to widziałem też, że ty szalejesz na morzach i oceanach z deską surfingową. Czy to tylko tak było? A, to zdjęcie.
1: Nie rozpędzałabym się z tym szalejesz, to znaczy ja jestem totalnie zajarana tym sportem, bardzo mi się podoba. Wiadomo, że w Polsce jest trochę ciężej, ponieważ warunki są różne.
0: Nie ma takich fajnych fal
1: nie
0: na
1: ma
0: Bałtyku.
1: Nie ma takich fajnych fal. To się zdarza, ale no, trzeba jednak gdzieś polecieć.
0: Trafić w pogodę.
1: Trafić w pogodę, tak. Natomiast jestem bardzo zafascynowana surfingiem, uczy mnie cierpliwości na przykład, której mi brakuje, i pokory. Także...
0: To żywioł, jakim jest woda.
1: No, totalnie, totalnie. Potrzebna jest odwaga. Mimo tego, że jestem w tej wodzie i się tam mielę i kotłuję i myślę sobie, kurde, chyba się już nie wynurzę, ale nagle jest, łapię ten oddech, idę na chwilę na brzeg, odpoczywam i wracam do tej wody, czyli jest coś, co rzeczywiście cały czas mnie tam ciągnie, do tej wody.
0: Martyna Baranowska w Radiu SK2 otwiera przed wami swoje serce, a serce to również jej debiutancki singiel. Czy ty również czytasz portale plotkarskie?
1: Zdarza mi się, że na Facebooku coś tam wyskoczy.
0: Kundelki.
1: Bywa. No, nie ukrywam.
0: A szukasz informacji na swój temat? Boisz się?
1: Trochę się boję. Chyba nie będę chciała tego czytać, bo tak, zdarza mi się czytać artykuły na temat różnych osób i widzę, z jakim hejtem potrafią się spotykać te osoby. To dla mnie zjawisko absolutnie niezrozumiałe. Jestem zdziwiona, jak ludzie mogą reagować i pisać w taki sposób o drugim człowieku. Jest to dla mnie bardzo smutne, zaskakujące.
0: Hejtowi mówimy stop.
1: Zdecydowanie.
0: Miłości, takiej od serca, mówimy start.
1: Zdecydowanie, oczywiście. Kochajmy się wszyscy.
0: Gdybyś mogła jednym zdaniem opisać swój singiel, do kogo on jest skierowany? No może nie jednym zdaniem, w kilku zdaniach. Gdybyś mogła opisać ten singiel Serce, twój debiutański, do kogo on jest skierowany?
1: Do ludzi, którzy lubią słuchać historii innych, ale też do ludzi, którzy lubią melodię, którzy lubią gitarę, którzy lubią emocjonalne piosenki, bo taka właśnie jest ta piosenka. Mam nadzieję też, że ktoś znajdzie w tym swoją historię.
0: Ale teraz uwaga, coś, na co czeka każdy artysta. Martyna Baranowska w studiu Eski 2 chciałaby wam, drodzy państwo, powiedzieć, że pewnego razu, nie wiem, czy odebrałaś maila, czy odebrałaś list, czy odebrałaś telefon, że będziemy widzieć się w Opolu. 2026 rok, to jest twój rok, 63. Krajowy Festiwal Polskiej Piosenki w Opolu. I na scenie ty, debiutantka. Pamiętasz ten moment, jak się dowiedziałaś?
1: Pamiętam, dostałam SMS-ka chyba. tak jest. No super, bardzo się cieszę, no bo to jest jednak taki legendarny festiwal, więc bardzo się cieszę, że będę mogła wystąpić na tej scenie w Opolu ze współdebiutantami, bardzo zdolnymi, także no to będzie wyjątkowy koncert, także zapraszam was, jeżeli macie czas i ochotę, to wpadajcie do Opola, a jak nie, to odpalajcie telewizor 4 czerwca, tam będziemy śpiewać ten cudowny koncert i ja z piosenką Serce.
0: Pamiętasz, jak byłaś w szkole podstawowej i oglądałaś z rodzicami w telewizji Opole, była transmisja, myślałaś, że kiedyś na tej scenie tam właśnie stanę i powiem, wow, jestem tutaj dla was.
1: No właśnie, ja nie chodziłam do przedszkola, więc bałam się, że to Opole nie wypali.
0: No tak.
1: Bałam się, że to Opole nie wypali. Jak byłam mała, to oglądałam od przedszkola do Opola zawsze z rodzicami. A nigdy nie wybrałam się ani nie do tego programu, ani nie byłam w przedszkolu, więc mówię, kurczę, no przepadnie to Opole. Ale nie, Opole kojarzy mi się oczywiście z amfiteatrem oraz z Marylą Rodowicz. Z Marylą Rodowicz i z panem Cugowskim. Takie mam skojarzenia, tak.
0: A 63. Krajowy Festiwal Polskiej Piosenki w Opolu teraz będzie nam się kojarzył również i z Martyną Baranowską.
1: No i cudownie, bardzo fajnie. Dużo się dzieje w związku z tym Opolem, dużo rzeczy nagrywamy, spoty reklamowe, zapowiedzi, wizytówki, które będziecie mogli zobaczyć.
0: Opole to też
1: to jest tajemnica?
0: No, jaka
1: czy
0: tajemnica?
1: Nie?
0: Lubimy tajemnice.
1: Właśnie te wizytówki, ja nie wiem, czy ja powinnam mówić, czy to jest tajemnica, czy nie.
0: Ale powiedziałaś, no, że ale wizytówki, nic, nie powiedziałaś, co na nich będzie napisane.
1: W ogóle nic, tak. Będzie super.
0: Rąbek tajemnicy tylko zdradziłaś.

0: studiu Eski2. Dziewczyna, która potrafi zamienić podróże, emocje i przypadkowe spotkania w piosenki. Martyna Baranowska, witam cię. Cześć.
1: Cześć, witam.
0: W 2026, Martyna, nieźle pofrunęłaś, muszę ci powiedzieć. Dałaś swoim fanom aż 3 świeżutkie single, no bo to przecież ptak, to serce. No i w maju zabrałaś nas do Berlina.
1: Tak jest.
0: Zabrałaś nas do Berlina, dosłownie i muzycznie. Powiedz mi, dlaczego Berlin, a nie Mińsk Mazowiecki, nie Gdańsk, Wrocław, Kraków czy Pcim Dolny?
1: Cóż, tak naprawdę jak pierwszy raz usłyszałam piosenkę, zanim jeszcze powstał tekst, zanim powstała melodia, dynamika tej piosenki i taki vibe ogólny skojarzył mi się właśnie z Berlinem, więc była to nazwa robocza tej piosenki i ta nazwa została i stwierdziliśmy, okej, ciągniemy dalej ten storytelling i zabieramy w tę podróż do Berlina i ja się zabrałam w tę podróż do Berlina i postanowiłam, że zabiorę też słuchaczy. Poza tym Berlin jest fajnym miastem. Uważam, że jest bardzo różnorodnym, ciekawym i tam dużo rzeczy się
0: fajnie. Lubisz wracać do stolicy Niemiec? Masz związane jakieś specjalne wspomnienia akurat z tym miejscem? No bo ta piosenka Berlin również ma ukrytą w sobie historię.
1: Muszę przyznać, że tak jak w przypadku Ptaka i Serca, to były historie, które były moimi historiami. Tak tutaj pomyślałam sobie, opiszę czyjąś historię. To nie będzie moja historia, ale może ktoś odnajdzie w tym właśnie swoją. To nie jest rzecz, która mi się przydarzyła, ale na pewno wierzę w to, że ktoś odnajdzie w tym swoją.
0: Czyli to jest piosenka nie o mieście, ale o emocjach, które odegrały ważną rolę w tym mieście.
1: Tak, można rzec.
0: Co to jest za historia? Chłopak, dziewczyna spotykają się na mieście, ona widzi jego na moście z inną dziewczyną, a kiedyś spotykał się on z nią w tym miejscu.
1: Jest to po prostu historia o przypadkowym spotkaniu osoby z przeszłości i konfrontacji z jej teraźniejszym życiem. Patrzy się na to z boku i myśli się, okej, ja już to przeżyłam. Patrzy na to jak na taki stary film, który już widziałam milion razy i który budzi znajome skojarzenia, ale nie wzbudza już jakichś takich mocnych, dużych emocji we mnie.
0: Komu dziękujemy za to, że ten numer powstał, bo wiem, że też ktoś bliski tobie we współpracy muzycznej maczał palce przy
1: tym
0: numerze.
1: Tak jest, Maciej Wasio jest producentem tej piosenki i on mi ją podesłał i rzeczywiście jemu i mi ta piosenka jednoznacznie skojarzyła się z Berlinem.

0: Rzeszów. Rzeszów.
1: Loki nakręcone, a z oczu pada deszcz. Lodowa